0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Za nami policyjne działania Jednoślad. Wejherowscy mundurowi w ich ramach sprawdzali rowerzystów i motocyklistów. W miejscowości Gowino policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 47-letniego mężczyznę kierującego motorowerem marki Peugeot. Już podczas wstępnej kontroli okazało się, że pojazd nie posiadał tablicy rejestracyjnej, zamiast niej kierujący umieścił kartkę papieru z odręcznie zapisanymi numerami i symbolami mającymi imitować tablicę i przymocował ją taśmą klejącą. Dodatkowo motorower znajdował się w złym stanie technicznym. Lusterka były popękane i potłuczone. Badanie alkotestem wykazało, że 47-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Do podobnego zdarzenia doszło podczas kontroli prowadzonej przez policjantów w Łęczycach. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli motorower typu Cross, który również nie posiadał tablicy rejestracyjnych. Kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec gminy. Przeprowadzone badanie narkotestem wykazało obecność kokainy oraz THC w organizmie. Podczas dalszych czynności policjanci przeszukali 20-latka. Przy mężczyźnie ujawniono aluminiowe opakowanie z marihuaną. Tego samego dnia doszło również do groźnego zdarzenia drogowego w Rumi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący Seatem podczas włączania się do ruchu prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. W wyniku zdarzenia rowerzysta przewrócił się i został przetransportowany karetką do szpitala. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy Seata. Nocny wybryk na ulicy Wałowej w Wejherowie zakończył się mandatem i obowiązkiem naprawienia szkody. Mężczyzna pomazał kostkę brukową sprayem. 24 maja około 1:40 ujęto mężczyznę, który jednak najpierw próbował ukrywać się przed mundurowymi. Jak się okazało, chował się na podwórku jednej z posesji. Na ulicy widoczne były ślady niebieskiej farby, a obok leżał pusty pojemnik po sprayu. Po ujęciu podejrzany zachowywał się agresywnie, używał wulgarnych słów i początkowo nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Jego ręce były jednak zabrudzone farbą, a całe zdarzenie widział naoczny świadek. Po chwili mężczyzna zmienił wersję i przyznał się do pomalowania kostki. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Mężczyzna ma również obowiązek doprowadzić zanieczyszczoną kostkę do stanu pierwotnego. Jak wyglądało jego dzieło? Tego dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. W powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie otwarta została nowa pracownia multimedialna. Środki na nią udało się pozyskać w ramach współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi. Nowo otwarta pracownia znajduje się w powiatowym zespole szkół nr 3 w Wejherowie przy ulicy Budowlanych.
1: Około rok temu złożyliśmy projekt w ramach wsparcia inicjatyw społecznych w polskich elektrowniach jądrowych, który miał na celu właśnie utworzenie w naszej szkole pracowni multimedialnej, która posiada 17 komputerów z oprogramowaniem i udało się ten projekt jak gdyby nam wygrać. Podpisaliśmy umowę we wrześniu. Dzisiaj mamy realizację tego projektu i uroczyste otwarcie pracowni multimedialnej.
0: Mówi dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie Łukasz Pankowski, w którym udział wzięli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele wejherowskiego starostwa oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, którzy na własne oczy mieli okazję zobaczyć efekty zrealizowanego programu.
1: Otrzymaliśmy 100 tysięcy dofinansowania z polskich elektrowni jądrowych. Kupiliśmy 17 komputerów z oprogramowaniem, na których będą się uczyli nasi uczniowie, głównie w zawodach informatyki i programista. Ten sprzęt myślę, że będzie służył nawet kolejnym pokoleniom. Jest to nowoczesny sprzęt.

0: na miarę dzisiejszych czasów. Dzisiaj już na tym sprzęcie młodzież rozwiązuje konkurs.
1: Dodaje Pankowski. I to po części związane właśnie z tematyką energetyki jądrowej. Tymczasem jest to kolejna pracownia, która daje tej szkole możliwość kształcenia w nowoczesnych zawodach.

0: Mamy, które tego dnia zachęcały na wejherowskim rynku, aby zadbać o siebie.
1: Musimy o siebie zadbać, bo jeżeli my nie zadbamy o siebie, to trudno, żeby kto inny o nas zadbał, prawda? Także apeluję do wszystkich kobiet, żeby były czujne i po prostu dbały o siebie, żeby dobrze się odżywiały, żeby miały dużo ruchu, bo to wszystko jest przeciwnikiem raka. Rak tylko czeka na lenistwo, na to, żeby się nie ruszać. Wszystko to spowoduje, że będziemy zdrowi.
0: Mówi prezes Stowarzyszenia Amazonek w Wejherowie Janina Frey. A to dotyczy wielu różnych chorób, dlatego tak ważne jest dbanie o siebie i o odpowiednią profilaktykę. Dlatego też ponownie na wejherowskim rynku można było porozmawiać o niej ze specjalistami.
2: Zdrowie jest najważniejsze, to fakt. Dzisiaj mamy również Dzień Matki, więc to jest cudowny moment, żeby faktycznie taką akcję profilaktyczną zrealizować. Miasto Wejherowo bardzo wspiera takie akcje i jak co roku możemy tutaj liczyć na współpracę ze Stowarzyszeniem Amazon. Mamy dzisiaj też dobry słuch, mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiska stricte profilaktyczne, więc w ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień, Dzień Matki, zachęcamy do tego, aby nasze mieszkanki mogły porozmawiać, skorzystać i dowiedzieć się czegoś więcej o swoim zdrowiu.
0: Tłumaczy kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie Alicja Włodarczyk. Chociażby właśnie od Amazonek, które bardzo dobrze wiedzą, jak ważne jest, aby na czas wykryć zagrożenie. W Radzie podpisana została umowa, w ramach której zwiększą się możliwości lokalowe w tamtejszym zespole szkół nr 1, a także powstanie tam filia powiatowego zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Wejherowie. W powiatowym zespole szkół w Radzie miało miejsce podpisanie umowy, w ramach której powiat przekazuje miastu część pomieszczeń w tamtejszej szkole.
3: Dawna szkoła podstawowa nr 4 powiększa się już dzisiaj o 4 sale lekcyjne i 2 albo 3 pomieszczenia, w zależności jakie jeszcze sobie tutaj urządzimy dla specjalistów, czy to dla pedagoga, czy to dla psychologa, ale też bardzo, bardzo potrzebne przestrzenie, no i przede wszystkim potrzebne zawody, zwłaszcza w dzisiejszej szkole, kiedy dzieciaki mają dużo problemów. No ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że szkoła będzie większa i troszeczkę wypłaszczymy tę zmianowość.
0: Tłumaczy burmistrz Redy Mateusz Richert. A więc szkoła podstawowa znacząco zwiększy swoje możliwości do kształcenia i to już od nowego roku szkolnego.
4: Plus na dole w piwnicy, na parterze i w części pierwszego piętra. Staramy się o dofinansowanie, jeśli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która też ma bardzo ważne znaczenie w powiecie wejherowskim. Wiemy, jak długo trwają te orzeczenia, z czym się mieszkańcy powiatu zmagają. Chcemy to przyspieszyć, żeby te orzeczenia były wydawane szybciej.
0: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. To nastąpić ma nieco później, bo za ponad rok, po odpowiednim przystosowaniu pomieszczeń. Gmina Kosakowo otrzyma dofinansowanie w ramach programu Pomorskie OSP. Decyzję w tej sprawie podjęto w trakcie sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 25 maja. Środki zostały przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach zadania zaplanowano zakup 7 zestawów umundurowania specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Całkowity koszt realizacji wynosi 37 730 zł, z czego 25 000 stanowi dofinansowanie ze środków województwa pomorskiego. Pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych gminy Kosakowo. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez referat do spraw realizacji projektów Urzędu Gminy Kosakowo. Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie jest jedyną jednostką OSP funkcjonującą na terenie gminy. Jednostka pełni kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa mieszkańców, realizując zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, obejmujące m.in. działania gaśnicze, ratownicze oraz likwidację miejscowych zagrożeń, w tym zdarzeń o charakterze chemiczno-ekologicznym.
5: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie w czwartek, Arkadiusz Mięczewski. Dzisiaj zapraszam was na hamburgerowy poranek. Ja wiem, że od hamburgera zaczynać dzień to słabo, dlatego może przełóżcie ten temat sobie na później, na popołudnie, ale dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera, także pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią hamburgery i wszystkich tych, którzy pracują przy tych hamburgerach, żeby hamburgery były odpowiedniej jakości i odpowiednio smaczne. Zapraszam na smaczny czwartek, 28 dzień maja, 148 dzień roku, do końca którego zostało nam 217 dni. Wschód słońca 4:22, zachód 21:05, dzień trwa 16 godzin 43 minuty, jeszcze krótszy od najdłuższego o 33 minuty. Do końca astronomicznej wiosny 23 dni, a więc za 23 dni będziemy mieli lato, za 6 dni Boże Ciało, a za 28 dni będą wakacje. I jeszcze myśl na dziś, nie musisz być idealny, żeby inspirować innych, pozwól ludziom inspirować się tym, jak radzisz sobie ze swoimi niedoskonałościami i jak mimo wszystko idziesz do przodu. To idźmy do przodu w ten nowy dzień. Zapraszam was serdecznie i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Mieszkańcy Redy skarżą się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto odpowiada, o tym już za chwilę. Powiemy wam także o sprzątaniu rzeki Słupi. Usłyszycie o liście intencyjnym w Łebie, a także powiemy wam, na co zostanie przeznaczone 11 milionów złotych w Gdyni. Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 11 milionów złotych zostanie przeznaczone na Olimpijskie Centrum Żeglarskie w Gdyni. Środki pochodzą z dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie na terenach miejskich pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny Gdynia. Inwestycja obejmuje budowę 3 budynków, które stworzą nowoczesne zaplecze szkoleniowe, administracyjne i techniczne dla gdyńskiego środowiska żeglarskiego. W obiektach znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, pomieszczenia techniczne, szatnie, zaplecze socjalne, sale szkoleniowe i konferencyjne oraz przestrzenie przeznaczone dla klubów i szkółek żeglarskich. Planowana inwestycja koordynowana przez Gdyńskie Centrum Sportu obejmuje budowę 3 budynków o 2 i 3 kondygnacjach naziemnych. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wyniesie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. W Łebie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu nowoczesnego centrum edukacyjno-szkoleniowego. Projekt ma wspierać rozwój kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz organizację specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych związanych z branżą offshore wind. Dokument podpisali przedstawiciele gminy miejskiej Łeba, Centrum Nowych Kompetencji oraz Portu Jachtowego w Łebie. Współpraca ma obejmować m.in. rozwój infrastruktury szkoleniowej, organizację warsztatów i kursów zawodowych, także działania związane z aktywizacją zawodową mieszkańców regionu. Jednym z założeń projektu jest również wykorzystanie potencjału portu oraz rozwój działalności poza sezonem turystycznym. Sygnatariusze podkreślają, że przedsięwzięcie ma wspierać rozwój lokalnego rynku pracy oraz przygotowanie wykwalifikowanych pracowników dla rozwijającej się branży morskiej energetyki wiatrowej. Nad Słupią odbyła się kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Mieszkańcy wspólnie sprzątnęli brzeg rzeki, zbierali odpady i rozmawiali o tym, jak ważna jest codzienna troska o środowisko. Do udziału zaproszono całe rodziny, grupy znajomych i wszystkich, którzy chcieli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji zrobić coś dobrego dla natury. Wolontariusze zbierali śmieci zalegające przy rzece i jej najbliższym otoczeniu. Operacja Czysta Rzeka rozpoczęła się w 2018 roku nad Bugiem jako jednodniowa akcja sprzątania. Z czasem przerodziła się w ogólnopolski ruch społeczny. W kolejnych edycjach brały udział tysiące wolontariuszy z różnych regionów kraju. Od pierwszej akcji, podczas których zebrano kilkadziesiąt ton odpadów, inicjatywa znacznie się rozrosła. W 2023 roku w działania zaangażowało się około 20 tysięcy osób, które zebrały 375 ton śmieci. W 2025 roku było to już 579 ton odpadów. Akcja ma nie tylko wymiar porządkowy, ale także edukacyjny. W jej ramach powstały m.in. program Rok nad Rzeką, podcast Temat Rzeka oraz Las Dębowy. Właściciele działek położonych pomiędzy rzeką Redą a kanałem Mrzezino w Redzie protestują przeciwko projektowi miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego. Nad tematem pochyliła się redakcja portalu nadmorski24.pl. W wiadomości przesłanej do redakcji jeden z czytelników wskazuje, że miasto planuje przeznaczyć znaczną część obszaru pod tereny zielone i rolne, co zdaniem właścicieli może doprowadzić do utraty wartości nieruchomości kupowanych często za setki tysięcy złotych. Mieszkańcy zarzucają również, że projekt planu jest ich zdaniem niezgodny z obecnym studium. Krytykują także wielomiesięczne wstrzymanie wydawania warunków zabudowy podczas procedowania dokumentu. Do sprawy odniósł się Urząd Miasta w Redzie. Jak poinformowała w odpowiedzi na zapytanie redakcji Justyna Mazur-Dziadkiewicz, główny specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej, projekt planu obejmuje obszar około 183 hektarów i był wyłożony do publicznego wglądu od 27 marca do 17 kwietnia. W tym czasie odbyła się również dyskusja publiczna. Miasto podkreśla, że plan powstaje w odpowiedzi na silną presję deweloperską i ma chronić teren przed nadmierną zabudową. Więcej o tej sprawie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.

wschód słońca dzisiaj mieliśmy o 4:22, a w ciągu dnia temperatura wciąż raczej będzie zbliżona do tej wczorajszej niż sprzed paru dni, czyli jeszcze chwilę potrwa takie małe symboliczne ochłodzenie. 16 stopni dziś będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie, 17 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, najcieplej w Małym Trójmieście Kaszubskim, 18 stopni w Wejherowo, Reda, Rumia. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, teoretycznie może popaść.

0: A oto i krótka historia dzisiejszego dnia, czyli 28 maja w roku 1921 rozpoczęły się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. W roku 1922 reprezentacja Polski w piłce nożnej w swym trzecim oficjalnym meczu odniosła pierwsze zwycięstwo, pokonując w Sztokholmie Szwecję 2-1. Pierwszego gola w historii strzelił w 23 minucie z rzutu karnego Józef Kloc. W roku 1974 premiera komedii filmowej Nie ma mocnych. W roku 1975 Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym. Zlikwidowano powiaty i utworzono 49 województw. W roku 2008 selekcjoner Leo Benhaker ogłosił skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii. Na świecie w roku 1742 w Londynie otwarto pierwszy na świecie kryty basen pływacki. W roku 1934 w Kanadzie urodziły się pięcioraczki, które jako pierwsze przeżyły okres niemowlęcy. W roku 1937 założono niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen. Pozdrawiam wszystkich właścicieli Volkswagenów. A w roku 1999 w Mediolanie po 22 latach renowacji ponownie udostępniono dla zwiedzających fresk Ostatnia Wieczerza Leonardo da Vinci.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: Kiss.
1: Polacy, rodacy, ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich fanów burgerów, cheeseburgerów, smashburgerów i wszystkich burgerów. Międzynarodowy Dzień Burgera dzisiaj obchodzimy. To ja wam powiem, że taka najdroższa kanapka, w sensie burger, kosztuje 5000 euro. Można go skosztować w Holandii. W środku znajdziemy m.in. japońską wołowinę wagyu, białe trufle, kawior, ser cheddar oraz sos z szampana Dom Pérignon. Piękny taki hamburger, pewnie smaczny, ale cena no troszkę szokuje. Dowcip o hamburgerach? Proszę bardzo. Przychodzi facet do burgerowni i mówi: poproszę podwójnego cheeseburgera, ale bez sera. Na to sprzedający mówi: panie, ale cheeseburger to z definicji burger z serem. No dobra, to poproszę hamburgera i podwójnego cheeseburgera i przełóżmy to tak, żeby wyszło na moje. No, najważniejsze, żeby wyszło na moje, bo to przecież ja będę jadł. Życzę wam smacznego poranku, szerokiej drogi i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.

0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie. Reklama.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska po pożarze w Obornikach. Areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy demonstrowali przed Sejmem, domagają się większych nakładów na szkolnictwo wyższe. Dorota Wardecka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców ani środowiska po pożarze hali zakładu produkcyjnego w Obornikach w Wielkopolsce. W ogniu stanęła wczoraj hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwalicznej. Strażacy opanowali pożar, a jak uspokaja wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.
2: Pożar nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców tutaj Obornik, mieszkańców Wielkopolski, ale nie zagraża również środowisku.
3: Nie znaleźliśmy ani śniętych ryb, ani żadnych substancji, które mogłyby wskazywać na to, że faktycznie takie się dostały do rzeki Warty.
1: Dodaje Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia, by nie podchodzić do rzeki. Jeszcze dziś zamknięta będzie żegluga na odcinku od Obornik do Wronek. Taką decyzję podjęły Wody Polskie. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
4: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
1: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów w marcu 2024 roku. Był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
5: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
6: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
1: A wyrok nie jest prawomocny. W największej od lat demonstracji przed Sejm przyszli wczoraj pracownicy akademiccy. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. To prawie dwa razy więcej niż teraz. Na transparentach znalazła się m.in. polska noblistka.
7: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne. Żyjemy od grantu do grantu.
8: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
9: To jest nie do pomyślenia, żeby kraju, który chce być 20 największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
1: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
1: Starania o taki wpis trwają od wielu lat. Wsparł je właśnie polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
11: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Kolejne wraki znikają z wejherowskich ulic. Trwa konsekwentna akcja Straży Miejskiej. Kolejne wraki samochodowe wywiesione zostały z miasta na dozorowany parking. Tym razem na samochodowe cmentarzysko trafiło 5 pojazdów Ford, Volkswagen, Chevrolet, Toyota oraz Volvo. Ostatnia wywózka wraków miejsce miała 12 maja. Wówczas z miasta usunięto 4 pojazdy, a jeden przeznaczony do wywiezienia zniknął i znalazł właściciela w dniu tej operacji. Zawali drogi stały na drogach, w strefach ruchu i strefach zamieszkania, a także blokowały miejsca parkingowe, no jak relacjonuje Straż Miejska. Właściciele wzywani do ich usunięcia na nakazy nie reagowali. Korespondencja do nich kierowana wracała z pocztową adnotacją, adresat nieznany lub że się wyprowadził i nie mieszka pod wskazanym adresem. Niektóre pojazdy zarejestrowane były na osoby bezdomne. Straż przypomina, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazany wskazuje na to, że nie jest on używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Miejską lub policję na koszty właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty i nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Obecnie postępowanie prowadzone jest w sprawach 12 takich aut. Kilkudziesięciu przedsiębiorców z powiatu lęborskiego

wzięło udział w kolejnym forum przedsiębiorców zorganizowanym w Branżowym Centrum Umiejętności w Lęborku. Spotkanie poświęcono tematom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, finansowaniem firm oraz możliwościami wsparcia dla przedsiębiorców. Forum otworzyli starosta lęborski Tomasz Litwin oraz organizator lęborskich targów przedsiębiorczości Artur Brzeziński. W programie znalazły się prelekcje dotyczące m.in. wyboru formy działalności gospodarczej, sukcesji w firmach oraz zabezpieczenia majątku i pracowników na wypadek nagłych zdarzeń. Podczas spotkania

0: Organizatorzy zapowiadają kontynuację cyklicznych spotkań przedsiębiorców w powiecie. Ważna informacja dla pasażerów słupskiej komunikacji miejskiej. Dwie linie przez kilka dni pojadą inaczej. W dniach 29-30 maja występować będą zakłócenia w funkcjonowaniu wybranych linii komunikacji miejskiej. W sposób szczególny dotyczy to linii 1 i 8. Linia 1 w związku z pracami drogowymi i regulacją studzienek na ulicy Gdyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Uniwersytecką w piątek 29 maja od 8 do zakończenia prac będzie miała zmienioną linię. W obrębie osiedla akademickiego trasa zostanie poprowadzona ulicą Arciszewskiego, Racławicką, Gdyńską. Nawrót na rondzie Gdyńska, Bohaterów, Westerplatte, Gdyńska, Racławicka, Postój Wyrównawczy w Zatoce, Arciszewskiego, Mierosławskiego na ulicy Gdyńskiej. Zatrzymania na wszystkich przystankach, to jest Jarzębinowa i Kasztanowa. Linia 8 w związku z organizacją targów kwiatowych na terenie Parku Wodnego Trzyfale w piątek i sobotę będzie kończyć i zaczynać trasę na przystanku Grunwaldzka, Park Wodny. Autobusy nie będą miały możliwości wjazdu na teren Parku Wodnego. W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie odbył się finał 7 edycji wojewódzkiego konkursu przyrodniczo-ekologicznego z przyrodą na ty. Wiemy już, komu poszło najlepiej. W konkursie uczestniczyło 6 dwuosobowych drużyn uczniów klas trzecich szkół podstawowych z województwa pomorskiego, wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach sprawdzających wiedzę przyrodniczą oraz umiejętności praktyczne. Laureatami konkursu zostali pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 we Władysławowie, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Dażlubiu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem pomorskiego kuratora oświaty oraz prezydenta miasta Wejherowa. Chmur troszkę dzisiaj na niebie przybyło. W teorii przynajmniej mogą pojawić się słabe lokalne przelotne opady deszczu, ale ja bym się za bardzo na to nie nastawiał. Na barometrach umiarkowane wartości, a na termometrach w sumie to też 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gniewinie, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Wejherowie, Redzie oraz Rumi. No i dobra wiadomość, już jutro temperatura znowu zacznie iść w górę.
1: Norda.

0: Dzień dobry w czwartkowy poranek, bo czwartek to już taki mały piątek, można pomyśleć, bo za tydzień w czwartek to już będziemy mieli wolne. Ale dzisiejszy czwartek jeszcze pracujący. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy ruszają do pracy i wszystkich tych, którzy już pracują. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. Widzę, że dzisiaj w nietypowych świętach jest dzień bez prezerwatywy. Pamiętajcie, że świętując to święto narażacie się na pewne skutki za 9 miesięcy. Także uważajcie podczas świętowania tego święta, ale można też poświętować na przykład Światowy Dzień Hamburgera, jak wolicie, jak lubicie. 28 dzień maja, czwartek, imieniny obchodzą dzisiaj Augustyn, Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Przysłowie na dziś: póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy. No i rzeczywiście te noce nie są najcieplejsze jeszcze, ale może przyjdzie lato, będzie pięknie i będzie wspaniale i będzie ciepło. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Augustyn i Justyna, a właściwie Justyna i Augustyn. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment. Zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Elbowie zapraszają!
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzień łatemku szkołę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim na futrajonarz biał ci z KGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi.

0: Aleksander Tkacz.
1: Do Ułżeni przy szkole w Koleczkowie.
0: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
2: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
0: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
3: gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Reklama.

0: Poranna księga imion, a na początek Justyna. To osoba, która potrafi zachować równowagę w każdej sytuacji, a swoim spokojem i naturalną elegancją budzi sympatię oraz zaufanie. Ma dobrą intuicję, potrafi trafnie oceniać ludzi oraz sytuacje i nie działa pochopnie w pracy, sumienna, dokładna i świetnie zorganizowana. Najlepiej odnajduje się tam, gdzie liczy się profesjonalizm, dobra komunikacja i zaangażowanie. W relacjach ciepła, lojalna i bardzo troskliwa. Justyna to osoba, która łączy delikatność z siłą charakteru. A jaki jest Augustyn? Już teraz. Augustyn, imię, które kojarzy się z klasą, spokojem i dużą życiową mądrością. Nie potrzebuje rozgłosu, jego siła tkwi w charakterze i sposobie bycia. To ambitny, konsekwentny i bardzo świadomych swoich celów mężczyzna. Ceni rozwój, wiedzę oraz stabilność, a do sukcesu dochodzi cierpliwie, krok po kroku w pracy. Odpowiedzialny, sumienny i godny zaufania. Potrafi brać odpowiedzialność za innych i często staje się naturalnym liderem. W relacjach szczery, lojalny i bardzo oddany. Augustyn to człowiek, który łączy mądrość z siłą charakteru, spokojny, ambitny i budzący szacunek swoją postawą. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
6: Godzina 7.30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam na drogach się dzieje. A wszystko wskazuje na to, że poranne godziny trwają, przynajmniej patrząc na zegarek, bo już patrząc na mapy, troszkę moja wątpliwość

0: wreszcie się budzi, bo nie jest tak źle. No może poza pojedynczymi ulicami w Gdyni. Tutaj rzeczywiście na przykład na ulicy Morskiej, na jej fragmentach ruch jest intensywny. Na Hutniczej od skrzyżowania z Pucką, na której też ruch jest duży, aż po estakadę Kwiatkowskiego samochód na samochodzie. A w północnej części miasta, jak zwykle Derdowskiego strony Kosakowa, fragment Dąbka, fragment Kwiatkowskiego w tej północnej części. No i tym razem można jeszcze dorzucić także fragmenty Unruga, auto na aucie, autem pogania. Na Kwaszyńskiej nie tak źle, a na obwodnicy po prostu dobrze. W Rumi, teraz sprawdzamy co się dzieje, tutaj największy ruch w rejonie Jana III Sobieskiego od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata. No i to w sumie wszystko. W Redzie z kolei nie mam się czego przyczepić, sytuacja stabilna, dobrze to wszystko wygląda. Do Pucka dojedziemy bez najmniejszych opóźnień, w samym Pucku też całkiem nieźle, jedynie ruch podwyższony na skrzyżowaniu Żarnowiecka 10 lutego Helska. Czas na Wejherowo, zobaczmy co się w Wejherowie dzieje na drogach. Niewiele na szczęście. Ruch sprawnie się odbywa jedynie na skrzyżowaniu, a konkretnie to na rondzie Świętego Leona Wielkiego ruch jest delikatnie podwyższony. No ale rzeczywiście to poranne godziny szczytu widać dopiero na Zamostnej, na Gościcińskiej Górce. Tutaj cierpliwość wskazana albo wręcz zalecana. W Lęborku cisza, spokój, przejezdne drogi. Do Słupska też dojedziemy bez problemu. W samym Słupsku spodziewałem się, że będzie gorzej, szczerze. Co prawda fragmenty bohaterów Westerplatte są wypełnione autami, ale korków brak. Ruch podwyższony jak zwykle na 213 z Siemianicy do Słupska, choć na ulicy Kaszubskiej już znacznie lepiej sytuacja się prezentuje, a w Kobylnicy na ulicy Głównej dobrze wiemy co się dzieje. Tutaj żadnych dzisiaj wyjątków nie ma. Ruch jak zawsze o 7.30 musi być tutaj podwyższony. Na termometrach dzisiaj zobaczymy całkiem solidne wartości. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, 19 Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość około 1020 hektopaskali, na niebie zachmurzenie od małego po umiarkowane, a wiatr utrzymywać się dzisiaj będzie przeważnie umiarkowany, ale bez jakichś poważnych tutaj powiewów, opadów dziś brak.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: szerokiej drogi o poranku wszystkim tym, którzy właśnie ruszają. Jeżeli musicie pojechać na stację benzynową, to mam dla was dobre wieści. Szczególnie dla tych, którzy będą tankowali olej napędowy. Dzisiaj 95, nie więcej niż 6,31, 98, 6,86, a olej napędowy 6,57. Oznacza to, że za 95 zapłacimy o 11 groszy mniej niż w środę, za 98 10 groszy mniej, a za litr oleju napędowego o 18 groszy. A ja głupi wczoraj pojechałem i zatankowałem. No, a tak by było 18 groszy mniej. Ale cóż, no, tak to już wypada. Wczoraj było pusto, już prawie nie mogłem tego przytrzymywać, więc tak jak niektórzy z was, pewnie musiałem zatankować nieco drożej. Ale wy, jeżeli mieliście jeszcze trochę paliwa, to dzisiaj możecie to zrobić zdecydowanie taniej. Szerokiej drogi o poranku dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
7: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Ostatnio słyszałem, że ci, którzy oddają zbyt dużo butelek do skupu tych plastikowych, to będą musieli zapłacić za to podatek. Tak, bo Urząd Skarbowy może wykazać, że to jest naszą działalnością gospodarczą i trzeba będzie w ogóle płacić podatki i inne takie. Ale teraz mam dobrą wiadomość dla małżonków, którzy oprócz swoich kont prywatnych mają też konto wspólne i była taka opcja, że na przykład przelanie z konta indywidualnego na konto wspólne małżonków, to jest darowizna i trzeba będzie za to zapłacić podatek. Wiecie, Urząd Skarbowy to jest taka instytucja, która patrzy tylko, gdzie by od nas tutaj te pieniążki wyciągnąć. No i okazuje się, że jednak nie trzeba, że nie jest to żadna darowizna. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, która mówi o tym, że to nie jest darowizna, kiedy przelejemy ze swojego prywatnego konta na konto wspólne pieniążki, bo chcemy coś wspólnie kupić, to nie rodzi to spadku i nie jest to darowizną. Całe szczęście, bo już myślałem, że przelanie z konta na konto pieniędzy za to też trzeba będzie zapłacić. Niedługo trzeba będzie zapłacić za to, że oddychamy, za to, że żyjemy, to już i tak płacimy, no ale czekamy na kolejne informacje, za co to trzeba zapłacić podatek w naszym życiu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
4: Kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami zapowiadają śledczy. Związkowcy z sieci sklepów Dino nie wykluczają dalszych protestów. Rekordowe upały w zachodniej Europie. Dorota Werdycka. Po serii fałszywych alarmów dotyczących pożarów śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z wezwaniami służb. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane. Mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwracania.

0: zwalczania cyberprzestępczości.
1: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
0: Zatrzymanie mają mieć związek z wezwaniem służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali wczoraj siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
2: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
0: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu, a związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Głosowanie jutro, a prezydent już zapowiada, że nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
3: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
0: Koalicja zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą zapytać prezydenta, jakie konkretnie zapisy w ustawie budzą jego wątpliwości. Wojska irańskie ostrzelały w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormus bez uzgodnienia tego ze stroną irańską. Jak podaje irańska państwowa telewizja, statki zostały ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia, to wojska irańskie oddały w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii utrzymujące się od połowy maja wysokie temperatury doprowadziły do śmierci co najmniej 36 osób. W wielu rejonach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
4: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
0: Himalajskie rzeki zmieniają bieg, jak piszą naukowcy w piśmie Science, to z powodu ocieplenia klimatu. Obserwacje na przestrzeni 40 lat pokazują, że tempo zmian biegu rzek w tych górach praktycznie się podwoiło. Temperatura również rosła tu 2 razy szybciej niż średnio na Ziemi, a rzeki w Himalajach dostarczają wodę 2 miliardom ludzi.
5: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Uwaga kierowcy z Trójmiasta, zapowiadane roboty drogowe i związane z nimi utrudnienia zostały odwołane. Trwają ustalenia warunków i nowego terminu zamknięcia fragmentu ulicy Wiczlińskiej w ramach rozbudowy na odcinku od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Termin 2 czerwca zostaje odwołany. O nowym terminie zmian w organizacji ruchu mieszkańcy zostaną powiadomieni w najbliższym czasie. Informacji na ten temat możecie szukać na oficjalnej internetowej stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdiz.gdynia.pl. Fundacja Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość organizuje bezpłatne warsztaty skierowane do seniorów z powiatu lęborskiego. Zajęcia obejmą zagadnienia związane z bezpieczeństwem osobistym, podstawami samoobrony oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkania mają na celu zwiększenie świadomości i praktycznych umiejętności w sytuacjach zagrożenia. Warsztaty przeznaczone są dla osób powyżej 60 roku życia i odbędą się 1 czerwca w 2 lokalizacjach. W Lęborku w Biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Krzywoustego oraz w Łebie w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza. Uczestnicy wezmą udział w 3 blokach tematycznych obejmujących samoobronę, pierwszą pomoc oraz profilaktykę zagrożeń. W programie przewidziano naukę podstawowych technik samoobrony z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomów i sprzętu AED oraz rozmowy dotyczące najczęstszych metod oszustw, takich jak na wnuczka czy na policjanta. Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy, ratownik medyczny oraz funkcjonariusz policji. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym powiatu lęborskiego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów oraz aktywizację społeczną. W niedzielę 31 maja ulicami Słupska przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30 mszą w kościele św.

Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po nabożeństwie o 12:45 uczestnicy zbiorą się na dolnym parkingu przy kościele. Stamtąd wyruszy marsz. Marsz dla życia i rodziny organizowane są w Polsce od 18 lat. Pierwszy odbył się w 2006 roku w Warszawie.

0: na przyjęcie i wychowanie dzieci. Koordynatorem Marszu dla Życia i Rodziny jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Organizatorzy wskazują, że wydarzenie tworzą osoby, wspólnoty i organizacje, dla których szacunek dla życia i rodziny jest jednym z fundamentów ładu społecznego. Zamknięcie dla ruchu ulicy Wejherowskiej w Pucku spowoduje zmiany w kursowaniu komunikacji zbiorowej. Tą odczują pasażerowie PKS Gdynia. Ze względu na całkowite zamknięcie ulicy Wejherowskiej w Pucku 30 maja w godzinach od 7 do 19 autobusy linii 1, 650, 652, 654, 656, 658 i 660 pojadą zmienionymi trasami. W tym czasie do ruchu dwukierunkowego udostępniona zostanie ulica 10 lutego. Kursy linii 1 w kierunku Błądzikowa zaczynać się będą od przystanku Puck Centrum Handlowe i po trasie będą wykonywane do przystanku Puck Topolowa. Następnie autobus bez zatrzymania przejedzie na przystanek Puck Dworzec ulicą Helską 10 lutego z pominięciem przystanków Puck Wejherowska, Puck Paderewskiego, Puck Żeromskiego, Puck Sychty, Puck Mestwina, Puck Nowa, Puck Asnyka Dziedzictwa Jana Pawła II, Puck Asnyka Czeladnicza, Puck Kolejowa, Puck Wojska Polskiego. Kursy w kierunku Puck Centrum Handlowe po obsłużeniu przystanku przy dworcu autobus z zatrzymaniem warunkowym na przystanku Puck Urząd Gminy uda się na przystanek Puck Topolowa i od tego przystanku będzie kontynuował swój kurs. W kursach linii 650 do Kerwi nie będzie obowiązywał przystanek Wejherowska, a przejazd do dworca w Pucku odbywał się będzie przez ulicę Helską 10 lutego. Wyjazd z miasta w kierunku Kerwi zgodnie z normalną trasą przejazdu przez 10 lutego. W kursach do Gdyni nie będzie obowiązywał przystanek na Wejherowskiej. Po obsłużeniu przystanku przy dworcu autobus przejedzie 10 lutego i Helską z włączeniem po trasie od przystanku Selbowo. Kursy linii 652, 654, 656 i 660 będą wykonywane zgodnie z rozkładem jazdy w obu kierunkach. Tropikalnych upałów dzisiaj mieć nie będziemy, więc to dobra wiadomość dla tych, którzy nie są miłośnikami jakichś bardzo wysokich temperatur. Uczciwa, umiarkowana wartość 16 stopni Celsjusza dzisiaj zagości w Dębkach, Władysławowie, Łebie oraz Ustce. 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Zachmurzenie utrzymywać ma się nam umiarkowane. W teorii przynajmniej mogą pojawić się słabe, lokalne i przelotne opady deszczu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie w czwartek, czwartkowy poranek. Dzisiaj święto hamburgerożerców. Dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. Największy burger na świecie powstał w 2017 roku. Miał 3,5 metra wysokości i ważył 1164 kg. Tyle właśnie trzeba było potem zjeść tego mięsa. Ja się zastanawiam, czy on był soczysty. No ale stworzenie tak wysokiej konstrukcji wymagało nie tylko odpowiedniej ilości składników, ale także precyzji i umiejętności w utrzymaniu równowagi. Dlatego tu musiała być współpraca zespołu kucharzy z inżynierami, którzy pokazali, jak utrzymać tego hamburgera, a potem mam nadzieję, że zjeść. Jeżeli chodzi o hamburgery, to w Europie na pierwszym miejscu są Brytyjczycy, oni jedzą najwięcej, a na drugim miejscu Francuzi. A ja myślałem, że Francuzi to tylko żabie udka jedzą. Pozdrawiam Was serdecznie, o poranku smacznie. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście fanami hamburgerów, to nie zapomnicie dzisiaj dobrego skosztować.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: jesteście czarusiami, przesympatycznymi duszami towarzystwa. Jesteście szlachetni, pokojowi, uprzejmi, unikacie niepotrzebnych konfliktów i dążycie do utrzymania miłej, ciepłej atmosfery. Wasze maniery są wręcz nienaganne, adekwatny do sytuacji schludny wygląd budzi szacunek i ogólną sympatię. Zawsze gotowi do pomocy i służący dobrą radą. Dzięki rozległej wiedzy i licznym życiowym doświadczeniom potraficie poradzić sobie w każdej sytuacji i chętnie dzielicie się tą wiedzą z innymi. Nic więc dziwnego, że i tak już szerokie grono znajomych wciąż się powiększa. Wasze zalety to wspaniałomyślność, życzliwość, wady, nerwowość, władczość i drażliwość. Wasza szczęśliwa liczba to szczęśliwa siódemka, a wśród znanych osób urodzonych 28 maja są Michał Piruk, polski tancerz, choreograf, prezenter, reporter, Michał Malitowski, polski tancerz, czyli dwóch tancerzy dzisiaj, i Jernej Damian, słoweński skoczek narciarski. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja czwarta. Łybetk.
4: Łybetk.
5: Łybetk.
4: Łybetk.
5: Spokój.
4: Spokój.
5: Cotka Gita nie dała chłopły łybetkły, nawet gciej perdą wepnył.
4: Ciotka Brygida prześladowała męża nawet w zaświatach.
5: Cotka Gita nie dała chłopły łybetkły, nawet gciej perda wepnył.
4: Łybetk.
5: Spokój.
4: Łybetk.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: wody w Telbowie zapraszają!
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.
4: O 8:30 ponownie wyjeżdżamy na kaszubsko-pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Nie ma już utrudnień na trójmiejskiej obwodnicy, potem jak auto zablokowało prawy pas ruchu na wysokości Kowal. W Gdyni zwalniamy na Chwaszczyńskiej, za węzłem Wielki Kack, ale nie rozpędzajcie się, gdyż Wielkopolska postoi was, przywita was kolejką już za placem górnośląskim. Za to na Morskiej już spokojnie. No tradycyjnie jazda zderzak w zderzak na trasie Kwiatkowskiego. Miejmy nadzieję, że jeszcze za niespełna miesiąc drogowcy zakończą przebudowę estakady. W Rumi nie najgorzej, jedynie krótki postój na Dębogórskiej, Sobieskiego przejezdna. W Redzie uważajcie na utrudnienia na Gdańskiej. Potem jak doszło do kolizji na wysokości ulicy Spokojnej, przygotujcie się na dodatkowe 15 minut.

0: Zjeżdżamy teraz do Wejherowa, w centrum spokojnie, stoimy tylko na batalionu morskiego. W Bolszewie zmniejszyły się zatokorki na Zamostnej i zjeżdżamy do Lęborka. Tradycyjnie kolejka przed rondem Solidarności, poza tym na Linii Niepodległości i Kosaka nie najgorzej. Trasa kaszubska, widzę, że przejazd płynny. Do Słupska jedziemy też płynnie, starą szóstką. Postoicie tylko od węzła wschód na Bohaterów Westerplatte. Druga wlotówka do Słupska od strony Koblenicy bez utrudnień. W centrum Słupska jazda na pierwszym biegu jeszcze tylko na Kościuszki. Poza tym wszystkie inne przeprawy mostowe przez Słupie ruch płynny. Przypomnę, że cały czas zamknięty jest przejazd kolejowy na Szczecińskiej. Na Pomorskie Drogi ponownie wyjedziemy za niespełna godzinę, a jeżeli byliście świadkiem jakiegoś zdarzenia, stoicie w korku, może natknęliście się na jakieś utrudnienia, poinformujcie o tym wszystkich słuchaczy. Czekamy na Wasze wiadomości na naszym facebookowym profilu Radia Nord FM. Szerokiej drogi. W dzień zachmurzenie bądź małe, bądź umiarkowane, w słońce będzie nam towarzyszyć do 21.07. Na termometrach do 17 stopni w Dębkach, Władysławowie i Ustce, po 18 w Gdyni, Rumi i Redzie, o 19 w Luzinie, Wejherowie i Lęborku, najcieplej w Słupsku, Kobylnicy, Rydzikowie do 20 stopni. Wiatr umiarkowany w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 40. Ciśnienie 1021 hektopaskali. Biometr korzystny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Podobno cała Europa nam zazdrości. Czego? Aplikacji mObywatel, przynajmniej tak twierdzi rząd. Ale my polubiliśmy tę aplikację. 12 milionów użytkowników to naprawdę bardzo dużo, patrząc na inne europejskie aplikacje rządowe, które są w innych krajach, tam 3-4 miliony, a u nas 12 milionów użytkowników. Pokochaliśmy mObywatela za dostępność różnego rodzaju usług, na przykład za mStłuczkę, za mPrawo jazdy, czy możliwość sprawdzenia punktów karnych, ale też przecież możemy używać dzięki temu prawa jazdy, czy też dowodu osobistego. Najczęściej wykorzystywaną funkcją jest weryfikacja punktów karnych. Funkcję tę wykorzystało ponad 31 milionów razy. Do tego jeszcze mObywatel, 8 milionów użytkowników zastrzegło numer PESEL w tej aplikacji. Do tego różnego rodzaju dodatkowe aplikacje dla poszczególnych branż. Na przykład ostatnio wprowadzono usługę dla fizjoterapeutów oraz farmaceutów, którzy od kilku dni mają już swoje prawo wykonywania zawodu właśnie w aplikacji mObywatel, a kolejne tygodnie mają przynieść kolejne wdrożenia i rozszerzenie możliwości, które daje aplikacja. To co? Ostatnio, kiedy wchodziliście w mObywatela, sprawdźcie, co tam można sprawdzić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do

0: RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
7: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
8: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
7: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
8: Wejdź na chopinmedica.pl
7: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
8: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
9: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: Na pierwsze czwartkowe wydanie magazynu Okno na kulturę zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Na początek zabieram Was do kina. Czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie? W nagrodzonym na festiwalu w Wenecji filmie Dusza i Ciało to pytanie staje się początkiem hipnotyzującej, pełnej emocji podróży. Milcząca przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązać głębokie relacje z naturą i komunikować się z nią poza słowami. Milcząca przyjaciółka to film, który koi, inspiruje i otwiera oczy na to, co na co dzień umyka naszej uwadze. Pozwala zanurzyć się w opowieści pełnej spokoju, piękna i emocjonalnej głębi, która przypomina, jak potężny wpływ ma na nas kontakt z naturą. Jest to poruszająca historia o więziach, które przekraczają granice ludzkiego rozumienia. I o tym, że czasem najwierniejszego przyjaciela możemy znaleźć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Film można zobaczyć już dziś o godzinie 19.30 w Wejherowskim Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska. Kolejny seans w piątek za 15.08 wieczorem. A najbliższy weekend w Redzie zapowiada się wyjątkowo intensywnie i kolorowo. Mieszkańcy oraz goście będą mogli wybierać spośród wielu wydarzeń przygotowanych z myślą o dzieciach, młodzieży, ale też całych rodzinach. Organizatorzy zadbali o to, by w mieście nie zabrakło dobrej zabawy, aktywności i rodzinnej atmosfery. Jednym z głównych punktów weekendu będzie Festiwal Dmuchańców, organizowany przez Fabrykę Kultury w Redzie. W niedzielę, 31 maja, Park Miejski zamieni się w kolorową strefę rodzinnej rozrywki. W godzinach od 12 do 17 na uczestników czekać będą dmuchańce, malowanie twarzy, bańki mydlane, food trucki oraz specjalne stoiska przygotowane z okazji Dnia Dziecka. o muzyczną oprawę tego wydarzenia.

przez cały czas zadba DJ Antek. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Z kolejną porcją kultury i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń wracam już do Was za niespełna 4 godziny. Miłego dnia i do usłyszenia.

Jak słyszeliście przed momentem, w M-Obywatelu sprawdzamy na przykład punkty karne. A jak nie dostać mandatu, muszą się złożyć dwa elementy. Pierwsze, trzeba mieć dobrego prawnika, a drugie, trzeba mieć policjanta, który bazgrze jak kura pazurem. Drogowy recydywista już nie po raz pierwszy znacznie przekroczył prędkość. Policja zatrzymała go, gdy jechał 229 na godzinę i nałożyli 5000 złotych mandatu. Sąd mandat uchylił, bo uznał, że policjanci nieczytelnie wypisali blankiet. Można, okazuje się. 15 punktów karnych i mandat 5000 złotych. Tyle miał otrzymać, bo już po raz kolejny w ciągu 2 lat znacznie przekraczał dopuszczalną prędkość. No i do sądu z tym, no a tu się okazało, że sąd mówi, nie, uchylam ten mandat, bo został wypełniony w sposób, który uniemożliwia w sposób jasny, precyzyjny określenie, za jakie dokładnie wykroczenie

0: nałożono powyższy mandat, a zatem argumentacja przedstawiona we wniosku przez ukaranego zyskała akceptację sądu, albowiem mandat karny kredytowy jako dokument urzędowy powinien być wypełniony w taki sposób, ażeby nie było żadnych wątpliwości co do czynu oraz kary. Ciekawe, co napisał ten policjant na tym mandacie, jakie wykroczenie i jak to napisał, że sąd przychylił się do tego, żeby ów mandat anulować temu kierowcy, który pędził 229 na godzinę. Wy tak nie pędźcie, bo może wam się nie trafić policjant piszący jak kura pazurem i będziecie musieli ponieść tego konsekwencje szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców po pożarze hali w Obornikach. Średni koszyk zakupowy wynosi ponad 330 zł. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Wcześniej obraz można oglądać za darmo. Dorota Werdecka. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płynęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację. Uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
3: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
2: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Średnia wartość koszyka zakupowego w kwietniu wyniosła 335 zł i 9 groszy, była o ponad 5.

0: 5% wyższa niż rok wcześniej. Mimo niewielkiego spadku cen miesiąc do miesiąca, żadna z 13 badanych sieci handlowych nie utrzymała koszyka poniżej 300 zł, a znajdują się w nim najpopularniejsze produkty z kategorii nabiał, mięso, wędliny i ryby, a także chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa oraz produkty tłuszczowe. Sąd wojskowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Zdaniem sądu nie doszło do przekroczenia uprawnienia, życie i zdrowie innych osób nie było zagrożone. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: 2 lata temu żołnierz oddał kilkanaście strzałów w kierunku grupy migrantów, którzy uszkodzili zaporę graniczną i znaleźli się po polskiej stronie. Jak uzasadniał sędzia Radosław Hunek, żołnierze są od tego, by chronić polskiej granicy.
2: Sąd uznał, że w zachowaniu szeregowego nie stwierdza żadnych znamion, żadnego czynu zawartego w kodeksie karnym. Z tego powodu go uniewinnił. Koszty procesu poniesie Skarb Państwa.
1: Żołnierz przyszedł na ogłoszenie wyroku w koszulce z symbolami skrajnej prawicy i z napisem krew za krew. Na przedramieniu miał tatuaż w kształcie tzw. słowiańskiej swastyki. Jakub Worącow z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który na co dzień bada ekstremizmy, nie podważa wyroku, ale jak mówi, ubiór miał tu być symbolem.
3: Jeżeli ktoś ma taki tatuaż i akurat to zakłada do sądu, to dla mnie to nie jest przypadek.
1: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny.
0: Przed Sejmem protestowali wczoraj pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki i wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
4: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
5: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
0: Główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Przez lata można było go obejrzeć zaledwie 2 razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unicum.
6: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 000 zł pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
0: Do 18 czerwca, czyli do aukcji, Japonkę Pankiewicza można oglądać bezpłatnie.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Puccy strażacy zostali wezwani do pożaru. Budynek płonął we Władysławowie. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 21.30 w środę 27 maja. Do pożaru doszło przy ulicy Szkutników. Na miejsce zadysponowano łącznie 10 zastępów straży pożarnej. Około północy, jak przekazali strażacy, sytuacja pożarowa została opanowana. Pożar już się nie rozprzestrzeniał. Strażacy prowadzili prace rozbiórkowe, aby dotrzeć do ukrytych zarzewi ognia. Jak informuje młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, brak osób poszkodowanych. 4 osoby opuściły budynek przed przybyciem Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Lęborg przygotowuje ekologiczne wydarzenie dla całych rodzin. Już 31 maja mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskiej grze terenowej oraz pikniku ekologicznym organizowanym w ramach akcji funduszowy Maj. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi Deszcz pod kontrolą, a jego celem jest pokazanie, w jaki sposób miasto dostosowuje się do zmian klimatu oraz jak mieszkańcy mogą wspierać działania proekologiczne. Główną atrakcją popołudnia będzie miejska gra terenowa, która rozpocznie się o godzinie 14 na Placu Pokoju. Uczestnicy wyruszą trasą prowadzącą przez zabytkowe centrum Lęborka, okolice rzeki Łeby, dawny basen oraz lęborską wieżę ciśnień. Na kolejnych punktach przygotowane zostaną zadania związane z ekologią i ochroną środowiska. Organizatorzy przypominają, że dzieci mogą brać udział w zabawie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Na uczestników przewidziano nagrody. Po zakończeniu gry od godziny 15.30 do 19.00 na Placu Pokoju odbędzie się piknik ekologiczny. W programie znalazły się warsztaty tworzenia ekologicznych zabawek i papieru czerpanego, konkursy, animacje oraz strefa dla najmłodszych z dmuchańcami, tunelami, zjeżdżalniami. Nie zabraknie również malowania twarzy i popcornu serwowanego w papierowych torebkach. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Deszcz pod kontrolą, klimatyczna transformacja Lęborka, etap pierwszy, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. W Słupsku strażacy gasili pożar pustostanu przy ulicy Świętego Piotra. Zgłoszenie wpłynęło w środę 27 maja o godzinie 14:45. Na miejscu pracowały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na czas działań ulica Świętego Piotra została czasowo zamknięta. Początkowo informowano o pożarze 3 kontrolerów.

indygnacyjnego pustostanu. Jak przekazał później kapitan Piotr Basera, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, ogień pojawił się na czwartej kondygnacji nadziemnej czterokondygnacyjnego budynku. Strażakom udało się opanować pożar. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Na drodze powiatowej między Łebczem a Gnieżdżewem doszło do wypadku. Auto dachowało. Służby zgłoszenie otrzymały kilka minut po godzinie 15 w środę 27 maja.

0: Przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu pracują 3 pojazdy straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Zdjęcia z miejsca wypadku znajdziecie w tym samym miejscu. Za nami kolejny dość ciepły poranek. Były już cieplejsze, ale już te chłody, które mieliśmy jeszcze tak niedawno, a jeszcze wcześniej mrozy, odeszły już do historii. Coraz cieplej. Dziś na termometrach 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebieuszce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Minie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei około 1020 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, z naciskiem na umiarkowany, na opady się nie zanosi.
1: Norda.

Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie i zapraszam na początek na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1968 w Melbourne urodziła się Kylie Minogue, australijska wokalistka i aktorka. Jej pierwsze single Locomotion, I Shall Be So Lucky czy duet z Jasonem Donovanem Especially For You zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów w Australii, Wielkiej Brytanii i innych krajach. W roku 1983 aktorka i wokalistka Irene Sara rozpoczęła pierwszy z 6 tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów singli.

0: singlem z piosenką Flash Dance, What a Feeling, pochodzącą z filmu Flash Dance. W roku 2000 Britney Spears zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych kolejną swoją dużą płytą zatytułowaną Oops, I Did It Again. Krążek dotarł na szczyt zestawień płyt w 13 innych krajach i uzyskał sprzedaż w wysokości ponad 20 milionów egzemplarzy. W roku 2000 również brytyjska wokalistka DJ Sonic rozpoczęła 3-tygodniowe przewodzenie na brytyjskiej liście przebojów singlem It Feels So Good, a w roku 2006 na drodze koło Milicza samochód, którym podróżowali muzycy zespołu Various Monks, uderzył w drzewo. W wypadku ciężko ranni zostali wokalistka Monika Kuszyńska i lider zespołu Robert Jansson.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
7: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
8: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Czas na nowe trendy w naszym porannym programie. Jecie śniadanie? To super. A jakbyście jedli na przykład na kolację śniadanie, to co na ten temat powiecie? Ale powiecie, ale jak na kolację śniadanie? No, bo jest nowy trend, nazywa się to Briner, czyli powstała ta nazwa z połączenia dwóch angielskich słów breakfast, czyli śniadanie, i dinner, czyli kolacja, czy obiadokolacja. I na czym to polega? Zasada jest prosta, jesz typowo śniadaniowe potrawy w porze wieczornej. Czyli zamiast klasycznej, ciężkiej kolacji na stole lądują puszyste pancake'i z syropem klonowym, jajka po benedyktyńsku, szakszuka, tosty z awokado, gofry czy jajecznica na przykład z kurkami. No i pytacie, dlaczego to stało się takie popularne? No bo dania śniadaniowe kojarzą nam się z nieśpiesznym, przyjemnym porankiem, na przykład weekendowym, komfortem i relaksem. I przeniesienie ich na wieczór to podobno świetny sposób na odczarowanie trudnego dnia w pracy, a do tego takie potrawy są zazwyczaj szybkie i stosunkowo tanie w przygotowaniu. No, a my lubimy tanio. No, jak jest tanio, to proszę bardzo, w takim razie myślę, że w Polsce już wkrótce będziemy mogli zobaczyć w różnego rodzaju restauracjach czy kawiarniach takich, którzy jedzą śniadanie wieczorową porą i na przykład jajecznicę. To smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
3: I właśnie w ten sposób dotarliśmy do 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas po raz trzeci, ostatni już w te przedpołudnie zobaczyć, co tam się na drogach dzieje. Zaczniemy sobie od Słupska. Sytuacja stabilna, całkiem nieźle to się prezentuje, chociaż warto zaznaczyć, że pojedyncze punkty, pojedyncze skrzyżowania w mieście, jeszcze ruch podwyższony jest tutaj widoczny, co nie zmienia faktu, że nie są to ani wielkie utrudnienia, ani korków już w mieście nie ma. Wielka zmiana w Kobylnicy już dawno, tutaj poranne godziny szczytu się zamknęły, zakończyły, ślad po nich nie pozostał. Niestety sytuacja nie do końca się poprawiła na całej ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku, bo tutaj w okolicach trasy Kaszubskiej ruch jest cały czas podwyższony i toczy się dość wolno. Do Lęborka dojedziemy ze Słupska bez problemu. W samym Lęborku nieźle, choć ruch ewidentnie podwyższony, i to dość znacznie, na rondzie Solidarności oraz na ulicy Zwycięstwa. Do Wejherowa dalej już po raz kolejny jedziemy bez problemu. Raczej te trasy międzymiastowe problemów o tej porze nie przyswarzają. Na Gościcińskiej Górce sytuacja opanowana, na Zamocnej się uspokaja w Bolszewie, a w Wejherowie na szczęście nic się nie zepsuło. Reda, oj, tutaj coś nam się zadziało, konkretnie to roboty drogowe nam się zadziały na ulicy Puskiej tuż na wyjeździe z miasta.

0: W związku z tym ulica Pucka w tym momencie nie jest zbyt przyjazna dla kierowców. Mówimy tutaj o kierunku w kierunku południowym. Z kolei w Rumi całkiem nieźle, tutaj nie przyczepie się niczego. Gdynia powoli zamyka poranne godziny szczytu, coraz mniej śladów po nich już widać na drogach, co nie zmienia faktu, że na przykład estakada Kwiatkowskiego to jeszcze przez miesiąc będzie nam problemy sprawiała. No i na koniec jeszcze rzut oka na obwodnicę, no i nic tu złego się nie dzieje. ...17 stopni Celsjusza dzisiaj zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Nie są to jakieś tropikalne upały, ale zimno nie będzie. Troszkę cieplej w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie. 18 i 19 w Luzinie, a nawet 20 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od małego poumiarkowane, ale na opady się nie zanosi. Na barometrach dzisiaj możemy zobaczyć około 1020 hektopaskali. Wartość generalnie to umiarkowana.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Ja dzisiaj o poranku trochę więcej o jedzeniu. To wszystko dlatego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Hamburgera. My kochamy hamburgery, kochamy kebaby, ale kochamy też polskie dania typu schabowy, mielony czy też rosół. A rosół to nie tylko zupa, to symbol polskiej gościnności, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. I dlatego Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Teraz jak w niedzielę będziecie robić rosół, to będziecie wiedzieli, że jecie wyjątkową zupę, bo to zupa, która jest niematerialnym dziedzictwem kulturowym. To wiadomo, że w niedzielę jak usiądziecie do rosołu, to będzie to wyjątkowe doznanie. Ja tylko powiem, że historia rosołu w Polsce sięga setek lat. Przepis na rosół polski pojawił się już w pierwszej zachowanej polskiej książce kucharskiej z roku 1682. Zobaczcie, ile lat my już ten rosół w niedzielę jemy. Szczególnie latem rosół w niedzielę to jest naprawdę petarda. Uwielbiam, a wy jak? No nie, żartuję. Oczywiście zdecydowanie lepiej rosół wchodzi mi zimą, taki dobry po na przykład sobotnich imprezach, to w niedzielę rosołek jest jak znalazł. To smacznego o poranku bez względu na to, cokolwiek teraz może pijecie albo jecie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.

0: budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
9: Reklama.

0: no i pojawiają się już te polskie wyczekiwane, wreszcie kuszą czerwienią. O sezonowych owocach myślimy przynajmniej od połowy zimy, a potem pojawiają się one, truskaweczki. No i pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jak odróżnić polskie truskawki od importowanych. Wystarczy 5 sekund, bo to jest naprawdę prosta sprawa. Niektórzy podszywają się, wiecie, mówią, a to polska truskawka, okazuje się, że to nie, to hiszpańska albo grecka, ale kluczowe znaczenie ma szypułka. Świeże truskawki, czyli nasze polskie, mają zieloną, jedrną i lekko uniesioną szypułkę, podczas gdy starsze owoce charakteryzują się opadniętą i zwiędłą częścią zieloną. Importowane truskawki często zrywa się, gdy są jeszcze niedojrzałe, a dojrzewają one dopiero podczas transportu, co wpływa na ich smak oraz aromat. Polskie odmiany truskawek różnią się między sobą wyglądem i smakiem. Rumba jest na przykład jasno-czerwona i lekko zaokrąglona, a odmiana Verdi wyróżnia się intensywną barwą i stożkowatym kształtem. Za najbardziej aromatyczne uznaje się truskawki kaszubskie, które dzięki specyficznym warunkom klimatycznym regionu dojrzewają wolniej i mają wyjątkowo intensywny smak. A ile w tej chwili trzeba zapłacić za truskawki? Kupowałem wczoraj, no i zapłaciłem za kilogram 25 zł. Taka jest cena moja, którą zapłaciłem. Może Wy macie gdzieś taniej. Polskie truskawki zdecydowanie już są. Warto je kupować, warto próbować, bo sezon truskawkowy nie trwa długo. Smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
5: Na dzień łatem huśkłełę.
6: I gminny dzień dziecka.
5: Od piersi do piąty popełniu zwiedzanie nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
4: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
5: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
6: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
5: Do uzrzeni przy szkole w Koleczkowie.
6: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
4: wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkowski.
6: Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie, Hanna Garbowska.
7: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
8: Dziś na polskich stacjach niższe niż wczoraj ceny paliw. Przywrócony ruch pociągów na trasie Rogoźno-Oborniki. Marian Banaś będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Dorota Wardecka. Kierowców czekają dziś spore obniżki na stacjach. Benzyna może kosztować maksymalnie 6,31 zł za litr, diesel 6,57 zł, ale za 2,5 miesiąca kryzysu paliwowego Polacy zapłacili już całkiem sporo. Rachunek za wojnę na Bliskim Wschodzie idzie już w miliardy złotych, wylicza Michał Hetmański z Fundacji Instrat.
9: Tu rachunek przekracza już 10 miliardów złotych dodatkowych dla polskiej gospodarki, które zapłaciliśmy w pełni za to, że jesteśmy tak uzależnieni od ropy, a są przecież inne kraje w Europie, które trochę szybciej postawiły na elektryfikację i po prostu potrzebują mniej ropy do zasilania prawie tej samej liczby aut czy transportu takiego ciężkiego drogowego.
8: Kryzys najmocniej odczuwają firmy tankujące diesla do służbowych samochodów, bo tylko w części korzystają z rządowego pakietu dopłat do paliwa CPN. Łagodniej drogie paliwa uderzyły w kierowców prywatnych samochodów na benzynę. Wznowiono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Był zablokowany po wypadku, do którego doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Garbatce. Zginął w nim kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Ten ostatni wykoleił się. Uszkodzona została też sieć trakcyjna i torowisko. Kolejowe służby techniczne naprawiły już infrastrukturę. Marian Banaś będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkoda, żeby takie doświadczenie i kapitał pracy w Ministerstwie Finansów i Najwyższej Izby Kontroli został zmarnowany, mówi sam były prezes NIK-u.

0: Po drugie, no ja jestem mieszkańcem Krakowa, kocham Kraków. No i mieszkańcy Krakowa to przede wszystkim dobrzy i mądrzy ludzie, zasługują na szacunek i na to, aby uczciwie zarządzać tym miastem, żeby go odpolitycznić.
1: W niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Piłkarze reprezentacji Polski zaczynają dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. W pierwszym zabraknie Michała Skurasia. Zbiórka o 14:00. Dziś pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą o 17:30, a kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin. 11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki. Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezeska Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: W tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, będzie dużo, dużo więcej.
1: A pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
3: Bawa to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
1: Najbardziej utytułowanym polskim szefem kuchni pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony 2 gwiazdkami.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Pucka policja apeluje o właściwe zabezpieczanie rowerów. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi i pozostawienie jednośladu bez właściwego zabezpieczenia może skutkować jego utratą. Sezon rowerowy trwa w najlepsze, a wraz z nim wzrasta liczba zdarzeń, w których rowery stają się przedmiotem przestępstw. W tym tygodniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru na terenie Władysławowa. 27-letni mieszkaniec poinformował, że 25 maja doszło do kradzieży jego roweru o wartości 2,5 tysiąca złotych, pozostawionego przy jednej z ulic nadmorskiego terenu. Policjanci z puckiej drogówki przypominają, że odpowiednie zabezpieczenie roweru może skutecznie utrudnić działanie złodziejowi. Warto korzystać z solidnych zapięć rowerowych typu ulok lub stalowych linek zabezpieczających. Rower należy przypinać do trwałych, stabilnych elementów infrastruktury, najlepiej w miejscach widocznych i dobrze oświetlonych. Nie należy pozostawiać jednośladów bez nadzoru przed sklepami, klatkami schodowymi czy posesjami, nawet na krótki czas. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na konieczność zapisywania numerów seryjnych roweru, wykonywania jego zdjęć oraz oznakowania jednośladów. Takie działania mogą znacząco przyspieszyć identyfikację odzyskanego mienia i pomóc w ustaleniu sprawcy kradzieży. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku żegna 15-letnią Milenę Wolską, która zginęła w tragicznym wypadku na torze motokrosowym w Rokicinach w gminie Czarna Dąbrówka. Informacja o śmierci nastolatki poruszyła uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców regionu. Dyrekcja szkoły opublikowała wzruszające pożegnanie, podkreślając, że Milena była pogodną i życzliwą osobą, którą zapamiętają jako dobrą koleżankę i przyjaciółkę. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 24 maja około godziny 13. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 15-latka kierowała motocyklem typu cross na prywatnym torze motocrossowym pod opieką ojca. W pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Na miejscu podjęto akcję ratunkową i reanimację dziewczyny, jednak jej życia nie udało się uratować. Szkoła podstawowa nr 3 w Lęborku poinformowała o organizacji modlitwy za zmarłą uczennicę. W opublikowanym komunikacie dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie przekazali rodzinie i bliskim wyrazy współczucia oraz wsparcia. Tragiczna śmierć nastolatki odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności i wywołała liczne słowa żalu oraz solidarności z rodziną dziewczyny. Kolejna grupa uczniów 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku odwiedziła areszt śledczy. Tym razem wizyta dotyczyła klasy 3 o profilu psychologicznym. Młodzież spotkała się z psycholog pracującą z osobami pozbawionymi wolności. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca w jednostce penitencjarnej, na czym polegają oddziaływania wobec osadzonym oraz z jakimi wyzwaniami wiąże się służba w takim miejscu. Jednym z najciekawszych ciekawszych punktów wizyty był pokaz umiejętności psa specjalnego imieniu Niunia. Przewodniczka psa służbowego zaprezentowała, jak wygląda współpraca funkcjonariusza z czworonożnym partnerem podczas wykonywania zadań służbowych. Uczniowie zapoznali się również z funkcjonowaniem aresztu śledczego w Słupsku oraz z zakresem obowiązków realizowanych przez funkcjonariuszy służby więziennej. Wizyta miała charakter edukacyjny i pozwoliła młodzieży zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w instytucji.

instytucji, w której psychologia, bezpieczeństwo i odpowiedzialność spotykają się w codziennej praktyce. Kolejny ważny etap wejherowskiego budżetu obywatelskiego 2026 przed nami. Teraz poznaliśmy listę projektów zakwalifikowanych. Mieszkańcy Wejherowa złożyli do tegorocznej

0: nie spełnią kryteriów formalnych. Zweryfikowane projekty Aktywne Wejherowo, projekty społeczne to m.in. opowieści z kufra babci i dziadka, bieg imienia Jakuba Wejhera, strażacy w akcji, bezpieczny piknik rodzinny czy tropem przygody rajd Zuchowy. Z kolei zweryfikowane projekty Przyjazne Wejherowo, projekty modernizacyjno-zielone to chociażby strefa wypoczynku na placu imienia Ryszarda Jakubka w Wejherowie, zadaszone stoły biesiadne, drewutnie ze schowkiem, nasadzenie oraz doposażenie istniejącego placu zabaw, modernizacja wybranych elementów na Jakubowej Polanie przy osiedlu Fenikowskiego oraz strefa integracji dla każdego. Rozpoczynający się etap konsultacji społecznych to czas na zgłaszanie opinii, propozycji zmian oraz ewentualnych uwag dotyczących planowanych inwestycji i działań społecznych. Do 5 czerwca mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi w piśmie, z kolei do 12 czerwca jest czas na ewentualne spotkanie mieszkańców z członkami komisji w sprawie zgłaszanych wniosków. Jeśli 18-19 stopni na termometrach to dla Was za mało, dobra wiadomość, jutro będzie już powyżej 20, a dziś 19 stopni w Luzinie. No i właśnie, ta 20 się pojawi, ale tylko w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 18 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Wszystko wskazuje na to, że ponownie temperatura zaczyna odbijać w górę. Zachmurzenie takie umiarkowane i na opady się nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na naszą poranną podróż w czwartek. Przed nami weekend, ale i kolejny weekend nieco dłuższy, jeśli weźmiecie sobie piątek wolny. Boże Ciało w czwartek, piątek wolny, sobota, niedziela, czyli kolejne 4 dni. Gdzie warto w ten czas się wybrać? Jeżeli nie macie jeszcze planów, to może zaproponuję wam Dąbki w gminie Darłowo. Tam odbędzie się po raz piąty Międzynarodowy Festiwal Latawców. Przed rokiem wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z Polski, Niemiec, Włoch, Czech czy Holandii. Na niebie pojawiły się klasyczne latawce, ale i wyjątkowe stwory. Teraz ma być ich jeszcze więcej. Od 4 do 7 czerwca, czyli idealnie podczas długiego weekendu czerwcowego związanego z Bożym Ciałem, będziecie mogli wybrać się nad Polskie Morze i

0: zobaczyć latawce, a może i samemu spróbować z dzieciakami puścić latawiec, bo to świetna zabawa, szczególnie nad morzem, gdzie wieją wiatry. Nad polskim morzem zawsze wieje wiatr. No to kupujcie albo róbcie latawce i ruszajcie do Dąbek na ten długi weekend od 4 do 7 czerwca. Tam Międzynarodowy Festiwal Latawców.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Czy to będzie rewolucja w podróżowaniu dla Polaków? To się okaże wkrótce, ale Rafał Brzoska, prezes firmy na literkę I, prezentuje specjalnie zaprojektowaną walizkę, która mieści się w skrytce paczkomatu i możecie ją po prostu wysłać za pomocą tego urządzenia i tej firmy do miejsca, do którego się wybieracie. Taką walizkę można nabyć na stronie firmy. Jeszcze nie wiem, ile ona dokładnie kosztuje, ale będzie można po prostu ją spakować, włożyć do paczkomatu i odebrać na przykład w jednym z tych krajów, w których te paczkomaty funkcjonują, czyli na przykład Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, no i odebrać, nie nosić, potem włożyć z powrotem i przyjechać do domu, odebrać, nie nosić. No piękna rewolucja nam się szykuje, szczególnie że nie tylko już teraz tanie linie lotnicze, ale już te normalne linie lotnicze też każą sobie nam płacić za ten nieco większy bagaż. Szczegóły na pewno już wkrótce wam podam, ile to będzie wszystko kosztowało, wysłanie takiego bagażu, no i przede wszystkim zakup takiej walizki, bo pewnie to też nie będzie tanie. Ale zobaczymy, walizka, widziałem, wygląda jak walizka idealnie dopasowana do tego paczkomatu, także może rzeczywiście szykuje nam się rewolucja w podróżowaniu. Bierzemy tylko torebkę, ciach i w drogę, a potem tylko odbieramy naszą walizkę z paczkomatu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Aż 10 goli padło w drugim półfinałowym meczu Pomorskiego Pucharu Polski. Po dogrywce Weekend Luźno pokonał Gdańsk Gdańsk 6-4. W Gdańsku kibice byli świadkami bardzo emocjonującego spotkania. Wynik meczu już w 5 minucie otworzył Robert Ziętarski. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem w 13 minucie autorstwa Jakuba Klepaczewskiego, ale to Luźnianie schodzili na przerwę prowadząc 3-1. Jeszcze w pierwszej połowie na listę strzelców wpisali się Filip Sosnowski i Jakub Kreft. Gospodarze nie odpuścili i po zmianie stron doprowadzili do wyrównania. Najpierw kontaktowego gola w 68 minucie zdobył Szymon Dowgiało, a bramkę na 3-3 na 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry strzelił Damian Gieliga. Sędzia zaprosił na dogrywkę. Już w 91 minucie na 4-3 dla Weekendu gola zdobył Filip Sosnowski. 4 minuty później z rzutu karnego Konrad Waliszewski doprowadził do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do Luźnian. Bramki Oliwiera Pawłowskiego i Roberta Ziętarskiego przesądziły awansie Weekendu. Finał odbędzie się 4 czerwca w Chojnicach. Pod opieką trenera Macieja Plińskiego o puchar powalczą z KP Starogard Gdański. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Żółto i Niebiescy odkrywają pierwsze karty przed nowym sezonem. Klub poinformował o pozyskaniu dwóch młodych zawodników, Michała Milewskiego i Maksymiliana Schnaucera. Obaj podpisali 2-letnie kontrakty. W przypadku Milewskiego umowa zawiera opcję przedłużenia o rok, natomiast kontrakt Schnaucera może zostać wydłużony o kolejne 2 lata. 20-letni Michał Milewski to skrzydłowy urodzony w Choszcznie. Swoją piłkarską drogę rozpoczynał w Gawi Choszno, a następnie trafił do Stilon Gorzów Wielkopolski, gdzie zadebiutował w seniorskiej piłce na poziomie trzeciej ligi. Ostatnie sezony spędził w rezerwach Śląska Wrocław. W barwach wrocławskiego klubu rozegrał 69 spotkań, zdobył 15 bramek i zanotował 10 asyst, pomagając drużynie wywalczyć awans do drugiej ligi. Drugim nowym zawodnikiem jest Maksymilian Schnaucer, 19-letni środkowy pomocnik, urodził się w greckich Salonikach i właśnie tam rozwijał swoją karierę w Akademii PAOK. Przeszedł wszystkie szczeble szkolenia aż do drugiego zespołu klubu. Na zapleczu greckiej ekstraklasy wystąpił w 36 meczach i zanotował 1 asystę. Schnaucer ma także duże doświadczenie reprezentacyjne. Regularnie występował w młodzieżowych kadrach Polski od U16

0: 16-20. Łącznie rozegrał 42 spotkania z Orłem na piersi. To pierwsze ruchy transferowe żółto-niebieskich przed startem nowego sezonu w pierwszej lidze.
1: Okulary przeciwsłoneczne dzisiaj mogą się przydać, ale nie muszą, bo zachmurzenie jakieś tam jednak się utrzymuje. Do tego wszystkiego deszcz dzisiaj nie przyjdzie, a temperatura idzie w górę. 18 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach w Wejherowie, Redzieru, Migdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i troszkę mniej, 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Z kolei na barometrach możemy zobaczyć umiarkowaną wartość 1020 hektopaskali.
2: Śniadanie z Norda FM.

Pewnie część z Was słyszała, część z Was widziała automatyczne, autonomiczne pojazdy, które poruszają się po ulicach, czy to w Chinach, gdzie jest ich najwięcej, w Stanach Zjednoczonych. No w Europie jakby trochę mniej, ale już pierwsze się pojawiają. No i taki pierwszy autonomiczny autobus pojawił się w Göteborgu. I co? I podczas pierwszego swojego dnia zderzył się z tramwajem. A to właściwie tramwaj wjechał w autobus, bo autobus nagle przyhamował, a kierowca tramwaju wjechał w ten autobus. No i cóż, tak to właśnie wyglądało, że pierwszy kurs i od razu stłuczka. Autonomiczny autobus z pasażerami na pokładzie zahamował i został uderzony od tyłu przez tramwaj. Nie odnotowano ofiar rannych ani poważniejszych szkód, ale myślę, że pasażerowie, którzy jechali tym autonomicznym autobusem, stwierdzą, że oni jednak wolą z kierowcą, bo ten kierowca to może nie będzie tak ostro hamował jak ten autonomiczny autobus. Ciekawe, czy w Polsce wkrótce

0: wkrótce też pojawią się takie autonomiczne pojazdy i czy będzie można zobaczyć taki samochód albo autobus, spojrzeć na stronę kierowcy i powiedzieć: halo, a gdzie tu kierowca? To samo jedzie, oby tylko bezpiecznie i bez tłuczek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Reklama.

0: Jeśli dzisiaj po pracy wracacie do domu autobusem, to upewnijcie się, że za kierownicą siedzi kierowca i będzie kierował tym autobusem. Przypomnę, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Hamburgera, dlatego może warto dzisiaj odwiedzić jakąś dobrą hamburgerownię, a takich hamburgerów i odmian jest całe mnóstwo. Czytam, że jest na przykład ramen burger. To jest forma hamburgera wymyślona przez Keizo Shimamoto, w której bułkę zastąpiono prasowanym makaronem ramen. No, to ja dziękuję za takiego hamburgera, a jeżeli chodzi o hamburgery, to 5 sierpnia 2013 roku zaserwowano pierwszego na świecie hamburgera składającego się z mięsa wyhodowanego z komórek macierzystych krowy. Rekordzistą w jedzeniu hamburgerów na czas jest Japończyk Takeru Kobayashi, który ustanowił rekord świata zjadając 93 hamburgery w 8 minut. Wy nie róbcie tego w domu ani w hamburgerowni, ale życzę Wam smacznego i zapraszam na nasze jutrzejsze, czyli najlepsze w tygodniu poranne spotkanie. Piątek, weekendu, początek to już jutro przed nami. Udanego, miłego dnia, smacznych hamburgerów i do usłyszenia do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
5: Koniec akcji strażaków po pożarze w Obornikach w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak w prokuraturze w sprawie Collegium Civitas. Hurkacz i Chwalińska wyjdą dziś na kort w Paryżu. Dorota Werdecka. Koniec akcji strażaków w Obornikach w Wielkopolsce. Teraz policja będzie prowadzić oględziny. Pożar w hali zakładu produkcyjnego wybuchł wczoraj. Ogień objął m.in. ocynkownię. Z pożarem walczyło około 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał. Niebezpieczne substancje nie przedostały się do warty i nie doszło do skażenia wód. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury Maciej Kluczka.
6: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
7: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
6: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
5: Krzysztof Bosak na własne życzenie stawił się w prokuraturze. Lider Konfederacji zrobił to, jak sam ujął, by przeciąć spekulacje medialne na swój temat w związku z aferą w Collegium Humanum. Pojawił się tu w charakterze świadka.
8: Wobec pojawiających się spekulacji, że może być wniosek o uchylenie immunitetu, a nie mając żadnych informacji, że faktycznie prokuratura coś ode mnie chce albo coś w mojej sprawie robi, ja napisałem pismo do prokuratury z pytaniem, czy jestem uwzględniony w sprawie, jaki mam status. I w odpowiedzi prokurator mnie zaprosił, że jeżeli chcę, mogę dobrowolnie złożyć moje wyjaśnienia.
5: Prokuratura zarzuca już 29 osobom związanym z Collegium Humanum szereg przestępstw, w tym fałszowania dokumentów i przestępstw korupcyjnych. Niewykluczone, że do Sejmu trafi także wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni, który również twierdzi, że w tej sprawie nie ma sobie

0: Nic do zarzucenia. Dwoje polskich tenisistów rozegra dziś spotkania drugiej rundy na Rolandzie Garrosie. Po południu na kortach w Paryżu zameldują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. O tym więcej Przemysław Pozowski.
1: Hurkacz spotka się z rozstawionym z numerem 19 Amerykaninem Francesem Tiafoe. Do tej pory grali 7 razy, ale ani razu na mączce.
2: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
1: Z kolei rywalką Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie sprawiła sensację i pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wenzheng, będzie tenisistka z Belgii.
3: Aliza Mertens no, jest bardzo, bardzo solidną zawodniczką i szczerze mówiąc nie oglądałam zbyt wiele jej meczów, ale no, jest z tego co wiem top 30, więc będzie to na pewno bardzo ciężkie spotkanie i będę musiała zagrać swój najlepszy tenis, żeby go wygrać.
1: Na razie awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa zapewniły sobie Iga Świątek i Magda Linet, które jutro zmierzą się ze sobą.
0: Nurogęsi wybrały średniowieczny zamek. W Czerszczynie założyły gniazdo w ścianach Baszty Baranowskiego. Film dokumentujący, jak pisklęta opuszczają gniazdo, lądując na zamkowym dziedzińcu, a potem schodząc po stromych ruinach schodów w stronę wyjścia z zamku, opublikował Pieniński Park Narodowy.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Na zaproszenie szkoły podstawowej nr 9 Wejherowski Ratusz odwiedzili nauczyciele i uczniowie z Turcji, Portugalii i Rumunii. To młodzież biorąca udział w projekcie Erasmus Plus Digital Music for Migrants. Gości przywitała sekretarz miasta Iwona Piastowska. Jak mówiła, projekt to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Cieszę się, że możemy Państwa gościć w naszym mieście. Życzę udanego pobytu i niezapomnianych wrażeń. Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Zdjęcia z tej międzynarodowej wizyty, która miała miejsce w Wejherowie, znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Trwa przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Inwestycje obejmują mój odcinek drogi prowadzącej w kierunku Redkowic i ma poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort codziennego poruszania się mieszkańców oraz kierowców. Prace rozpoczęły się na początku maja, a ich zakończenie zaplanowano na połowę sierpnia. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 2 645 000 zł. Większość środków, bo aż 80% wartości inwestycji, pochodzi z rządowego programu wspierania inwestycji samorządowych związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w województwie pomorskim. Pozostałe koszty pokrywają wspólnie powiat lęborski oraz gmina Nowa Wieś Lęborska. Obecnie na przebudowywanym odcinku prowadzone są roboty sanitarne, teletechniczne oraz drogowe. Zakończono już przebudowę kanalizacji deszczowej, a drogowcy realizują m.in. nowe chodniki i modernizację podbudowy drogi. Finałem inwestycji będzie wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. W Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego imienia Kazimierza Wielkiego w Słupsku odbyło się wydarzenie pod hasłem Na Kolorowo. Był to dzień integracji, muzyki, zabawy i wspólnego spędzania czasu. Organizatorzy zachęcali uczestników do kolorowych strojów, dobrego humoru i aktywnego udziału w przygotowanych atrakcjach. W programie znalazły się kreatywne warsztaty, konkursy, gry i zabawy sportowe oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli m.in. spróbować swoich sił na mechanicznym byku, poskakać na trampolinach i skorzystać z dmuchańców. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej. Na uczestników czekały grill, kiełbaski, słodkości oraz liczne niespodzianki. Wydarzenie miało na celu integrację szkolnej społeczności i stworzenie przestrzeni pełnej energii, uśmiechu oraz dobrej zabawy. Na gdyńskich drogach pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. To przez gdyński festiwal muzyczny Delfinalia 2026. W dniach 28-31 maja w rejonie ulicy Jana Pawła II następują zmiany w organizacji ruchu w związku z organizacją w dniach 29-30 maja gdyńskiego festiwalu muzycznego Delfinalia 2026. Zakres zmian prezentuje się następująco. Od 28 maja od godziny 20 do 31 maja do godziny 10 w rejonie ulicy Jana Pawła II na wysokości budynku nr 5 ustawiona zostaje bariera dozorowana przez służbę organizatora. W tym miejscu będzie możliwość zawrócenia w kierunku skweru Kościuszki. Z kolei 29 maja do godziny 17 teren pozostanie dostępny dla pieszych osób osób odwiedzających akwarium gdyńskie, pracowników okolicznych obiektów, dostawców oraz komunikacji miejskiej poruszającej się pojazdami mechanicznymi. Gdyński zarządca dróg miejskich prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do wprowadzonego znaku.

podziękowania. Całkiem solidne temperatury dzisiaj zobaczymy na termometrach. 17 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, 18 Gdynia, Puck-Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia. Tyle samo w

nie przyniosą. Wybiegając w przyszłość, weekend zapowiada się nie dość, że pogodny, to do tego jeszcze gorący. Norda, Norda.

0: Niezmiernie miło mi, że mogę ponownie być z Wami, aby wspólnie spędzić najbliższe godziny. Będą one obfitować przede wszystkim w muzykę, ale do tego nie zabraknie bardzo interesujących ciekawostek i nie tylko. Bez przedłużania, pora zaczynać. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

Polski kryminał Kolory zła wraca z kolejną odsłoną. Kolory zła czerń pojawią się 10 czerwca. Fabułę rozpocznie zaginięcia chłopca, które zmusza prokuratora do wejścia w sekrety z przeszłości. W obsadzie są Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Robert Gonera, Barbara Ścibakówna i Piotr Żurawski, więc już same nazwiska zapowiadają mocny, aktorski kryminał, a nie lekką zagadkę do rozwiązania przy herbacie. Poczerwieni widzowie wiedzą, że ta seria lubi gęsty klimat, lokalne napięcia i sprawy, które ciągną za sobą więcej niż jeden trop. Czerń od razu brzmi tak, jakby nikt nie miał tu spacerować po jasnej stronie życia. Będzie śledztwo, będzie przeszłość, będą rodzinne albo miejskie tajemnice i pewnie kilka scen, po których człowiek zacznie podejrzliwie patrzeć nawet na spokojną ulicę za oknem.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Duży sukces zawodnika sopockiego klubu żeglarskiego Ergo Hestia. Kamil Manowiecki triumfował w regatach Pucharu Świata Wingfoil, który odbył się w tureckim Urli. Rywalizacja rozpoczęła się z opóźnieniem, ponieważ pierwszego dnia warunki pogodowe uniemożliwiły rozegranie wyścigów. Zmagania ruszyły jednak pełną parą drugiego dnia, a kluczowym sprawdzianem okazały się wyścigi długodystansowe. Reprezentant sopockiego klubu od początku prezentował bardzo wysoką formę i przede wszystkim imponował regularnością. W czterech pierwszych wyścigach zajmował kolejno drugie, czwarte, drugie oraz pierwsze miejsce, dzięki czemu już na starcie zbudował solidną przewagą nad rywalami. Łącznie podczas regat rozegrano 27 wyścigów, a Manowiecki aż kilkanaście razy kończył rywalizację w czołowej piątce. Szczególnie mocna była końcówka zawodu, gdy regularnie meldował się na podium i skutecznie utrzymywał przewagę punktową nad konkurentami. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Włoch Alessandro Tomasi, a trzeci był aktualny mistrz świata Francuz Mathis Guyot. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 28. kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Mecze zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę, a walka o ligowe punkty wchodzi w decydującą fazę sezonu. W sobotę 30 maja pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 w Chwaszczynie, gdzie KS Chwaszczyno zagra z Orlenem Reda. Równocześnie w Gdyni Bałtyk podejmie Spornik Leśną, a w Kolbudaki KS zmierzy się z Orłem Trąbki Wielkie. O godzinie 12 Salus Rumia zagra z Jaguarem 2 Gdańska, a o godzinie 15 MK Solar Władysławowo podejmie Orkan Rumia. W niedzielę 31 maja o godzinie 11 Weekend Waluzino zagra u siebie ze Stoczniowcem Gdańsk. Dla rezerw zespołu z Ruzina to kolejna okazja do walki o punkty w końcówce sezonu. O godzinie 15.30 Ościanka Ośce podejmie Gdanie 2 Gdańska, a o godzinie 16 tylko Lechia Gdańsk zmierzy się z Amatorem Kiełpino. Przed nami również 28. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. W tej serii gier jedna drużyna pauzuje, to Choniczanka 3 Chojnice. Już w piątek 29 maja o godzinie 18.30 Skotawia Dębnica Kaszubska zagra ze Spartą Sycewice. W sobotę 30 maja o godzinie 11 Myśliwie Tuchomie podejmie Słupię Kobylnica, a o godzinie 16 Pomorze Potęgowo zmierzy się z Gryfem 2 Słupsk. O godzinie 17 Stal Jeżyce zagra z Sokołem Wyczechy. W niedzielę 31 maja kibice zobaczą kolejne 3 mecze. O godzinie 16 GTS Czarna Dąbrówka zagra z Jantarem Łódzka. O godzinie 17 KS Błękówko zmierzy się z Doliną Speranda Niepoględzie, a o godzinie 18.30 Kaszuba Studzienice podejmie start Miastko.
3: Coraz cieplej się robi na termometrach. Dzisiaj zobaczymy 17 stopni w najcieplejszych momentach.

momentach dnia w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Na barometrach 1020 hektopaskali, umiarkowana ilość chmur na niebie i umiarkowany także wiatr się utrzymuje. Na opady się nie zanosi w sumie ani dzisiaj, ani jutro, ani w weekend. I jeśli dopiero ma popadać, to może gdzieś tam w poniedziałek.

0: Kazimierz Dolny przygotowuje 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jubileuszowa edycja potrwa od 25 do 28 czerwca, a wydarzenie od lat gromadzi wykonawców, którzy przywożą na scenę autentyczny repertuar, tradycyjny styl muzykowania i śpiew przekazywany przez pokolenia. Kazimierz ma do tego idealne tło. Rynek, wzgórza, kamienice i nadwiślański klimat sprawiają, że muzyka ludowa nie brzmi tam jak muzealna ciekawostka, tylko jak żywa opowieść. Będą kapele, śpiewacy, konkursowe emocje i ten szczególny moment, kiedy jeden głos albo kilka instrumentów potrafi zatrzymać przechodniów skuteczniej niż najlepszy plakat. Przy takim jubileuszu nie chodzi o przebieranie tradycji w nowoczesny kostium. Chodzi o pokazanie jej tak, żeby było słychać, że nadal ma moc. I jeśli ktoś myśli, że ludowe granie jest spokojne i grzeczne, Kazimierz może bardzo szybko wyprowadzić go z błędu.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Bielsko-Biała wchodzi w czerwiec z piątą edycją festiwalu Mała Czarna, czyli festiwalu monodramów kobiecych. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 8 do 14 czerwca w Teatrze Polskim i wpisuje się w program Polskiej Stolicy Kultury 2026. Monodram ma tę szczególną siłę, że na scenie nie da się schować za dużą obsadą, zmianą dekoracji i teatralnym tłumem. Jest aktorka, historia, głos, ciało, światło i publiczność, która bardzo szybko wyczuje, czy scena naprawdę oddycha. Mała Czarna stawia właśnie na takie spotkanie z teatrem. Kameralne, ale wcale nie małe w emocjach. Bielsko-Biała dostaje więc tydzień spektakli, w których jedna osoba potrafi wypełnić całą salę. A nazwa festiwalu brzmi lekko, choć po takim monodramie kawa może okazać się najmniej pobudzającą częścią wieczoru. Na pół.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.
4: Rotawirusy w uzdrowisku w Nałęczowie. Sanepid zamknął czasowo placówkę. Pociągi znów na torach podrogoźnym. W poniedziałek doszło tam do tragedii. Dwa miesiące wcześniej ważne posiedzenie sądu dotyczące Zbigniewa Ziobry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusami sanepid w Puławach czasowo zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale uzdrowisko nie będzie przyjmować kuracjuszy do poniedziałku. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji. Wszyscy czują się dobrze, cały ośrodek jest dezynfekowany. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Przeciwko rotawirusom można się zaszczepić. Aby uniknąć zakażenia, należy też często myć ręce i myć owoce i warzywa przed spożyciem. Skutki poniedziałkowej katastrofy kolejowej pod Rogoźnym w Wielkopolsce zażegnane. Minionej nocy pociągi wróciły na trasę między obornikami wielkopolskimi a Rogoźnym. Ponad dwie doby trwała naprawa uszkodzeń. Jak mówi Radosław Śludziński z PKP PLK.
5: Uszkodzeniu uległa jedna konstrukcja wsporcza sieci trakcyjnej, taki słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru.
4: Pociągi nie kursowały między obornikami a Rogoźnym od śmiertelnego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Garbacz. Sąd przyspiesza rozprawę w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 1 lipca, wcześniej termin posiedzenia był ustalony na wrzesień. Zażalenie na decyzję sądu wnieśli obrońcy byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd zgodził się na zastosowanie wobec niego aresztu. Później wydano list gończy. Czy następnie do sądu trafił wniosek o europejski nakaz aresztowania. Ważne nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Jutro w związku z pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych w stolicy mogą zostać uruchomione syreny. Będzie to miało charakter wyłącznie techniczny, zapewniają urzędnicy wojewody mazowieckiego i proszą o zachowanie spokoju. Nie ma mocnych jak na razie na angielskie zespoły w europejskich pucharach. Przed tygodniem Aston Villa wygrał Ligę Europy. W sobotę przed szansą na tytuł Ligi Mistrzów w meczu z PSG stanie inny angielski klub Arsenal. A wczoraj Crystal Palace triumfował w piłkarskiej lidze konferencji, pokonał Rajowe Jekano 1-0. Błażej Kulesza.
6: To był mecz wyjątkowy przede wszystkim dla...

0: austriackiego szkoleniowca Anglików Oliviera Glasnera, bo po raz ostatni prowadził Londyńczyków.
1: No.
0: Nie, zdania nie zmienię. Swoją pracę oceniam jako służbę dla zawodników, dla klubu. Dostałem bardzo wiele wiadomości od fanów, którzy dziękują mi za najlepszy dzień w życiu i bardzo to doceniam. Mimo to brytyjska prasa w euforii, wszyscy piszą o pięknym pożegnaniu i po cichu liczą, że najważniejsze klubowe trofeum piłkarskie też trafi na wyspy.
2: Finał Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain kontra Arsenal w sobotę o 18:00 w Budapeszcie.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni pojawiły się skierowane do mieszkanek i mieszkańców miasta informacje o audytach energetycznych nieruchomości. Miejski magistrat ostrzega, że ani ich nie wspiera, ani nie organizuje. Do mieszkańców i mieszkanek Gdyni trafia w ostatnich dniach informacje o mających odbywać się w najbliższych tygodniach audytach energetycznych nieruchomości. W ich trakcie podczas spotkania mają być przedstawiane oferty, otrzymanie dofinansowanie w różnych programach. O prowadzonym przez Wydział Energetyki Urzędu Miasta Gdyni programie bezpłatnych audytów energetycznych można przeczytać w tekście na stronie gdynia.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Energetyki Urzędu Miasta Gdynia pod numerem telefonu i adresem mail, który znajdzie się na oficjalnej internetowej stronie Miasta Gdynia. Zarząd Powiatu Nadmorskiego przyjął raport o stanie powiatu za rok 2025. Dokument podsumowuje działalność samorządu w minionym roku i obejmuje m.in. realizację programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Raport zostanie przedstawiony radnym podczas czerwcowej sesji absolutoryjnej, a mieszkańcy będą mogli wziąć udział w debacie dotyczącej funkcjonowania powiatu. Debata nad raportem zaplanowana została na 10 czerwca podczas sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu i przedstawienia swoich opinii dotyczących działań władz samorządowych. Aby uczestniczyć w debacie, konieczne jest złożenie pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Powiatu. Dokument musi zostać poparty podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu lęborskiego. Termin składania zgłoszeń upływa 9 czerwca o godzinie 15:30. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Rady Powiatu. Nowe sauny w strefie 360 Park Redzikowo są już gotowe. Obecnie trwają ostatnie odbiory przed oficjalnym otwarciem obiektu dla mieszkańców. Dobiega końca kompleksowa modernizacja przestrzeni saunowej. Przebudowano pomieszczenia saun, część techniczną oraz zaplecze użytkowe. Nowe wnętrza mają zapewnić większy komfort, nowoczesny standard i lepsze warunki do wypoczynku oraz regeneracji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 5 378 tysięcy złotych. Z tej kwoty 2 miliony pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała część ponad 3 378 tysięcy złotych została pokryta z budżetu gminy Redzikowo. Modernizacja saun jest częścią szerszego remontu całego obiektu. Strefa 360 Park Redzikowo. Do wykonania pozostały już tylko drobne prace wykończeniowe. Otwarcie nowej przestrzeni relaksu dla mieszkańców i gości zapowiadane jest wkrótce. Dwie osoby w wieku 65 i 70 lat trafiły do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło w Orlu w gminie Wejherowo. Do wypadku doszło w środę 27 maja około południa. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letnia kobieta kierująca samochodem BMW X5 podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciągu kilku pojazdów uderzyła w bok Opla Astra, który wykonał manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia 65-letni kierowca Opla oraz 70-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Kierowca Opla był trzeźwy. Kierująca BMW również była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Szczegółowym wyjaśnieniom wszystkich okoliczności zdarzenia zajmować się będzie teraz Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Południe już minęło, za nami godzina 12, na termometrach 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane, wiatr mamy dzisiaj umiarkowany również, na opady się po prostu nie zanosi, a na barometrach możemy zobaczyć dzisiaj około 1020 hektopaskali.

Istwanne Arnuczki z Węgier ma kolekcję pluszowych misiów, która spokojnie mogłaby zająć osobne mieszkanie, a pewnie i mały pensjonat. Rekord Guinnessa wynosi 20 367 pluszaków i został ustanowiony 27 kwietnia 2019 roku. Najbardziej poruszające jest to, że kolekcjonerka jako dziecko nie miała własnego misia, a pierwszego kupiła dopiero w 1978 roku, już jako dorosła osoba. Potem najwyraźniej nie tyle zaczęła zbierać, co rozpoczęła pluszową ekspansję na pełną skalę. Przy takiej liczbie misiów zwykłe pytanie, gdzie to postawić, przestaje mieć sens. Tam raczej trzeba pytać, którędy przejść, żeby nie nadepnąć na małego rekordzistę z kokardką. Pół na pół.

Kraków Comics Festival zaplanowano na 27 i 28 czerwca, a 15 edycja wydarzenia wraca do ścisłego centrum miasta na ulicę Sarego. Głównym miejscem festiwalu będzie Muzeum Komiksu, a część programu trafi również do sąsiadującego Teatru Bagatela. Organizatorzy zapowiadają giełdę wydawniczą i kolekcjonerską, nowości komiksowe, artbooki, limitowane grafiki, oryginalne plansze i ilustracje.

To brzmi jak dwa dni dla tych, którzy wiedzą, że komiks nie kończy się na dymku z tekstem i szybkim bum na pół strony. Tu liczy się kreska, scenariusz, rytm planszy, kolor, papier. I to szczególne wrażenie, kiedy jedna ilustracja potrafi opowiedzieć więcej niż długa scena w filmie. Kraków dorzuca do tego centrum miasta muzealny adres i atmosferę spotkania ludzi, którzy potrafią długo dyskutować o jednej okładce. A jeśli ktoś przyjdzie tylko zerknąć, niech uważa. Komiksy mają tę wadę, że bardzo szybko zmieniają się z jednej sztuki w całą torbę.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

Lekka kurtka na wyjście powinna robić trzy rzeczy. Chronić przed wiatrem, dać radę przy drobnym deszczu i nie zajmować pół torby, kiedy zrobi się cieplej. Najlepiej sprawdza się model bez grubej podszewki, z kapturem albo wysokim kołnierzem i kieszeniami, które naprawdę da się zapiąć. To ważne, bo telefon, klucze czy bilet wrzucone do otwartej kieszeni lubią testować refleks właściciela. Przy wyborze warto sprawdzić, czy kurtka nie krępuje ruchów w ramionach. Jeśli macie ją zabrać w podróż, dobrze, żeby dało się ją złożyć do małego rozmiaru. Kolor też ma znaczenie praktyczne. Jasna kurtka wygląda lekko, ale szybciej łapie ślady plecaka, ławki i przypadkowej kawy. Ciemniejsza albo neutralna łatwiej pasuje do reszty ubrań. Idealna kurtka na cały dzień to taka, o której przypominacie sobie dopiero wtedy, gdy zaczyna wiać. I wtedy okazuje się, że jednak była najlepszą decyzją tego wyjścia.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem.

0: wyeliminowaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
2: Na dzień łatem huśkłełę.
3: I gminny dzień dziecka.
2: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowy szkłełę, przedszkola, żłobka.
1: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
2: A przed tym wszystkim nafudrają nasz biołci z KGW Koleczkowe.
3: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji, Aleksander Tkacz.
2: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
3: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
1: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
3: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
2: gminne centrum kultury Aleksandra Pesz.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Na kolejne wydanie magazynu Okno na kulturę zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Kolorowe kwiaty, pachnące rośliny i tysiące ogrodniczych inspiracji. Tak zapowiadają się 33. Targi Kwiatowe w Słupsku. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza mieszkańców i turystów już w najbliższy weekend 30 i 31 maja na teren Parku Wodnego Trzy Fale przy ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku. Przez dwa dni, od godziny 9 do 17, będzie można kupić drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne, nasiona, cebulki kwiatowe i gotowe sadzonki do ogrodu na balkon czy na taras. Nie zabraknie także fachowych porad ogrodniczych. Specjaliści z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie pomogą m.in. sprawdzić kwasowość gleby, czyli jej pH. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla całych rodzin. W programie znalazł się m.in. pokaz tresury psów oraz emocjonująca strzelnica. W sobotę, 31 maja, na wspólne świętowanie Dnia Dziecka zaprasza Łeba. W parku imienia Jana Pawła II na przybyłych gości czeka niezwykły festyn. Nie zabraknie dmuchanych zjeżdżalni. Organizatorzy przygotowali także pokazy strażackie. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach naukowych, których zwieńczeniem będą liczne eksperymenty. W programie także słodki poczęstunek oraz wiele innych atrakcji. Dzień Dziecka w Łebie odbędzie się już w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 15 w Parku Miejskim imienia Jana Pawła II. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny. A ponownie słyszymy się już o 16.45. Dobrego popołudnia.

Łódzki projekt New Jazz Music wchodzi w etap koncertów eliminacyjnych. Miejska Strefa Kultury wyłoniła 24 artystów i zespoły, które wystąpią podczas przesłuchań na żywo w Domu Kultury Ariadna przy Niciarnianej. Koncerty zaplanowano m.in. na 16 i 17 czerwca. To brzmi jak bardzo konkretny moment dla młodych wykonawców, bo nagle muzyka przestaje być tylko nagraniem z próby albo linkiem wysłanym znajomym. Trzeba wyjść na scenę, zagrać przed ludźmi i sprawdzić, czy materiał naprawdę działa poza pokojem, garażem albo domowym studiem. W takich konkursach najciekawsze są właśnie pierwsze odkrycia. Ktoś przychodzi jako nazwa z listy, a wychodzi jako zespół, którego publiczność zaczyna szukać w sieci. Łódź daje mikrofon, scena daje weryfikację, a reszta zależy już od tego, czy pierwszy refren złapie ludzi szybciej niż trema złapie wykonawcę.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg w Kutnie. Po upałach wracają przymrozki, powiemy gdzie. Jesteśmy bogatsi, a przynajmniej tak wynika z oficjalnych danych. Marcin Krzemiński. Śmiertelny wypadek z udziałem hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj na ścieżce rowerowej zwanej Zieloną Osią. 52-latek podczas manewru skrętu zderzył się hulajnogą z jadącym również takim pojazdem 15-latkiem.
5: W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
4: Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Policji w Kutnie, która pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku. To z pewnością Was zaskoczy. Dopiero co mieliśmy ostrzeżenia przed upałami, teraz wracają nocne przymrozki. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 8 województw. To pas biegnący od Wejherowa przez Grudziądz, Konin i Łódź po Kielce. Do tego zimno może być na południu Małopolski i Podkarpacia. W nocy i nad ranem przy gruncie mogą być minus 2 stopnie. Maksymalne ceny paliw jutro znów w dół. Najwięcej potanieje olej napędowy o 20 groszy. Za jego litr maksymalnie zapłacimy 6 zł 37 groszy. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,16. To 15 groszy mniej niż dziś. 13 groszy w dół z kolei 98 do 6 zł 73 groszy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczy arkuszy z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii, WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Pojawiły się one na portalu X tuż po rozpoczęciu egzaminów. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Jesteśmy bogaci. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek. Na osobę to było 3,5 tysiąca złotych, czyli o ponad 300 złotych więcej niż w 2024 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
4: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę to było 2015 zł. One też wzrosły po uwzględnieniu inflacji o trochę ponad 3,5%.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowe chodniki, uporządkowane tereny zielone czy wygodniejsze do

0: ujście i poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane na wzgórzu świętego Maksymiliana. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek podpisała zarządzenia przekazujące do realizacji projekty wskazane przez Radę Dzielnicy. Podpisane zarządzenia dotyczą inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w latach 2026-2029. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, dobrze zaprojektowana przestrzeń lokalna ma ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Chodzi o miejsca, z których korzystamy każdego dnia. Chodniki prowadzące do domu, szkoły, biblioteki czy przystanki, tereny zielone służące odpoczynkowi i bezpieczne dojścia dla pieszych. Największą część środków, ponad 650 tysięcy złotych, przeznaczono na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. W planach znalazły się przede wszystkim remonty i modernizacje infrastruktury pieszej, a także uporządkowanie wybranych przestrzeni publicznych. Kolejne zadanie realizować będzie Wydział Ogrodnika Miasta. Na ten cel przeznaczono ponad 139 tysięcy złotych. Prace obejmą przede wszystkim zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ulicy Halera. Kino Rybak w Łebie rozpoczyna nowy etap działalności. W środę 27 maja podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Łeba a Biblioteką Miejską w Łebie, na mocy której obiekt został przekazany bibliotece w użyczenie. Samorząd podkreśla, że decyzja ma pomóc w rozwoju lokalnej oferty kulturalnej oraz stworzyć przestrzeń do wydarzeń skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nadmorskie miasto. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, Kino Rybak ma stać się miejscem spotkań, koncertów, pokazów oraz różnorodnych inicjatyw kulturalnych. Władze Łeby liczą na to, że dzięki nowej formule działalności obiekt odzyska znaczenie jako ważny punkt na kulturalnej mapie miasta. Za organizację wydarzeń i funkcjonowanie kina odpowiadać będzie Biblioteka Miejska w Łebie. Pierwszym dużym wydarzeniem związanym z nowym otwarciem Kina Rybak będzie oficjalna inauguracja działalności zaplanowana na 8 czerwca o 17. Organizatorzy przygotowują spotkanie z autorką Katarzyną Figurą oraz występ artystyczny. Szczegóły programu mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Samorząd oraz biblioteka zapraszają mieszkańców i turystów do udziału w wydarzeniu oraz wspólnego rozpoczęcia nowego rozdziału w historii łebskiej placówki kulturalnej. O bezpieczeństwie podczas wakacji rozmawiali z przedszkolakami wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku. Funkcjonariusze zostali zaproszeni na festyn rodzinny w przedszkolu miejskim nr 21 Gryfickie Smyki. Jedną z największych atrakcji dla dzieci był policyjny radiowóz. Przedszkolaki mogły usiąść za kierownicą, włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe, a także skorzystać z megafonu zamontowanego w pojeździe. Aspirant Łukasz Grabarski i młodszy aspirant Michał Kołkowski przygotowali również pokaz wyposażenia policjanta pod oddziału zwartego. Dzieci mogły przymierzyć elementy umundurowania, a także otrzymać odciski własnych linii papilarnych. Spotkanie było przede wszystkim okazją do rozmowy o bezpiecznym wypoczynku podczas zbliżających się wakacji. Policjanci tłumaczyli, jak bezpiecznie podróżować samochodem i jak zachowywać się nad wodą oraz co zrobić, gdy dziecko straci z oczu rodziców na kąpielisku lub w innym miejscu wypoczynku. Funkcjonariusze przypominali również, że policjant to osoba, do której zawsze można zwrócić się o pomoc. Spotkanie odbyło się zgodnie z policyjnym hasłem "Pomagamy i chronimy". Za nami 26. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wśród podjętych decyzji jest także ta związana z OSP. Na początku tego roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w kolejnej edycji programu Pomorskie OSP. W tegorocznej edycji programu wsparcie dostaną 72 jednostki. Łączna wartość pomocy to prawie 1 700 000 zł. Niemal drugie tyle pochodzić będzie z budżetów gmin. Odporność na kryzysy i nasze bezpieczeństwo to nie tylko działalność OSP, to także zdolność do ograniczania negatywnych zmian klimatycznych. Jak mówił członek Zarządu Województwa Pomorskiego Adam Gawrylik, do nich zaliczyć można rodzinne ogrody działkowe. Jeszcze niedawno tak ignorowane, a teraz tak doceniane zarówno przez młodych, jak i seniorów. Za nami kolejna już edycja programu Pomorskie dla działkowców, której budżet wynosi 200 tysięcy złotych. W tegorocznym naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji poprawiających stan ogrodków działkowych komisja rekomendowała przyznanie dotacji 10 rodzinnym ogrodom działkowym. O pozostałych podjętych decyzjach dowiecie się ze strony pomorskie.eu.
1: Mm-hmm.
0: Bardzo sympatyczna dzisiaj temperatura utrzymuje się w regionie, taka, która dogodzi i tym, którzy nie lubią zbyt intensywnych upałów, i tym, którzy nie lubią marznąć, bo mamy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumik, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lemorku, Kobylnicy. Na barometrach również dość dobra wartość, około 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany.

Największa kula z ludzkich włosów nazywa się Hoss i waży 102 kg oraz 12 dekagramów. Rekord potwierdzono w Orlando na Florydzie 13 grudnia 2021 roku. Brzmi jak coś, co powinno zostać od razu wyniesione z salonu fryzjerskiego, ale tutaj zrobiono z tego pełnoprawny rekord Guinnessa. Kula powstawała przez lata dzięki włosom przekazywanym przez tysiące osób, a jej masa przebiła poprzedni rekord o ponad 25 kg. Dla porównania 102 kg to waga dorosłego człowieka albo naprawdę bardzo ambitnej walizki, której żadna linia lotnicza nie przyjęłaby bez poważnej rozmowy przy odprawie. Najbardziej absurdalne jest to, że wszystko zaczyna się od zwykłego strzyżenia. Jeden kosmyk, drugi kosmyk, tysiące kolejnych i nagle powstaje kula, przy której odkurzacz mógłby po prostu złożyć wypowiedzenie.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
6: Pragnę

Poznań na przełomie maja i czerwca zagra mocno jazzowo, bo nad Jeziorem Strzeszyńskim odbędzie się Enter Enea Festival. W programie zapowiadane są koncerty od 1 do 3 czerwca, a gospodarzem artystycznym wydarzenia pozostaje Leszek Możdżer. To festiwal, który dobrze działa właśnie dzięki miejscu. Nie wielka hala, nie przypadkowa sala, tylko plener nad wodą, gdzie muzyka może wybrzmieć trochę inaczej niż w standardowym koncertowym układzie. W zapowiedziach pojawiają się klasycy, mocne jazzowe nazwiska i wydarzenia dla tych, którzy lubią, kiedy fortepian potrafi prowadzić rozmowę równie skutecznie jak cały zespół. W planach jest m.in. koncert na 4 fortepiany i dzień z muzyką Johna Zorna, więc nudy raczej nie będzie. Poznań dostaje festiwal dla słuchaczy, którzy nie przychodzą tylko po refren do nucenia. Tu można przyjść po dźwięki, które czasem idą własną drogą, a jeśli przy okazji grają nad jeziorem, to nawet improwizacja ma widok lepszy niż nie jeden balkon.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

Łódź ma w planie na dzisiejszy wieczór coś dla tych, którzy lubią, kiedy muzyka nie stoi grzecznie w tle, tylko od razu przejmuje atmosferę. W Teatrze Muzycznym pojawia się Szymon. Poszedł w tango, czyli koncert, a właściwie muzyczny stand-up oparty na tangu, emocjach i opowieści prowadzonej z dużą sceniczną swobodą. Sam tytuł już sugeruje, że nie będzie to chłodny recital z poważną miną od pierwszej do ostatniej minuty. Będzie zmysłowo, teatralnie, z humorem i z muzyką, która potrafi zrobić napięcie nawet wtedy, gdy na scenie nikt jeszcze nie zdążył powiedzieć pierwszego zdania. Tango ma tę zaletę, że od razu niesie charakter. Jest rytm, jest nerw, jest elegancja i ten rodzaj emocji, przy którym nawet zwykłe spojrzenie może wyglądać jak osobna scena. Łódź dostaje więc wieczór, po którym część publiczności może wyjść z teatru trochę bardziej wyprostowana. Bo tango tak już działa, nawet jeśli człowiek tylko siedzi na widowni, przez chwilę ma ochotę iść chodnikiem jak po parkiecie. Początek o 19:00.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat

0: doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.

Plecak na krótki wyjazd powinien być przede wszystkim wygodny, a dopiero potem ładny. Najlepiej sprawdza się taki, który ma szerokie, regulowane szelki, usztywnione plecy i kilka prostych przegródek. Jedna na dokumenty, jedna na elektronikę, jedna na rzeczy podręczne. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wyjmować pół zawartości, żeby znaleźć ładowarkę albo chusteczki. Przy jednodniowym albo weekendowym wyjeździe dobrze celować w plecak, który mieści wodę, lekką bluzę, kosmetyczkę, powerbank, przekąskę i małą torbę na zakupy, ale nie zachęca do pakowania rzeczy te na wszelki wypadek. Warto też sprawdzić zamki. Jeśli już w sklepie chodzą ciężko, no w podróży raczej nie staną się bardziej uprzejme. Dobrze, jeśli plecak ma boczną kieszeń na butelkę i materiał, który łatwo wytrzeć po deszczu albo kontakcie z dworcową ławką. Idealny plecak na krótki wyjazd to taki, o którym po kilku godzinach chodzenia prawie zapominacie, a nie taki, który po pierwszym spacerze zaczyna negocjować z waszymi ramionami warunki dalszej współpracy.

0: con ron.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastyczne.

0: estetycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.
3: Pierwsze umowy na zakupy finansowane z Safe podpisane. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru ocynkowni w Obornikach. Rzym nadal hitem wśród Polaków na długi czerwcowy weekend. Marcin Krzemiński. Do polskich firm płynie strumień pieniędzy. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisane. Polska jest największym beneficjentem unijnej pożyczki. Dostanie ponad 180 miliardów złotych, mówi premier. To dziejowa chwila, cieszy się Donald Tusk.
4: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. Te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
3: Z pieniędzy SAFE będzie korzystać 10 tysięcy firm działających w Polsce. Wśród nich są m.in. Huta w Stalowej Woli i Stocznia Gdańska. Niepokojące doniesienia ze Szwajcarii. 3 kobiety ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurichu. Domniemany sprawca został zatrzymany przez policję. To 31-letni Szwajcar. Poszkodowane trafiły do szpitala. W mediach także społecznościowych pojawiła się informacja, że napastnik krzyczał Allahu Akbar, czyli Bóg jest wielki. Policja na razie informuje, że bada motywy ataku. Wciąż trwa ustalanie przyczyn wczorajszego pożaru w podpoznańskich Obornikach. Na miejscu spalonej ocynkowni od rana policja prowadziła oględziny. 2 zastępy strażaków przez całą noc pilnowały pogorzeliska, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Sprawdzaliśmy, czy na pewno w wyniku jakiegoś wiatru miejscowego nie wzniecił się z powrotem ten ogień. Wody popożarowe zebrane do zbiorników zostały przekazane właścicielowi do dalszej utylizacji.
3: Dzięki temu nie doszło do skażenia gleby i pobliskiej rzeki Warty. Spaleniu uległa hala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. W środku doszło do wycieku groźnych kwasów. Budynek w większości się zawalił. Straty zostały wstępnie oszacowane na 50 milionów złotych. Towarzyski mecz między Krakowią i FC Sevillą będzie głównym punktem obchodów jubileuszu 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16 na Stadionie Pasów. Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie wyjeżdżamy też w Polskę. Na najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triason z travellist.pl.
6: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
3: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, m.in. 6-dniowe oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%.
7: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami 31. sesja Rady Miasta Gdynia. W porządku obrad znalazło się kilka uchwał. Podczas obrad gdyńscy radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące m.in. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Witomina w rejonie ulicy Wielkokackiej, Małokackiej, Wąskiej i Granicznej, zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Kosakowo na powierzenie gminie Miasta Gdynia zadania w zakresie organizacji

0: publicznego transportu zbiorowego, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą miasta Sopotu na powierzenie gminie miasta Gdynia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, likwidacji przedszkola nr 51, czy zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast siostrzanych między Gdynią a Chersoniem oraz rozbiórki budowy w nowej lokalizacji pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ponadto w trakcie posiedzenia wysłuchano sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Chylonia. W tej sprawie głos zabrał Mateusz Bieszkę, przewodniczący zarządu Dzielnicy Chylonia. Radna Joanna Zielińska przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na osiedlu Zachód w Lęborku rozpoczął się protest mieszkańców sprzeciwiających się planom inwestycyjnym władz miasta. Chodzi przede wszystkim o budowę nowego osiedla wielorodzinnego oraz rozwój strefy przemysłowej w tej części Lęborka. Protestujący obawiają się zwiększonego ruchu samochodowego, pogorszenia komfortu życia oraz problemów komunikacyjnych związanych z modernizacją linii kolejowej Lęborg-Łeba. Mieszkańcy zwracają uwagę, że planowana inwestycja mieszkaniowa zakłada budowę 266 mieszkań na terenie o powierzchni około 5 hektarów. Według protestujących oznacza to znaczny wzrost liczby samochodów i dodatkowe obciążenie lokalnych ulic. Część mieszkańców podkreśla również, że teren wcześniej przeznaczony był pod zabudowę jednorodzinną. Sprzeciw wobec inwestycji pojawił się już w 2024 roku, kiedy rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym powodem niezadowolenia są planowane szlabany na przejazdach kolejowych, które mają pojawić się po zakończeniu modernizacji linii kolejowej do Łeby. Mieszkańcy obawiają się tworzenia korków i dalszego ograniczenia dojazdu do osiedla. Protestujący wskazują również na plany utworzenia dużej strefy przemysłowej w pobliżu osiedla. Według mieszkańców brak nowych dróg dojazdowych i rozwój kolejnych inwestycji mogą doprowadzić do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta. Część protestujących zapowiada możliwość skierowania sprawy do sądu. Burmistrz Ustki z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu. Decyzje zapadły podczas środowej sesji Rady Miasta. Głosowanie poprzedziła analiza raportu o stanie gminy miasta Ustka za rok 2025. Dokument liczy ponad 200 stron i podsumowuje działania miasta oraz podległych mu jednostek w minionym roku. Zawiera także dane z wcześniejszych lat pozwalające ocenić najważniejsze trendy i zmiany. Radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania 14 głosami za, przy jednym głosie przeciw. Następnie zajęli się wykonaniem budżetu za rok 2025. W głosowaniu nad absolutorium wziął udział 14 radnych, 13 było za i jedna osoba głosowała przeciw. Podczas sesji radni przyjęli również sprawozdania z działalności spółek miejskich i zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji. Poinformowano m.in., że remont ulicy Banacha zostanie rozłożony na lata 2026-2027. Powodem jest konieczność skoordynowania prac drogowych z budową ciepłociągu planowanego przez spółkę MPEC. Radni zdecydowali także o zmianach w budżecie miasta na rok obecny. Do budżetu wprowadzono 600 tysięcy złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację rezerwowych ujęć wody, budowę nowych studni po wschodniej stronie Ustki oraz modernizację infrastruktury technicznej i informatycznej stacji uzdatniania wody. Dość nietypowe zgłoszenie otrzymała Straż Miejska w Wejherowie w miniony wtorek. Z powalonego pnia drzewa wydobywał się dym. Zgłoszenie potwierdziło się. Spróchniałe drzewo powalone było w poprzek koryta rzeki Redy. Wewnątrz pnia widać było żar, który przenosił się w głąb pnia. Strażnicy o pomoc poprosili straż pożarną, która zarzewie ognia ugasiła. Prawdopodobnie ogień w tym miejscu został zapruszony wcześniej. Mógł powstać od niezagaszonego do końca na tym pniu niedopałka papierosa. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdzie się na stronie sm.wejherowo.pl. Chociaż okulary przeciwsłoneczne dzisiaj mogą się przydać, to nie są elementem obowiązkowym, bo jakieś tam zachmurzenie jednak się utrzymuje. Na opady co prawda się nie zanosi. Na termometrach 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 19 w Luzinie, no i nawet trochę cieplej, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1020 hektopaskali, a na opady się nie zanosi. Przed nami stosunkowo ciepła noc.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM. Z mojej strony to już wszystko, co przygotowałam w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i oczywiście zachęcam, by być z nami jutro. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
4: Dzień dobry, 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
5: Na dzień łatemku szkołę.
6: I gminny dzień dziecka.
5: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
4: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
5: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
6: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
5: Do uzdrzeni przedszkole w Koleczkowie.
6: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają
4: wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski,
6: dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska,
7: gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
8: Reklama.
9: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Agnieszka Rodak, czyli prezes Rumia Invest Park. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
9: Pani prezes, no właśnie, Rumia Invest Park nam się rozwija chyba bardzo mocno. Powiedzmy sobie szczerze, te parę lat temu, kiedy uruchomione zostały tereny inwestycyjne w Rumi, kiedy no, wiele osób się pukało też w głowę, co tam będzie tak naprawdę i czy to w ogóle ma jakiś sens inwestowanie takich pieniędzy w polu. No okazuje się, że jednak to przynosi efekty i chyba takie dosyć, jak się spodziewaliśmy w tej nawet optymistycznej wersji.
10: Tak, słowo klucz, czy zdanie klucz, wiele osób pukało się w czoło. To jest prawda, my tego doświadczyliśmy. I takie pytania, co wy robicie i rzeczywiście tam hula wiatr u was. A proszę zobaczyć dzisiaj, mamy 10 firm, które się wybudowały. Mamy kolejne, które mają pozwolenia na budowę i się budują. Więc nasza strefa się bardzo mocno rozwija. Nie dalej jak wczoraj byliśmy z wizytą u jednego z inwestorów, który przeniósł swoją siedzibę z innego samorządu do nas. I to nas też bardzo cieszy, że firmy się relokują, nabywają u nas nieruchomości, chcą u nas inwestować. Inwestują duże środki, bo widzą potencjał rozwojowy. Widzą też tę opiekę ze strony spółki Rumia Invest Park, bo my ich też prowadzimy trochę w tym całym procesie. Jeżeli jest problem na przykład z przyłączem energetycznym, to oczywiście interweniujemy. Jeżeli jest problem wodkan, również rozmawiamy w ich imieniu i z nimi. Także prowadzimy ich przez tę opiekę, czy zapewniamy im tę opiekę inwestycyjną i poinwestycyjną na całym etapie tutaj tego procesu. Opieka poinwestycyjna to są też wydarzenia, które organizujemy dla naszych przedsiębiorców. Takie jak ostatnio na przykład duże spotkanie na temat dual use, które myślę, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. To znaczy w założeniu mieliśmy zorganizować bardzo kameralne spotkanie dla firm, które działają w obszarze tych technologii podwójnego zastosowania. To spotkanie nam się tak rozrosło, że sala w stacji Kultura pękała w szwach. Przedsiębiorcy wyszli bardzo zadowoleni, ale mieliśmy firmy różne, nie tylko z powiatu wejherowskiego, ale przyjechały do nas firmy z Gdyni, z Gdańska, z Częstochowy, z Warszawy, z Grudziądza, z Bydgoszczy. Więc to też pokazuje, że potrafimy łączyć ten biznes bardzo szeroko i tworzyć linki między biznesem. I na tym się teraz skupiamy, żeby tych tematów

0: tematów nośnych więcej zaproponować przedsiębiorcom, bo widać, że przedsiębiorcy muszą i chcą o tym rozmawiać. Żyjemy w takich czasach, że wszystko się zmienia. Przedsiębiorcy mają trudno w tej chwili.
1: No tak, a z drugiej strony na Pomorzu cały czas jest jeden wielki rozwój. Oczywiście tu u nas go widać bardziej niż w innych częściach kraju z racji bliskości portu. Zresztą spójrzmy na to logicznie. Zawsze się mówiło, no i tak po części jest, że Małe Trójmiasto Kaszubskie to jest raczej sypialnia do tego Trójmiasta prawdziwego. No Rumia jest tutaj właśnie tym wyjątkiem, bo ma te tereny inwestycyjne, no, które czekały na to, żeby je uruchomić. I tu udało się to zrobić. No i to dwie korzyści, tak? Przede wszystkim właśnie podatki i nowe miejsca pracy, że nie tylko, powiedzmy sobie szczerze, sypialnie, ale także właśnie jako miejsce pracy i życia dla mieszkańców.
0: Tak, my zrobiliśmy ostatnio taką symulację, ile miasto zainwestowało w spółkę Rumia Invest Park kapitałowo, jeśli chodzi też o nieruchomości, a jaki już jest w tej chwili zysk, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, zwroty VAT-u, czy jeśli chodzi o to, jaki majątek mamy w spółce, który jest tak naprawdę majątkiem miasta, więc te kwoty, które miasto włożyło, już są podwojone, jeżeli chodzi o korzyści, które miasto ma ze spółki i będziemy się rozwijać dalej w tym kierunku. Tutaj dzięki staraniom pana burmistrza i Rady Miasta mamy zielone światło do nabycia kolejnych działek, kolejnych terenów, więc nasza strefa przemysłowa będzie się mocno rozwijała. Jesteśmy też w dialogu mocnym z branżą obronną. To, co jakiś czas temu wybrzmiało, czyli firma Kongsberg, która poszukuje tutaj miejsca dla swoich przedsięwzięć związanych z obronnością, jest cały czas w dialogu z nami i mamy nadzieję, że tutaj jakieś pole do współpracy również się pojawi w Rumi. Więc cały czas myślimy, w jaki sposób rozwijać nasze tereny inwestycyjne, dlatego też naszą halę przemysłową wybudowaliśmy, która jest wynajęta już, stanowi stabilne źródło przychodu dla spółki, ale to też jest majątek spółki, który będzie dla niej pracował przez wiele lat. Myślimy o kolejnych takich obiektach. Myślę, że będziemy niedługo budować kolejną halę dla kolejnego inwestora, który też się przenosi z innej siedziby. Więc ten rozwój terenów przemysłowych się bardzo mocno dzieje, a co nas cieszy podwójnie, lokują się u nas firmy związane na przykład z morską energetyką wiatrową. Duże centrum szkoleniowe w tej chwili powstaje i mamy nadzieję, że zaraz naprzeciwko powstanie centrum szkoleniowe nowoczesnego przemysłu dla elektrowni jądrowej.
1: No właśnie, to jest ciekawa rzecz, bowiem o tym sobie teraz porozmawiamy, bo nie da się ukryć, że no, Rumia od Choczewa jest troszkę oddalona. Powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie działania związane stricte z inwestycją, no raczej będą skupione bliżej tej części tutaj naszego regionu, ale to nie znaczy, że właśnie Rumia nie ma szansy ku temu, żeby stać się takim centrum szkoleniowym dla przyszłych pracowników i to tych młodszych, ale także tych, którzy chcą się przekwalifikować. No na początku mówimy oczywiście o elektrowniach jądrowych, ale wiadomo, rynek cały czas się zmienia, więc potrzeba takiego centrum chyba ogólnie po prostu jest.
0: Znaczy, musimy zacząć od tego, że Rumia jest położona w powiecie wejherowskim, a to właśnie w powiecie wejherowskim powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa i w powiecie wejherowskim jest całe zaplecze, jeśli chodzi o szkoły, z potencjałem do rozwijania tego zaplecza na potrzeby polskich elektrowni jądrowych. I tak jak powiedziała wczoraj pani wojewoda Beata Rutkiewicz, która nas odwiedziła wspólnie z panem prezesem Markiem Woszczykiem, prezesem polskich elektrowni jądrowych, żeby porozmawiać o projekcie centrum szkoleniowego, Rumia posiada wszelkie atuty lokalizacyjne, żeby być siedzibą takiego centrum, ponieważ jest dobrze skomunikowana, posiada dobrą infrastrukturę transportową i komunikacyjną, żeby ci pracownicy mogli się u nas szkolić. Tutaj z powiatu wejherowskiego, ale też z powiatu puckiego, z Gdyni, czyli z takiego całego otoczenia tutaj północnego, które mamy w tej chwili nie do końca zagospodarowane, jeżeli chodzi o potrzeby polskich elektrowni jądrowych.
1: A jak wiadomo, te potrzeby rosną, bo nie da się ukryć, że skoro cały czas mówimy, że jesteśmy coraz bliżej tego, no oczywiście symbolicznego momentu, czyli pierwszego betonu pod reaktory, no co dopiero uruchomienia, no to przez te wiele lat od budowy, przez uruchomienia po eksploatację, powiedzmy sobie szczerze, no tacy specjaliści będą po prostu potrzebni.
0: Będą potrzebni i polskie elektrownie jądrowe zdefiniowały, że w szczycie budowy będzie potrzeba ponad 10 tysięcy pracowników na placu budowy. I to są takie zawody, które niekoniecznie mają pokrycie w naszym systemie edukacji. My przeprowadziliśmy dosyć kompleksowe i szczegółowe analizy, jeżeli chodzi o zbadanie luki kompetencyjnej. I proszę mi wierzyć, że to nie wygląda dobrze. Kilka lat temu, kiedy badaliśmy lukę kompetencyjną pod morską energetykę wiatrową, to wtedy nam wyszło, że ponad połowa zawodów w naszych szkołach to są te zawody z dużym, wysokim potencjałem, jeśli chodzi o offshore wind, albo z potencjałem do przyuczenia, ponad połowa zawodów. Jeżeli chodzi o

0: polskie elektrownie jądrowe, to to już nie wygląda tak dobrze. Tylko 27% zawodów w 10 powiatach, które są zlokalizowane wokół elektrowni jądrowej, tylko 27% odpowiada na potrzeby PEJA. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala i jaką olbrzymią pracę my wszyscy musimy wykonać, żeby tych pracowników zapewnić, bo przecież nie musimy i nie chcemy ich ściągać z zagranicy. My ich możemy ściągać z innych regionów naszego kraju. Natomiast no, niekoniecznie chcielibyśmy mieć pracowników zagranicznych na tej budowie, bo jak wszędzie powtarzam od wielu tygodni, local content, czyli rozwój polskich firm w łańcuchu dostaw w tej dużej inwestycji, nie obędzie się bez ludzi, więc local content to też są ludzie, to są przede wszystkim ludzie, bo jeżeli chcemy budować zdolności technologiczne i kompetencyjne polskich przedsiębiorstw, jeżeli chcemy je rozwijać, to nie zrobimy tego bez kadry, bez ludzi.
1: No to w takim wypadku zróbmy krótką przerwę i za chwilkę dowiemy się, co to znaczy i jaki pomysł na to ma Rumial, to już za chwilkę.

0: wracamy na nasze antenie do rozmowy na temat tego, co dzieje się w Rumia Invest Parku. Dzieje się dużo. No właśnie, no i wracając do tych kwestii związanych ze szkoleniem, powstała taka inicjatywa i już, prawdę mówiąc, fundacja nawet na ten temat, czyli Fundacja Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, czyli w Rumi ma powstać, czy jest już generator?
1: Mamy generować kadry.
0: Rozwijać? No właśnie.
1: Mamy generować kadry, tak. Znaczy, to nie jest pomysł nowy, bo ja przypomnę, że my już od kilku lat pracujemy w ramach takiej marki Centrum Kompetencji Energetyki Odnowy.

0: odnawialnej, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie wiedzy o energetyce i zarażania pasją do energetyki. Więc my mamy już przetarte ścieżki, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową. Przypomnę tylko dwie edycje targów Edu Offshore Wind, które miały miejsce w hali Amber Expo i zostały odwiedzone przez 10 tysięcy młodych ludzi w drugiej edycji, które były gigantycznym sukcesem. Przypomnę programy edukacyjne, które realizowaliśmy wspólnie z Equinorem Polenergią, ale też w tej chwili kurs na offshore, który realizujemy wspólnie z pracodawcami Pomorza i Polską Izbą Morskiej Energetyki Wiatrowej, więc my już mamy zbudowane programy i mamy zbudowany cały system rozpowszechniania informacji i zarażania pasją do energetyki. Natomiast teraz, po tych kilku latach, widzimy, że nasza dyskusja, między innymi nasza dyskusja o zapotrzebowaniu na kadry, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, spowodowała, że pewne firmy relokowały się tutaj do nie chcę powiedzieć do Rumi, bo też, ale na Pomorze i otworzyły i są w trakcie otwierania swoich centrów szkoleniowych. I jakby to się zadziało, ale my jesteśmy po kilku latach już w tej chwili w zupełnie innej sytuacji, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kadry. Dzisiaj o tym szeroko rozmawialiśmy w panelu na konferencji Pomorze Mówi Przyszłość, bo w tej chwili rozmawiamy o tym, że będzie energia jądrowa w podstawie, bardzo stabilna, do tego morskie farmy wiatrowe, do tego magazynowanie energii, rozwój polskich sieci elektroenergetycznych, ale jeszcze do tego ta cała energetyka rozproszona, czyli energetyka prosumencka. I patrząc na ten cały system, my musimy myśleć szerzej i musimy patrzeć szerzej na to, czym w ogóle jest energetyka i jakie zapotrzebowanie na zawody będzie, jeśli chodzi o energetykę.
1: No i tutaj wczoraj to spotkanie, o którym pani wspomniała, właśnie tego dotyczyło. Tego, że tutaj w Rumi, bo gdzieś jeszcze oczywiście trwają cały czas rozmowy, no ale Rumia wychodzi tak na wprost oczekiwaniu, tak to można powiedzieć, bo już jesteśmy gotowi ku temu, żeby powstało właśnie takie Centrum Kompetencji Nowoczesnych Technologii.
0: Tak, może mniej nowoczesnych technologii, a bardziej nowoczesnego przemysłu, stąd też lokalizacja centrum w naszych terenach przemysłowych, ponieważ my musimy odpowiedzieć na potrzeby przemysłu, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kadry, w związku z tym musimy tworzyć obiekty w ekosystemie i otoczeniu przemysłowym. Do tego się nasza strefa przemysłowa nadaje bardzo dobrze. Jak wizytowaliśmy różne inne ośrodki w Europie, to one rzadko kiedy mają taki wizerunek architektoniczny nowego biurowca. To są obiekty przemysłowe, to są hale, do których przychodzą młodzi ludzie, ale też ci ludzie, którzy chcą się przekwalifikować i zdobywają praktyczne umiejętności zakończone certyfikatem. Ponieważ system edukacji publicznej okej, tylko tak jak rozmawialiśmy przed audycją, system edukacji publicznej kształci w perspektywie długofalowej. Tak, czyli trzeba poświęcić tych kilka lat na to, żeby uzyskać ten certyfikat, tą legitymację do tego, żeby chociażby wejść na plac budowy. My mówimy krótkie kursy doszkalające, my mówimy działanie elastyczne, ośrodek, który będzie w sposób elastyczny i w sposób taki konkretny reagował na zapotrzebowanie, które jest zdefiniowane przez polskie elektrownie jądrowe. I tak jak robiliśmy research tych zawodów, które będą potrzebne, które mamy w otoczeniu elektrowni jądrowej, to na przykład zadam pytanie, które każdemu zadaję ostatnio, jeśli chodzi o zawód kotlarza czy betoniarza, zbrojarza, ilu mamy uczniów kształcących się w tym kierunku?
1: Bardzo na pewno mało, bo jak sobie pomyślę, ilu tutaj gdzieś jest, gdzie jest jakaś szkoła, no to chyba tylko, nie wiem, może jakaś niepubliczna szkoła rzemiosła.
0: Zero.
1: No to nawet nie trafiłem, bo miałem nadzieję, że jest chociaż jedna klasa.
0: Więc dokładnie tak. Jeżeli polskie elektrownie jądrowe mówią, że będą potrzebowały elektryków, no, klasy elektryczne są dosyć dobrze rozwinięte u nas w otoczeniu tutaj najbliższym, jeśli chodzi o elektrownię jądrową, więc tak naprawdę ten elektryk zawyża nam statystyki, ale jeżeli już popatrzymy na kolejne zapotrzebowania na zawody, to już naprawdę nie wygląda różowo, nawet wygląda, powiedziałabym, bardzo źle, jeżeli chodzi o te dwa zawody, o których powiedziałam przed chwilą.
1: No tak, ale elektryków potrzeba też po prostu w branży budowlanej. Każda firma budowlana potrzebuje elektryka.
0: Oczywiście,
1: każda firma, w której są jakiekolwiek sprzęty, potrzebuje elektryka, utrzymanie po prostu sieci, więc nie da się ukryć, że to jest taki zawód, z którego, no, jeżeli mamy w klasie 20 elektryków, którzy gdzieś tam wyjdą rokrocznie na rynek pracy, to nie znaczy, że oni wszyscy pójdą do jednego pracodawcy, więc tutaj też jest to ważne, żeby takie osoby chyba wyszkolić zrobić jak najszybciej, a przypominamy, koniec 2028 to ma być już pierwszy beton jądrowy wylany, więc dwa lata z małym groszem, a technik elektryk to jest 5 lat nauki w tym momencie.

0: jeżeli
1: tylko
0: chodzi o...
1: Tylko, że elektryków się kształci, ale tak jak pan trafnie zauważył, elektryków potrzebuje też offshore, elektryków potrzebują stocznie i jest to niebezpieczeństwo, że przemysł jądrowy czy energetyka jądrowa będzie zasysać z innych branż. I teraz wnioski, które powstały po kongresie morskim ostatnim, który był, pokazują jasno, że stocznie będą się borykały z olbrzymimi niedoborami kadry. My jesteśmy jako generator, jako fundacja i jako centrum nowoczesnego przemysłu po to, żeby pokazać, jakie są luki kompetencyjne i żeby tak zamodelować to nasze centrum, żeby ono odpowiadało na te potrzeby, a nie do końca improwizowało. O tak, dlatego mamy dosyć takie szczegółowe analizy przeprowadzone, więc wiemy, czego i kogo będzie potrzeba i wiemy, co zrobić, żeby ten local content, jeśli chodzi o kadry, wzmacniać.
0: To tylko krótko, bo kończy nam się czas. W takim wypadku, na co czekamy?
1: Mam nadzieję, że po wczorajszym spotkaniu z panem prezesem Woszczykiem, z panią wojewodą, już na niewiele rzeczy czekamy, to znaczy padła jasna deklaracja, że będziemy wspólnie realizować ten projekt. Pani wojewoda powiedziała, że będzie wspierać, więc czekamy na deklarację wspólnego finansowania, wspólnego szukania funduszy na ten projekt, które, no wiadomo, jeśli chodzi o spółkę Skarbu Państwa, są bardziej dostępne na poziomie centralnym niż dla nas jako dla spółki miejskiej, więc to bardzo cieszy. Jesteśmy w trakcie wypełniania dokumentów dla PEJA w tej chwili, żeby wspólnie sięgnąć po fundusze. Mam nadzieję, że to się szybko zadzieje, ponieważ news z ostatnich chwili posiadamy już pozwolenie na budowę, więc tak naprawdę potrzebujemy miesiąc, żeby ogłosić przetarg. Jeżeli będzie zielone światło i będzie finansowanie, to jesteśmy w stanie szybciutko rozpocząć pracę.
0: Czyli za rok jesteśmy w stanie szkolić już pierwszych przyszłych pracowników, no rok z groszem pewnie.
1: Półtora roku.
0: No mamy 2,5. No to dobrze, to zdążymy może ich wyszkolić, proszę państwa. No to trzymamy kciuki, oczywiście czekamy na te informacje, bo nie da się ukryć, to dla wielu z nas może być też szansa na zdobycie nowego doświadczenia, nowych umiejętności, a być może także nowej pracy i możliwości własnego rozwoju. Więc trzymamy kciuki, a już dziękuję ślicznie. Mieszko Wytrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwu gościem dzisiaj była pani Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Parku.
1: Dziękuję bardzo. Ślicznie.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14:47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. To czas, aby zobaczyć, czym dzisiaj żyje nasz region. Jak zwykle o tej porze w studiu są przedstawiciele redakcji Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj Mieszko Weltrowski i portalu nadmorski24.pl, czyli dzisiaj to Tomasz Smuga. Podejrzewam, zgaduję i przypuszczam, że na pewno i obydwaj będziecie dziś mówili o urodzinach Wejherowa. Czy mam rację?
2: Cześć Michale, witam słuchacze. Tak, zdecydowanie dobrze zgadłeś, trafiłeś, przypuszczałeś.
1: I chyba wszystko wymieniłeś.
2: Chyba wszystko, tak.
3: Może już tak koniec skończyliśmy?
2: Wywróżyłeś.
3: Coś jeszcze macie dzisiaj?
2: Ale tak, macie rację, masz rację. 383. rocznica urodzin miasta Wejherowa, także możecie, uroczysta sesja z tej okazji się odbyła w ratuszu. Też o tym dzisiaj piszemy, możecie przeczytać o tym artykuł, ale piszemy nie tylko o takich fajnych, przyjemnych tematach. W Orlu doszło do wypadku osobówek. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala, także możecie zobaczyć zdjęcia z miejsca tego zdarzenia, a także o nocnym pożarze we Władysławowie. Na szczęście tam nikt nie ucierpiał. A także mam taką dla Was ciekawostkę. Znana polska wokalistka marzy, rozważa przeprowadzkę spod Krakowa nad Morze Bałtyckie i w rozmowie z dziennikarzami padło Wejherowo. A dlaczego Wejherowo, to już przeczytajcie w artykule. Zachęcam
4: gorąco. Bo ja tu mieszkam.
2: Na pewno.
4: Nie, że tu ja nie miałem nic wspólnego.
1: Mam nadzieję, że to nie było w kontekście, że tylko nie Wejherowo.
2: Nie no, Wejherowo to jest najpiękniejsze miasto na świecie.
1: A tak jest. Mieszko, co dzisiaj ciekawego w serwisie?
4: Oprócz piękna Wejherowa i jego urodzin, my będziemy rozmawiać także o przyszłości telekomunikacji i o święcie polskich telewizji lokalnych, które miało miejsce w Sopocie. I dalej zresztą trwa, bo tam trwa wiosenna konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, więc byliśmy tam oczywiście i zrelacjonujemy Państwu to ważne także dla nas wydarzenie. Ale powiemy także chociażby o tym, że można zdobyć kolejne środki z programu Polskich Elektrowni Jądrowych przeznaczone na wsparcie inicjatyw społecznych. To bardzo ważna wiadomość dla różnego rodzaju samorządów, instytucji, ale także stowarzyszeń, więc bo one także mogą się o takie

0: środki starać. Powiem także, co będzie się działo już w weekend, chociażby w gminie Gniewin. No, tam będzie okazja do wzięcia udziału w wyjątkowym pikniku, podczas którego między innymi królować będzie medycyna, a to właśnie w związku z tym, że będzie można się kompleksowo tam także przebadać. Więc dużo tego, jeszcze dużo więcej, a wszystko o 17.20.
1: Mam nadzieję, że udowodniliśmy, że dzieje się naprawdę dużo. No to pora na odrobinę muzyki.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w

0: wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
2: Ośmiu amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku w drodze na poligon. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia ebolą. Pogodowa karuzela, przymrozki w Polsce, na zachodzie Europy upały. Marcin Krzemiński. Ośmiu amerykańskich żołnierzy rannych w wypadku ciężarówki, która wiozła ich na poligon pod Drewskiem Pomorskim. Do wypadku doszło na lokalnej drodze łączącej miejscowości Studnica i Czertyń. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Prawdopodobnie zawiniła nieostrożność kierowcy. Do szpitala w Gryficach trafiło w sumie 7 poszkodowanych. Tylko jeden ma ciężkie obrażenia transportowanego śmigłowcem. Inny z rannych został na miejscu wypadku, bo odmówił transportu karetką. Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem poznańskiej prokuratury. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu, informują media. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik kolejnymi badaniami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Ostrzeżenia, które będą obowiązywać w nocy, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tymczasem fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni i tak ma być jeszcze kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna jak na tę porę roku tak zwana kopuła gorąca i niesie ze sobą tragiczne skutki. W samej Hiszpanii zmarło co najmniej 36 osób.
3: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku.
2: Mówi mieszkanka środkowej Portugalii, którą też dotknęły sięgające 40 stopni upały. W Paryżu jutro prognozowane są 34 stopnie. Słońce nie powinno jednak grzać, bo mają się pojawić chmury. Szansa na deszcz jednak nieduża. A to ważne informacje w kontekście polskiego pojedynku na French Open. Jest właśnie potwierdzenie, że mecz trzeciej rundy Igi Świątek i Magdy Linet odbędzie się jutro w samo południe na korcie centralnym. Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stoi w kolizji z budową ścieżki rowerowej prowadzącej do centrum Bydgoszczy. W obronie drzewa stanęli jednak mieszkańcy i społecznicy. Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew podkreśla, że dąb szypułkowy jest dorodny i powinien być chroniony przed wycinką.
4: Też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
2: Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej zakładające zachowanie dębu.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo obchodzi dzisiaj swoje 383 urodziny. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Świętowanie urodzin Wejherowa rozpoczęło się tradycyjnie od złożenia kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta Jakuba Wejhera. Następnie przeniesiono się do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie w tamtejszej sali widowiskowej miała miejsce dalsza część obchodów upamiętniających historię Wejherowa.
6: Wejherowo ma ten moment szczególny, czyli moment swojego powstania. Z reguły każdy zna, kiedy są nadane prawa miejskie, natomiast jeżeli chodzi o moment samego powstania, czyli założenia, lokacji, to różnie z tym bywa. W przypadku Wejherowa ona ma swojego założyciela, który wydał dekret lokacyjny i dzięki temu powstawał i budował miasto. Miasto bardzo ciekawe, bo nie tylko realizował swoje śluby, ale starał się, żeby miasto bardzo dobrze się rozwijało i ten rozwój tego miasta był widoczny przez lata.
5: Mówi

0: I prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt między innymi. Aby rozmawiać o tej historii, w Wejherowa zorganizowano uroczystą sesję Rady Miasta, na którą zaproszono licznych gości.
1: Powodem do tej sesji jest rocznica powstania naszego miasta, a przy okazji także urodziny Jakuba Wejhera, 417 już. Zaprosiliśmy artystów, którzy uświetnią naszą sesję. Będzie też ciekawa prelekcja historyczna pana Adama Lubockiego. Oczywiście jak urodziny miasta, to także kawa po spotkaniu i rozmowy w kuluarach.
0: Opowiada przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Paweł Formela. Miastu pozostaje życzyć co najmniej kolejnych 383 lat. Łeba przygotowuje miejskie obchody z Dnia Dziecka. Wydarzenie odbędzie się 31 maja w parku Jana Pawła II. Organizatorzy zapraszają dzieci oraz rodziców na kilka godzin wspólnej zabawy, pokazów i atrakcji przygotowanych specjalnie z okazji zbliżającego się święta najmłodszych mieszkańców miasta. Impreza rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 14. W programie znalazły się m.in. pokazy i warsztaty naukowe prowadzone przez Pawła Piszczatkę, znanego dzieciom z programu telewizyjnego Alchemik. Uczestnicy będą mogli zobaczyć także pokaz sprzętu ratowniczego oraz spotkać się z ratownikami SAR. Zaplanowano również pokazy strażackie z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie. Na najmłodszych czekać będą dmuchańce, animacje, malowanie twarzy, balonowe zoo, brokatowe tatuaże oraz zaplatanie warkoczyków. Organizatorzy przygotowali także popcorn oraz watę cukrową. Podczas wydarzenia będzie można wygrać obóz językowy ufundowany przez Biuro Podróży. Dodatkowy poczęstunek zapewni Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Łebie. Organizatorami wydarzenia są m.in. Miasto Łeba, lokalne instytucje oraz służby i organizacje działające na terenie miasta. Słupscy policjanci zatrzymali kolejnych poszukiwanych. Wśród nich 23-latek, który nie wrócił z przepustki do aresztu, a dodatkowo miał przy sobie narkotyki. W ostatnich dniach policjantki z Komisariatu Policji w Słupsku zatrzymały 62-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna trafił do aresztu. Kryminalni z Komisariatu Policji zatrzymali natomiast 50-letniego słupszczanina poszukiwanego za przestępstwo niealimentacji. Najbliższe 6 miesięcy spędzi w więzieniu. Do nietypowej interwencji doszło także w Lubuczewie. Policjanci wracający z interwencji spotkali funkcjonariuszy służby więziennej, którzy poszukiwali skazanego. Mężczyzna przebywał na przepustce w pracy, ale po jej zakończeniu nie wrócił do aresztu. Mundurowi otrzymali jego rysopis i chwilę później zauważyli w lesie mężczyznę, który na widok radiowozu wskoczył w wysoką trawę. Podczas kontroli przyznał, że ma przy sobie narkotyki. Policjanci znaleźli woreczki z suszem roślinnym oraz biały proszek. Testy wykazały marihuanę i mefedron. Po sprawdzeniu danych okazało się, że to właśnie 23-latek jest poszukiwany przez służbę więzienną. Jeszcze tego samego dnia wrócił do aresztu, teraz odpowie również za posiadanie narkotyku. Siedemnaście stopni Celsjusza to dzisiaj temperatura, która utrzymuje się w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Może być cieplej, oczywiście, że może. Na przykład 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi i Gniewinie. Dalej jedziemy 19 w Luzinie, no i przebija tą temperaturę Słupsk, Lęborg, Kobylnica 20 stopni Celsjusza, a na barometrach 1020 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr od słabego po umiarkowany, na opady się nie zanosi. W najbliższym czasie w sumie.

0: nie zauważy, a tymczasem kamera już wszystko widzi. Gdyby to jeszcze tak, słuchajcie, przed sezonem w Bałtyku, ale Motława rankiem, no to już odwaga level hard. No ale takie rzeczy dzieją się w regionie, a jako, że mamy dzisiaj w czwartek, trochę więcej będzie takich informacji, jak to zwykle bywa w Radiu Norda FM. No to do 18 razem jesteśmy, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17,

Halo, halo, Radio Nordo FM, dzień dobry, jesteśmy razem z wami po godzinie 15, Robert Jastrzębski, kłaniam się, jesteśmy razem do godziny 18. Nie wiem, czy to od słońca, czy maj tak wpływa na niektórych ludzi, bo uwaga, będzie trochę orzeźwiająco. Dwóch mężczyzn postanowiło urządzić sobie poranną kąpiel w Motławie w Gdańsku i wszystko byłoby może romantycznie, gdyby nie fakt, że zauważył ich monitoring, rzecz jasna. Czyli wiecie, człowiek pomyślał, szybkie chlub do wody,

0: Tu Nordo na fali, tu Robert Jastrzębski i zaczynamy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w programie Nordo na fali. Za nami dr Alban, a na moim monitorze wyświetla mi się właśnie nadmorski24.pl. Kliknąłem sobie zakładkę nasze kamery i od razu kamera obrotowa w dębkach. I to będzie taki tradycyjny raport z Bałtyku. Na plaży widzę jak na razie jedną osobę spacerującą brzegiem morza, czyli pełen luksus. Cały Bałtyk prawie dla siebie. Ale uwaga, jest też znak, że sezon naprawdę się zbliża, bo rozkłada się już coroczna budka z lodami i goframi. Czyli oficjalny można powiedzieć, że już niebawem będzie ten moment, kiedy człowiek pojedzie tylko na spacer, a i nie odmówi sobie gofra, a może nawet loda. Jeszcze chwila i plażowy zestaw obowiązkowy wróci do gry. Zresztą sami to zobaczcie, zakładka nasze kamery, monitoring, dębki, plaża, kamera obrotowa. A w Nordzie na fali za chwilę inny raport i jak zwykle o tej porze, czyli o 15.30, raport drogowy dla kierowców. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest.

0: Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.
2: Na zegarach punktualnie 15.36 sekund. Janusz Odwiczak, zapraszam na południowy raport z kaszubsko-pomorskich dróg. Tym razem rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku zapchane praktycznie wszystkie ważniejsze wlotówki do miasta. Do Kobylnicy stoi 21, postój też na Poznańskiej. Sytuację komplikuje remontowane rondo harcmistrza Klejdo. Zwalniamy na Bohaterów Westerplatte, powolna jazda również na 213 do Siemianic. W centrum Słupska na Kościuszki strata przynajmniej 10 minut. Korkuje się Zamkowa i Gancarska. Na Moście Kaszubskim i Moście Kowalskim za to bez utrudnień. Do Lęborka jedziecie płynnie, ale jazda w powolnym tempie na Krzywoustego w samym mieście. Kolejka też przed Rondem Solidarności. Postój na Kossaka i Alei Niepodległości. Na trasie kaszubskiej ruch odbywa się płynnie. Starą Szóstką pojedziecie też bez większych utrudnień, wyjątkiem oczywiście Gościci, no jak przystało na każde popołudnie. Zwłaszcza też w czwartkowe. W Bolszewie stoimy na Zamostnej. Czas teraz na Małe Trójmiasto Kaszubskie. Wejherowie Batalionu Morskiego stoi praktycznie na całej długości. W centrum miasta najgorzej teraz na 3 Maja, Sienkiewicza i Świętego Jana. Kolejka w samym mieście też na Chopina i Przemysłowej. W Redzie zapycha się Gdańska i Pucka. W samym Pucku lepiej unikać w tej chwili 216. Kolejka również na Wejherowskiej, która pełni objazd w związku z remontowaną ulicą 10 lutego. Nasz trafik zakończymy w Gdyni, zwalniacie na obwodnicy przed zjazdem w Chylonii, Morska postój już od Świętej Góry. W drugą stronę postoimy od dworca głównego. Trasa Kwiatkowskiego, no tutaj musicie przygotować na dużą dawkę cierpliwości. Przynajmniej 15 minut stracicie też na Małokackiej i na koniec odradzam Wielkopolską. Stoi praktycznie od Łowickiej do Karwin. Szerokiej drogi. Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez nieco 5,5 godziny. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 5 stopni w Słupsku, po 6 w Luzinie, Wejherowie, 7 w Gdyni. W nocy najcieplej będzie nad samym morzem, do 9 stopni w Dębkach i na Półwyspie Helskim. Jutro podobnie również dużo słońca na niebie, na termometrach od 18 stopni w Karwi do 22 w Słupsku i Lęborku. Na barometrach w tej chwili 1023 hektopaskale, a biometr jest cały czas korzystny.

na bałtyckiej fali piosenki na wakacje, piosenki na plażę, piosenki do samochodu. No właśnie, proszę Państwa, bo to zaczyna się ten moment w roku, kiedy człowiek siedzi w pracy, ale mentalnie już tam gdzieś na leżaku. Coraz więcej osób sprawdza oferty last minute.

0: Czyli wiadomo, wakacje planowane dosłownie na ostatnią chwilę. Jak wiemy, ma to swój klimat, bo dzisiaj jesteś w pracy, jutro pakujesz walizkę, a pojutrze już wrzucasz zdjęcia z drinkiem i podpisem "Pozdrawiam z ciepłych krajów". Eksperci przypominają jednak, że last minute to wiecie, taka trochę wakacyjna loteria. Można trafić świetną okazję, ale trzeba być gotowym na spontaniczny wyjazd. Najczęściej ponoć Polacy polują na Grecję, Turcję, Egipt czy Hiszpanię. Mówiąc krótko, paszport pod ręką, walizka gotowa i oby szef nie zadzwonił z pytaniem: a gdzie ty jesteś teraz, chłopie? Niemniej jednak, czy to Grecja, Turcja, Egipt czy Hiszpania, Radio Norda FM, jesteśmy razem z wami. W czwartek, 28 maja, za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy. Ciao.

0: budowy w Celbowie zapraszają!
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Nie minęły 2 tygodnie od finału Eurowizji, a Alicja, nasza tegoroczna reprezentantka, już rzuciła się w wir pracy. Wokalistka była niedawno w Londynie, gdzie przygotowywała kolejne utwory. Jak się okazuje, propozycje z zagranicy napływają jedna po drugiej. Alicja Szemplińska ma powody do radości. Jej piosenka Prey zaskarbiła sobie uznanie ekspertów muzycznych z całej Europy, co przełożyło się na zajęcie przez nią wysokiego 12 miejsca w finale konkursu piosenki Eurowizji 2026. Wokalistkę docenili przede wszystkim jurorzy, do tej pory nie przekonani wobec propozycji z Polski. Alicja Szemplińska nie ma jednak czasu na odpoczynek. Niespełna 2 tygodnie po udziale Eurowizji piosenkarka zaprezentowała się podczas telewizyjnego widowiska Nie ma jak u mamy. Jeszcze wcześniej, jak czytamy w sieci, tuż po zakończeniu konkursu 24-latka udała się do Londynu, gdzie pracowała nad nowym materiałem. Ten będzie w całości po angielsku. Alicja jest bowiem zakontraktowana z międzynarodowym labelem. Nie brakuje propozycji z zagranicy. Jak czytamy w sieci, w jednej z rozmów Alicja wyjawiła, jak zamierza wykorzystać to wszystko, co zadziało się wokół jej udziału w konkursie piosenki Eurowizji. Artystka stawia przede wszystkim na nową muzykę. I jak sama mówi, zamierzam wykorzystać to w sposób najbardziej naturalny, czyli tworzyć nową muzykę i już zaczęłam to robić. Przedwczoraj wróciłam z Londynu z sesji producenckich. Robię nową muzykę, jestem zainspirowana, szczęśliwa i wdzięczna, więc myślę, że takie emocje są najlepszym towarzystwem sprzyjającym nowym pomysłom. Dopytana o to, czy otrzymała już propozycję współpracy ze strony zagranicznych producentów zachwyconych jej talentem, czy tak. Tak, pojawiło się dużo takich propozycji, przyznała tajemniczo.

0: Lubię Cię jak lato na 10 minut do godziny 16. I uwaga, dajcie trochę głośniej, bo mam coś dla najmłodszych i dla tych trochę starszych, którzy nadal cieszą się na watę cukrową. Czytam w sieci, że Łeba szykuje miejskie obchody Dnia Dziecka i zapowiada się naprawdę kolorowy weekend. Proszę Państwa, 31 maja w Parku Jana Pawła II będą pokazy naukowe, strażacy, ratownicy, dmuchańce, animacje, balonowe zoo i oczywiście klasyka gatunku, czyli popcorn oraz wata cukrowa. Hello! W końcu to się dzieje, to jest sezon. Będzie można nawet wygrać obóz językowy, więc oprócz zabawy będzie też coś ekstra. Krótko mówiąc, dzieciaki będą zachwycone, a rodzice pewnie znowu usłyszą jeszcze chwila, albo tato daj jeszcze dyszkę. A więcej o obchodach Dnia Dziecka i innych wydarzeniach z regionu już za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda FM. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Czwarta osoba zatrzymała.

0: Bormana w związku z fałszywymi alarmami. Rotawirusy zamknęły uzdrowiskowy szpital w Nałęczowie. We Wrocławiu rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana. Ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii sanepidu w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
1: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
0: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mencenowi. Wniosek w tej sprawie złożyła policja. Mencen ma odpowiedzieć za użycie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Teraz w sprawie immunitetu polityka Konfederacji wypowie się cały Sejm. A skoro o polityce mówimy, to teraz jeszcze aktualny sondaż wyborczy. Gdybyśmy właśnie wybierali parlamentarzystów, to blisko 39% głosów zgarnęłaby Koalicja Obywatelska. Wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Drugie miejsce zajęłby PiS z nieco ponad 27% głosów. Podium zamyka Konfederacja, blisko 12%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. W niedzielę w stolicy Dolnego Śląska zagra z Ukrainą, w środę podejmie w Warszawie Nigerię. Dla selekcjonera Jana Urbana to okazja do testów i wypróbowania debiutantów. Dla kibiców szansa, by Robert Lewandowski zdradził swoją klubową i reprezentacyjną przyszłość. Błażej Kulesza.
2: Polacy, podobnie jak Ukraińcy oraz Nigeryjczycy, nie wywalczyli awansu do Mistrzostw Świata, więc wszystkie drużyny mogą traktować spotkania bardzo sparingowo. Wiadomo, że w meczu z Ukrainą zabraknie Michała Skurasia, bo dopiero kończy rozgrywki belgijska liga. Skuraś do kolegów dołączy w Warszawie. Podczas zgrupowania jednak wszyscy mają nadzieję, że rozwiąże się sprawa gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Nieoficjalnie Lewy ma grać do końca Euro 2028.
0: No ale to on sam musi te informacje dziennikarzom i kibicom potwierdzić.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ruszyła kolejna edycja programu Wsparcie Inicjatyw Społecznych realizowanego przez Polskie Elektrownie Jądrowe. W ramach tego projektu regiony mogą liczyć na realną pomoc. Od budowy nowej infrastruktury przez dotacje dla placówek edukacyjnych i medycznych, aż po finansowanie ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych wydarzeń kulturalnych. Polskie Elektrownie Jądrowe finansują kluczowe projekty w gminach położonych w rejonie przyszłej elektrowni jądrowej.
4: Jest to już kolejny rok działania polskich elektrowni jądrowych na terenie Pomorza. W ramach programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych bardzo aktywnie wsłuchujemy się w głos społeczności lokalnych. Przede wszystkim te głosy, które dotyczą ich bieżących i codziennych potrzeb w zakresie edukacji, w zakresie infrastruktury lokalnej, w zakresie wsparcia tego, co jest im najbardziej potrzebne.
3: Mówi wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak. Chodzi o powiaty wejherowski, lęborski i pucki, ale spółka nie wyklucza wsparcia dla innych podmiotów.
5: Program skierowany jest do przede wszystkim do jednostek samorządu lokalnego i do ich jednostek pomocniczych, czyli sołectw, gmin czy starostw powiatowych. Natomiast w przypadku sołectw oczywiście tutaj, ponieważ nie mają osobowości prawnej, musi wnioskować gmina. Natomiast bardzo wiele projektów dotyczy właśnie sołectw, ale również mogą składać wnioski różnego rodzaju fundacje, organizacje, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, czyli różne podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą tutaj na tym terenie.
3: Tłumaczy kierownik działu relacji z interesariuszami polskich elektrowni jądrowych Dorota Szandawłan. Dotychczas budżet wynosił 2 300 000 zł, w tej edycji został zwiększony do 3 milionów.

0: Cieszymy się bardzo z tego, że w naszym kierunku jest to światełko skierowane przy tym programie wsparcia inicjatyw społecznych, bo tak naprawdę dużo mamy jeszcze do zrobienia i osiągnięcia w tej gminie różnych, że tak powiem, programów od strony bezpieczeństwa.
1: Mówi wójt gminy Choczewo Jarosław Bach. Materiały informacyjne dotyczące programu wsparcia inicjatyw społecznych, wzory wniosków i regulamin programu dostępne są na stronie pay.pl. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Łebie dzięki reakcji świadka. Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 14 na ulicy Kościuszki. Jak wynika z przekazanych informacji, kierujący Volkswagenem Golfem miał problem z utrzymaniem toru jazdy i najechał na kwietnik. Całą sytuację zauważył przypadkowy mężczyzna, który postanowił uniemożliwić dalszą jazdę kierowcy. Świadek podszedł do samochodu i szybko zorientował się, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Zabrał mu kluczyki i powiadomił służby, pozostając na miejscu do czasu przyjazdu patrolu drogówki. Policjanci przebadali kierującego alkomatem. Okazało się, że 66-letni mieszkaniec Lęborka miał w organizmie ponad promil alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna odpowie teraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Policja przypomina, że osoby prowadzące po alkoholu stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują także, aby w przypadku podejrzenia jazdy pod wpływem alkoholu informować służby i nie podejmować działań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu świadków. W słupskim ratuszu odbyła się konferencja Dziecko w pieczy, zorganizowana w ramach Słupskiego Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie przygotował dział pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Konferencja została objęta patronatem prezydent miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Spotkanie było skierowane do przedstawicieli placówek oświatowych, pedagogów, psychologów, rodzin zastępczych oraz specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wymiana doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy na temat skutecznego wsparcia dzieci i ich opiekunów. Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień ekspertów dotyczących m.in. emocjonalnych i rozwojowych potrzeb dzieci, konsekwencji traum wczesnodziecięcych oraz roli rodziny zastępczej jako bezpiecznej przystani. Konferencja była także okazją do rozmowy i integracji środowisk pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Organizatorzy podkreślali, że rodzinna piecza zastępcza wymaga nie tylko zaangażowania opiekunów, ale również społecznego zrozumienia i systemowego wsparcia. Robi się coraz cieplej, ewidentnie lato już gdzieś za rogiem się czai. Póki co nic nie wskazuje na jakieś poważniejsze ochłodzenia, wręcz przeciwnie, temperatura idzie w górę. Dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na opady się nie zanosi, tak naprawdę dopiero jakakolwiek szansa na deszcz będzie w przyszłym tygodniu od poniedziałku, ale też to nie jest pewne.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda, tu Robert Jastrzębski, dzień dobry. Mamy cały czas czwartek, 28 dzień maja i to jest ostatni moment, żeby sprawdzić, kto dzisiaj powinien otrzymać kwiaty. To Augustyn, Jaromir i Just. Na kwiaty czeka również Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Fajne imię Balladyna, prawda? A słońce zajdzie dopiero po godzinie 20.40, zatem spokojnie, po pracy jeszcze jest czas na spacer, rower albo szybki wypad nad morze, ale zanim pojedziemy nad morze, warto by było sprawdzić, jaka pogoda jest nad tym Bałtykiem. I o tym między innymi będzie w Radiu Norda FM. Wcześniej sprawdzimy, co na drogach regionalnych, a już za chwilę u nas kolejna lekcja Kaszubskiego. W tej godzinie również odpalamy zagadkę dnia i nadal u mnie w puli nagród bilety do Wejherowskiego Centrum Kultury. Szczegóły w tej godzinie, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: idą w główka.
1: Lekcja czwarta. Łybetk.
2: Łybetk.
1: Łybetk.
2: Łybetk.
1: Spokój.
2: Spokój.
1: Cotka Gita nie dała chłopły łybetkły, nawet gciej perdą wepnył.
2: Ciotka Brygida prześladowała męża nawet w zaświatach.
1: Ciotka Gita nie dała chłopły łybetkły, nawet gciej perda wepnył.
2: Łybetk?
1: Spokój.
2: Łybetk.
3: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
0: Słówka.
1: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Ja się staram.

0: dawna, to wiem.
1: Piosenka z męskiego grania 2026 robi furorę. Niektórzy nawet mają tak, że słuchają tego w kółko i się nie zatrzymują. No i wcale się nie dziwię, bo rzeczywiście piosenka fajnie buja, fajnie kręci i fajnie się tego słucha. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Doskonała robota. A u nas będą za chwilę ważne informacje dla kierowców. Między innymi zajrzymy do Trójmiasta, bo tam zapowiadane utrudnienia na ulicy Wyślińskiej w Gdyni ponoć zostały odwołane. I o tym będziemy mówić za chwilę. Z kolei w Nowej Wsi Lęborskiej trwa przebudowa ulicy Dworcowej. Powstają nowe chodniki, modernizowana jest droga i infrastruktura techniczna. Będą też ważne informacje dla kierowców z Pucka. Bądźcie z nami, a później odpalamy zagadkę dnia. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Czarodziej.

0: Elbowie zapraszają!
1: Reklama.
2: Radio Norda 16.30 i ostatni raport drogowy. Ważne informacje, posłuchajcie. Na początek uwaga trójmiejscy kierowcy, bo zapowiadane roboty drogowe związane z nimi utrudnienia zostały odwołane. Trwają ustalenia warunków i nowego terminu zamknięcia fragmentu ulicy Wiczlińskiej w ramach rozbudowy na odcinku od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Termin 2 czerwca zostaje odwołany. O nowym terminie zmian w organizacji ruchu mieszkańcy zostaną powiadomieni w najbliższym czasie. Informacji na

Ten temat możecie szukać na oficjalnej internetowej stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdiz.gdynia.pl. Przenosimy się do Nowej Wsi Lęborskiej, bo tutaj trwa przebudowa ulicy Dworcowej. Inwestycja obejmuje odcinek drogi prowadzącej w kierunku Redkowic i ma poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort codziennego poruszania się mieszkańców oraz kierowców. Prace rozpoczęły się na początku maja, a ich zakończenie zaplanowano na połowę sierpnia. Obecnie na przebudowanym odcinku prowadzone są roboty sanitarne, teletechniczne oraz drogowe. Zakończono już przebudowę kanalizacji deszczowej, a drogowcy realizują m.in. nowe chodniki i modernizację podbudowy drogi. Finałem inwestycji będzie wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. I na koniec jeszcze ważna informacja dla puckich kierowców. Ulica Wejherowska zostanie zamknięta dla ruchu. W związku z ostatnim etapem technologicznym przebudowy nawierzchni jezdni na ulicy Wejherowskiej koniecznie jest całkowite zamknięcie ulicy Wejherowskiej w dniu 30 maja w godzinach od 7 do 19 na odcinku od ulicy Obwodowej do przejazdu kolejowego. Decyzja o całkowitym zamknięciu podyktowana jest po pierwsze technologią wykonania i jest to ostatnia warstwa nawierzchni. Im mniej przerw technologicznych, tym jakość i trwałość nawierzchni jest większa. Jeszcze jednym i ostatnim argumentem przedstawionym przez wykonawcę jest czas. Przy całkowitym zamknięciu ruchu prace przebiegają zdecydowanie szybciej, a jak dokładnie będą wyglądały te zamknięcia, tego dowiemy się ze strony miastopuck.pl. A pogoda w regionie całkiem przyjemna. Pomimo, że temperatury nie są jakieś specjalne, bo mamy dzisiaj 18 stopni w Wejherowie, w Gdyni podobnie. Jedynie w Słupsku i w Lęborku temperatury podskoczyły dzisiaj do 20 stopni. No, ale niestety wieczorem to wszystko spadnie, nawet w okolice 5 stopni. Do tego zachmurzenie małe i padać nie powinno.

0: Za nami piosenka, która kojarzy nam się tylko i wyłącznie z wakacjami, z morzem, ze słońcem, prawda? Być może nie wszyscy znają, ale na pewno kiedyś słyszeliście przynajmniej raz ten hit. To była grupa Fun Factory w Radiu Norda FM. No to nie mogłem sobie odmówić tego, żeby w zagadce dnia też zapachniało wakacjami, wolnym i tym pięknym momentem, kiedy człowiek patrzy w kalendarz i myśli: tu biorę wolne, tu przedłużam weekend, a tu udaje, że mnie nie ma. Na Facebooku trzy słowa kluczowe to kalendarz, wniosek i urlop. Pierwsza wskazówka, zapiszcie, hasło składa się dzisiaj z dwóch wyrazów, a do wygrania są dzisiaj dwa bilety na premierę spektaklu RUR Roboty Uniwersalne. To są dwa bilety do Wojherowskiego Centrum Kultury na 30 maja na godzinę 19. No i jeszcze posłuchajmy zaproszenia od samych twórców.
1: Wojherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: No to proszę bardzo, kto chciałby wygrać takie bilety, to trzeba rozpracować hasło. Przypomnę, hasło składa się z dwóch wyrazów, a finał naszej zabawy przed godziną 18. Kombinujcie, powodzenia, za chwilę u nas magazyn Kultury.

0: Realny.
1: Lorda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na shopandmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
8: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
9: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
8: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
10: Dzień dobry. 31 maja zapraszamy do Koleczkowa.
11: Na dzyń łotem ku szkołę.
10: I gminny dzień dziecka.
11: Od piersi do piąty popełnił zwiedzanie nowej szkoły, przedszkola, żłobka.
10: A w tym czasie fiesta, dmuchańce, konkursy, grill i laserowa strzelnica.
11: A przed tym wszystkim nafudrają nasz Białcisk AGW Koleczkowe.
10: O 14 wystąpi regionalny zespół Koleczkowianie, a o 15 Teatr Iluzji Aleksander Tkacz.
11: Do uzdrzeni przy szkole w Koleczkowie.
10: Razem z komitetem organizacyjnym zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalko. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie Hanna Garbowska.
11: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama. Reklama.
12: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
13: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
12: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
13: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
12: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
13: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
12: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
13: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
12: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
13: lub zadzwoń 504 16 10 10.
12: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
14: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce.
15: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Janusz Ludwiczak, czas sprawdzić, co w kulturze słychać, a dzieje się dużo. Lęborskie Centrum Kultury Fregata przygotowało jutro wiele ciekawych premier filmowych. Jedną z nich jest Drzewo Magii. Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez dostępu do sieci Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów, a wszystko, by odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość. Premierowy seans Drzewo Magii w Lęborku już jutro o godzinie 17:45, a kolejne emisje w sobotę, niedzielę i poniedziałek o tej samej porze. Wyjątkowy piknik literacki czeka najmłodszych już jutro na Lęborskim Placu Pokoju. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała zabawy z animacjami, liczne gry terenowe, nie zabraknie też quizów literackich. Dla chętnych będzie też okazja do potańczenia. Na scenie wystąpi zespół regionalny Frantówka. Będzie coś dla ducha, ale też i coś dla ciała. Organizatorzy przygotowali popcorn i poczęstunek. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to dzień pełen uśmiechu, ruchu, ale też literackich inspiracji dla całych rodzin. Początek wydarzenia już jutro o godzinie 10 na Placu Pokoju w Lęborku. A z kolejną porcją kultury i dawką zapowiedzi nadchodzących wydarzeń wracam już jutro przed godziną 9. Dobrego popołudnia i udanego wieczoru.

0: To była Doda w Radiu Norda FM, a wcześniej Daria, a do 18 to jest program Norda na fali. Wracamy, proszę Państwa, do naszej czwartkowej zagadki dnia. Przypominam, że dzisiaj na Facebooku czekają już na Was słowa kluczowe kalendarz, wniosek i urlop. Za nami też pierwsza wskazówka, która mówi, że hasło składa się z dwóch wyrazów. No i teraz jeszcze dokładamy wskazówkę numer dwa, to słowo kluczowe zamiary. Zapisane? Jeśli nie, to jeszcze raz powtórzę. Zamiary. Czyli coś już zaczyna się układać w głowie, prawda? Kiedy, gdzie, z kim i czy szef zaakceptuje ten wniosek? Propozycje, hasła i odpowiedzi pisujemy niezmiennie pod odpowiednim postem na profilu facebookowym Radia Norda FM. A w finale przed 18 wyjaśni się, czy ktoś wygra dzisiaj dwa bilety na premierę spektaklu RUR Roboty Uniwersalne Rozuma. Dwa bilety do Wejherowskiego Centrum Kultury na 30 maja na godzinę 19. A w Nordzie na fali zbliżamy się do godziny 17, za chwilę serwis regionalny, a później pojawię się z ostatnią wskazówką, albo spontanicznie podaję już teraz, ostatnia wskazówka to rezerwacja. Kombinujcie, powodzenia!
1: Norda na fali! Norda.

0: Marcin Krzemiński. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę Elise Mertens. O meczu prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: Maja Chwalińska po ostatniej piłce meczu z Elise Mertens złapała się za głowę z radości, bo awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, a

0: belgijską rywalkę, 21 w światowym rankingu, pokonała 6-4-6-0, więc w takim samym stosunku jak w pierwszej rundzie mistrzynią olimpijską z Paryża Qin Wenzheng. Jest więc Maja w trzeciej rundzie, no i czeka wciąż na swoją rywalkę, bo tutaj zdecyduje o tym spotkanie Claire Liu oraz Marie Sakkari z Grecji.
1: A my zostajemy w Paryżu, gdzie jeszcze jedna sensacja. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner odpadł z turnieju w drugiej rundzie. Uległ po bardzo zaciętym meczu Argentyńczykowi Juano Manuelowi Cerundolo. 17 czerwca Sąd Warszawa Śródmieście planuje zamknięcie przewodu i wysłuchanie mów końcowych w procesie Łukasza Żaka oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. W wypadku zginął 37-latek, a jego żona i dwójka dzieci trafili do szpitala. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zdarzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
1: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku.
2: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Tymczasem obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Jutro tankowanie będzie tańsze i to nawet bardzo. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy, natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy. Tymczasem jest już pewne, że obniżone VAT i akcyza na paliwa będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Dwóch śmiałków próbuje ustanowić rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Chcą to zrobić w 19 godzin. Właśnie są w trakcie. W sumie mają do zaliczenia 330 przystanków.
3: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać.
4: Do tej pory wszystko jest punktualnie.
1: Mówili Paweł Klica i Rafał Pietrzak. Dziś około 23 powinni zakończyć swoje wyzwanie.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Puccy strażacy zostali wezwani do pożaru. Budynek płonął we Władysławowie. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 21.30 w środę 27 maja. Do pożaru doszło przy ulicy Szkutników. Na miejsce zadysponowano łącznie 10 zastępów straży pożarnej. Około północy, jak przekazali strażacy, sytuacja pożarowa została opanowana. Pożar już się nie rozprzestrzeniał. Strażacy prowadzili prace rozbiórkowe, aby dotrzeć do ukrytych zarzewi ognia. Jak informuje młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, brak osób poszkodowanych. 4 osoby opuściły budynek przed przybyciem Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Lemborg przygotowuje ekologiczne wydarzenie dla całych rodzin. Już 31 maja mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskiej grze terenowej oraz pikniku ekologicznym organizowanym w ramach akcji funduszowy Maj. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi deszcz pod kontrolą, a jego celem jest pokazanie, w jaki sposób miasto dostosowuje się do zmian klimatu oraz jak mieszkańcy mogą wspierać działania proekologiczne. Główną atrakcją popołudnia będzie miejska gra terenowa, która rozpocznie się o godzinie 14 na Placu Pokoju. Uczestnicy wyruszą trasą prowadzącą przez zabytkowe centrum Lęborka, okolice rzeki Łeby, dawny basen oraz lęborską wieżę ciśnień. Na kolejnych punktach przygotowane zostaną zadania związane z ekologią i ochroną środowiska. Organizatorzy przypominają, że dzieci mogą brać udział w zabawie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Na uczestników przewidziano nagrody. Po zakończeniu gry od godziny 15.30 do 19.00 na Placu Pokoju odbędzie się piknik ekologiczny. W programie znalazły się warsztaty tworzenia ekologicznych zabawek i papieru czerpanego, konkursy, animacje oraz strefa dla najmłodszych z dmuchańcami, tunelami, zjeżdżalniami. Nie zabraknie również malowania twarzy i popcornu serwowanego w papierowych torebkach. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Deszcz pod kontrolą, klimatyczna transformacja Lęborka, etap pierwszy, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

0: Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny. W Słupsku strażacy gasili pożar pustostanu przy ulicy Świętego Piotra. Zgłoszenie wpłynęło w środę 27 maja o godzinie 14:45. Na miejscu pracowały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na czas działań ulica Świętego Piotra została czasowo zamknięta. Początkowo informowano o pożarze trzykondygnacyjnego pustostanu. Jak przekazał później kapitan Piotr Basara, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, ogień pojawił się na tej kondygnacji nadziemnej czterokondygnacyjnego budynku. Strażakom udało się opanować pożar. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Na drodze powiatowej między Łebczem a Gnieżdżewem doszło do wypadku. Auto dachowało. Służby zgłoszenie otrzymały kilka minut po godzinie 15 w środę 27 maja. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, jedna osoba badana przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują 3 pojazdy straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Zdjęcia z miejsca wypadku znajdziecie w tym samym miejscu. Na zegarach 17 z groszem, a na termometrach 17 stopni z groszem w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumigniemie. 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od małego poumiarkowane, wiatr od słabego poumiarkowany, a na opady się nie zanosi. Na barometrach dziś oglądamy 1020 hektopaskali. Noc dość chłodna się szykuje, ale bardzo zimno nie będzie to cały czas. Już są to raczej późno wiosenne, ciepłe noce.
1: Norda FM.

0: I to już prawie kwadrans po godzinie 17. Tak, gramy w czwartek, Radio Nord FM. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze dzień dobry, bo przecież dni mamy coraz dłuższe, zatem na dobry wieczór jeszcze trochę możemy poczekać, prawda? Po godzinie 18 program Norda Party, a w Nordzie na Fali jestem z wami na profilu facebookowym Radio Nord FM. Czytam komentarze w sprawie zagadki dnia i robi się coraz bardziej wakacyjnie i w sumie o to mi trochę chodziło, bo w komentarzach mamy planowanie wakacji, wniosek o urlop, wyczekiwany urlop, wniosek urlopowy. Czyli Ewa, Wiktoria, Adriana i Katarzyna już jedną nogą są na leżaku i bardzo fajnie. Kalendarz, wniosek, urlop. Mamy hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Zamiary i rezerwacja. Podałem wszystko, co dzisiaj przygotowałem, jeśli chodzi o wskazówki do naszego hasła. I w puli nagród dwa bilety do Wejherowskiego Centrum Kultury na 30 maja na godzinę 19 na spektakl RUR Roboty Uniwersalne w reżyserii Jana Orszulaka. No i to jest bardzo dobry moment, żeby jeszcze przyłączyć się do naszej zabawy, bo nie widziałem żadnej poprawnej odpowiedzi. Jeśli są jakieś nowe pomysły, no to piszcie, komentujcie. W tej godzinie na pewno sprawdzimy, co w sportowym świecie w naszym regionie. Sprawdzę dla was, co można obejrzeć w kinie. No a przed 18 usłyszymy się w finale naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: Dwa, trzy, a może cztery pokoje.

0: wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: Reklama.

0: long, long time. Sam raz na czwartkowe popołudnie, tuż przed weekendem, tak gramy w Radiu Norda. Ray Dalton za nami, a wcześniej jest Colin i Blanka z nowym singlem Niewinna. Do muzyki wrócimy już za chwilę, a przed nami sportowe emocje i to naprawdę konkretne, bo bez względu na wynik ostatniej kolejki, Weekend Luzino zagra w barażach o awans do drugiej ligi i wszyscy się zastanawiamy, czy będzie to historyczny sukces i promocja na wyższy poziom rozgrywek. A to nie wszystko, bo wokół klubu mówi się też o nowym stadionie. Takie sportowe wieści w Radiu Norda FM przygotował Tomek Smuga. Bądźcie razem z nami 17.30, a później sprawdzimy, co tam na dużym ekranie.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Bez względu na wynik w ostatniej kolejce, weekend Rzeźnoczeka gra w barażach o awans do drugiej ligi. Bez znaczenia na to, czy ta batalia zakończy się sukcesem luzińskiej ekipy, czyli promocją na wyższy szczebel rozgrywkowy, drużyna weekendu doczeka się nowego stadionu, o czym w rozmowie w Radiu Nord FM opowiedział trener weekendu 2 Luźno i pracownik luzińskiego Gotrit, zaangażowany w budowę nowego boiska, Paweł Radecki.
5: Nie jest to tajemnicą, że powstaje nowy obiekt. Chociaż na ten moment, ze względu też na opóźnienia jeszcze zeszłoroczne, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, pokrzyżowały nam plany budowlane. Dążymy do tego, żeby przy ewentualnym awansie do drugiej ligi grać na naszym aktualnym obiekcie na ulicy Mickiewicza. Jest to zbiorowy trud władz gminy, ośrodka sportu w Luzinie, jak i klubu, by obiekt dostosować.
4: Na razie wykonano kolejny krok, czyli złożona została już dokumentacja.
5: Wykonane prace dla Polskiej

0: o Związku Piłki Nożnej są wystarczające pod względem infrastrukturalnym. Oczywiście nie powstanie kryta trumna, która jest jakby elementem koniecznym, ale może zostać nałożony nadzór infrastrukturalny, który umożliwi nam grę na naszym stadionie. W międzyczasie prowadzone są prace nad budową nowego obiektu. Czynimy postępy, oczywiście jak to na budowie wszystko może się zdarzyć, pewne opóźnienia mogą mieć miejsce, ale liczymy na to, że do końca roku obiekt będzie gotowy do użytku.
1: Do tego czasu piłkarze nadal będą grać na boisku przy ulicy Mickiewicza. Zmieniamy sypnę. 6 czerwca Gdynia stanie się areną nowego wydarzenia sportowego. W jubileuszowym roku stulecia miasta odbędzie się pierwsza edycja Morpoland w nowej formule. Na starcie pojawią się zawodnicy z całej Polski, którzy zmierzą się z połączeniem biegu terenowego, przeszkód oraz sprawdzianu wytrzymałości i charakteru. Mor to nowoczesna formuła zawodów OCR, czyli biegów z przeszkodami. Organizatorzy przygotowali kilka poziomów rywalizacji, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych uczestników szukających wymagającego wyzwania sportowego. Tegoroczne edycji towarzyszy hasło Wolność ma swój start. Zawody rozpoczną się efektowym zjazdem desantowym, po którym uczestnicy ruszą na trasę biegową. Po każdej pętli zawodnicy będą trafiać do specjalnej Tactical Zone, gdzie czekają przeszkody sprawdzające siłę, technikę, wytrzymałość i koncentrację. W programie znalazły się także finałowa Laser Zone oraz charakterystyczna ściana More Up. Rywalizacja rozpocznie z zawodami More Kids dla dzieci od 4 do 12 lat. Następnie odbędą się starty na dystansach More 1, More 2 i More 3, a dzień zakończy drużynowa rywalizacja More Team. Najkrótsza trasa dla dzieci liczy 500 metrów i 10 przeszkód. W kategorii More 1 zawodnicy pokonają 2 km i 15 przeszkód. More 2 to już 4 km i 20 przeszkód, natomiast najbardziej wymagający dystans More 3 obejmuje 8 km oraz 25 przeszkód. Osobną kategorią będzie More Team. Trzyosobowe drużyny zmieszane wspólnie pokonają część trasy, a następnie indywidualnie zmierzą się z Tactical Zones, by ponownie połączyć siły na finałowym odcinku i przeszkodach końcowych.
2: Przed nami pogodny wieczór, ciepła noc i kolejny gorący dzień. Nawet w nocnych godzinach temperatura nie spadnie poniżej 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 10 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 9 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie oraz Luzinie. Ciśnienie? Dość wysokie, 1028 hektopaskali mniej więcej. Do tego wiatr słaby i umiarkowany. No i dobra wiadomość dla tych, którzy lubią wysokie temperatury. Ta jutrzejsza nie spadnie nam w porównaniu do dzisiaj.
3: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To dla fanów Zali, to dla fanów Mija. Miju i Zalia, dopóki się nie znudzisz, tak nazywa się ta piosenka. Cała playlista u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. A co można jeszcze dzisiaj obejrzeć na dużym ekranie? No to sprawdźmy na początek Kino Rejs w Słupsku i tutaj dzisiaj o godzinie 18:00 Wirdiana. To historia młodej nowicjuszki, której gorliwa wiara i szczytne ideały zderzają się z mieszczańską obłudą, pazernością i okrucieństwem. I to dzisiaj w Kinie Rejs o godzinie 18:00. Przenosimy się do Gdyni i tutaj dzisiaj Mandalorian i Grogu, czyli coś dla fanów Star Warsów. I to można obejrzeć dzisiaj w IMAX-ie o 19:00, oprócz tego o 20:00 i w IMAX-ie o 22:00. Premierowo w Gdyni również dzisiaj Pasażer o godzinie 18:45 i o 20:50. Diabeł ubiera się u Prady 2, 18:30 i 21:15. Historia o Michaelu Jacksonie o godzinie 20:15, Obsesja o 20:30 i Mortal Kombat 2 o 18:15 i o 21:00. Aha, i jeszcze widzę, że o godzinie 19:00 można obejrzeć dzisiaj w Gdyni projekt Hail Mary. I to tyle, jeśli chodzi o kino. Za chwilę słyszymy się w finale naszej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna

0: 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
5: Reklama.

0: Jak to bywa w produkcjach od ekipy potencjalny wakacyjny hit? O, jak miło! Tym bardziej w Radiu Norda FM chcemy tego słuchać, prawda? A w zagadce dnia było dzisiaj wakacyjnie, urlopowo i trochę kalendarzowo, czyli dokładnie tak jak pod koniec maja powinno być. I to, co trzeba było pospinać, to kalendarz, wniosek i urlop. Hasło składa się z dwóch wyrazów, zamiary i rezerwacja. Proszę Państwa, proste, lekkie i przyjemne. Hasło to plany urlopowe, a jako pierwsza i precyzyjnie hasło podała dzisiaj pani Angelika Pawełas. No tak, właśnie to miałem dzisiaj w głowie, to miałem dzisiaj poukładane. Pani Angeliko, dwa bilety do Wajcherowskiego Centrum Kultury lecą do pani, a tak naprawdę bilety będą do odebrania na miejscu. To wszystko 30 maja o godzinie 19, spektakl pod tytułem Roboty uniwersalne Rosuma. Tak się fajnie złożyło, że dostaliśmy bilety od samych twórców, którzy sami nas zapraszają.
1: Wajcherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR. Fabryka robotów uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: Komu się dzisiaj nie udało, to jest jeszcze szansa jutro. Zostały mi dwa takie bilety i na pewno jutro w zagadce dnia dorzucę do puli nagród. To był program Norda na fali. Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Norda Party. Miłego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia.
3: Norda na fali. Norda na...

0: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17. Reklama.
1: Zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Jedna osoba nie żyje. Czy wirus eboli zawędrował po raz pierwszy do Europy? Jest podejrzenie. W Polsce upał odpuścił, nad Europą Zachodnią trzyma się w najlepsze. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i chciał skręcić. W tym czasie wjechał w niego 15-latek. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia właśnie kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Jest pierwsze podejrzenie zakażenia wirusem eboli w Europie. Chodzi o osobę, która przed kilkoma dniami przyleciała do Austrii z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa

0: pod opieką lekarską. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie ebolą, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na dzisiejszej sesji, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
1: Postawa Andrzeja Poczobuta przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym.
0: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi, obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, przebywa w Polsce. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami.
2: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. A lato będzie pewnie jeszcze gorętsze.
0: Mówili mieszkańcy Portugalii. W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
3: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawera Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
0: Mówiła Dorota Pociask-Frącak z Instytutu Korfantego. Industriada od 12 do 14 czerwca.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Pucka policja apeluje o właściwe zabezpieczanie rowerów. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi i pozostawienie jednośladu bez właściwego zabezpieczenia może skutkować jego utratą. Sezon rowerowy trwa w najlepsze, a wraz z nim wzrasta liczba zdarzeń, w których rowery stają się przedmiotem przestępstw. W tym tygodniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru na terenie Władysławowa. 27-letni mieszkaniec poinformował, że 25 maja doszło do kradzieży jego roweru o wartości 2,5 tysiąca złotych, pozostawionego przy jednej z ulicy nadmorskiego terenu. Policjanci z puckiej drogówki przypominają, że odpowiednie zabezpieczenie roweru może skutecznie utrudnić działanie złodziejowi. Warto korzystać z solidnych zapięć rowerowych typu ulok lub stalowych linek zabezpieczających. Rower należy przypinać do trwałych, stabilnych elementów infrastruktury, najlepiej w miejscach widocznych i dobrze oświetlonych. Nie należy pozostawiać jednośladów bez nadzoru przed sklepami, klatkami schodowymi czy posesjami, nawet na krótki czas. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na konieczność zapisywania numerów seryjnych roweru, wykonywania jego zdjęć oraz oznakowania jednośladów. Takie działania mogą znacząco przyspieszyć identyfikację odzyskanego mienia i pomóc w ustaleniu sprawcy kradzieży. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku żegna 15-letnią Milenę Wolską, która zginęła w tragicznym wypadku na torze motokrosowym w Rokicinach w gminie Czarna Dąbrówka. Informacja o śmierci nastolatki poruszyła uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców regionu. Dyrekcja szkoły opublikowała wzruszające pożegnanie, podkreślając, że Milena była pogodną i życzliwą osobą, którą zapamiętają jako dobrą koleżankę i przyjaciółkę. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 24 maja około godziny 13. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 15-latka kierowała motocyklem typu cross na prywatnym torze motocrossowym pod opieką ojca. W pewnym momencie straciła panowała nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Na miejscu podjęto akcję ratunkową i reanimację dziewczyny, jednak jej życia nie udało się uratować. Szkoła podstawowa nr 3 w Lęborku poinformowała o organizacji modlitwy za zmarłą uczennicę. W opublikowanym komunikacie dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie przekazali rodzinie i bliskim wyrazy współczucia oraz wsparcia. Tragiczna śmierć nastolatki odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności i wywołała liczne słowa żalu oraz solidarności z rodziną dziewczyny. Kolejna grupa uczniów 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku odwiedziła areszt śledczy. Tym razem wizyta dotyczyła klasy 3 o profilu psychologicznym. Młodzież spotkała się z psycholog pracującą z osobami pozbawionymi

0: wolności. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca w jednostce penitencjarnej, na czym polegają oddziaływania wobec osadzonym oraz z jakimi wyzwaniami wiąże się służba w takim miejscu. Jednym z najciekawszych punktów wizyty był pokaz umiejętności psa specjalnego imieniu Niunia. Przewodniczka psa służbowego zaprezentowała, jak wygląda współpraca funkcjonariusza z czworonożnym partnerem podczas wykonywania zadań służbowych. Uczniowie zapoznali się również z funkcjonowaniem aresztu śledczego w Słupsku oraz z zakresem obowiązków realizowanych przez funkcjonariuszy służby więziennej. Wizyta miała charakter edukacyjny i pozwoliła młodzieży zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w instytucji, w której psychologia, bezpieczeństwo i odpowiedzialność spotykają się w codziennej praktyce. Kolejny ważny etap wejherowskiego budżetu obywatelskiego 2026 przed nami. Teraz poznaliśmy listę projektów zakwalifikowanych. Mieszkańcy Wejherowa złożyli do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego łącznie 22 projekty w obszarach aktywne Wejherowo oraz przyjazne Wejherowo. Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i merytorycznej 21 projektów zostało dopuszczonych do dalszego etapu i jeden projekt nie spełniał kryteriów formalnych. Zweryfikowane projekty aktywne Wejherowo, projekty społeczne to m.in. opowieści z kufra babci i dziadka, bieg imienia Jakuba Wejchera, strażacy w akcji, bezpieczny piknik rodzinny czy tropem przygody rajd zuchowy. Z kolei zweryfikowane projekty przyjazne Wejherowo, projekty modernizacyjno-zielone to chociażby strefa wypoczynku na placu imienia Ryszarda Jakubka w Wejherowie, zadaszone stoły biesiadne, drewutnie ze schowkiem, nasadzenie oraz doposażenie istniejącego placu zabaw, modernizacja wybranych elementów na Jakubowej Polanie przy osiedlu Fenikowskiego oraz strefa integracji dla każdego. Rozpoczynający się etap konsultacji społecznych to czas na zgłaszanie opinii, propozycji zmian oraz ewentualnych uwag dotyczących planowanych inwestycji i działań społecznych. Do 5 czerwca mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi w piśmie, z kolei do 12 czerwca jest czas na ewentualne spotkanie mieszkańców z członkami komisji w sprawie zgłaszanych wniosków. Wieczór zmian w pogodzie nie przyniesie, wciąż jest ciepło i wciąż zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane. Na termometrach dzisiaj mamy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzieru, Michniewinie, 19 w Luźnie, 20 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość 1020 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a na opady się nie zanosi. W sumie jutro ani w weekend też padać nam nie będzie. Dopiero może w przyszłym tygodniu, ale szansa taka pół na pół.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wood to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arka Wood to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie, lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Reklama.
4: Norda Party.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Metallica zagrała kultowy polski hit w Chorzowie. To był wieczór, który na długo zapisze się w pamięci fanów rocka w Polsce. Podczas koncertu w Chorzowie Metallica zaskoczyła wszystkich, wykonując fragment kultowego utworu zespołu Perfect. Zbigniew Hołdys,

0: Autor piosenki podzielił się nagraniem wideo w mediach społecznościowych. Legendarny zespół Metallica po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskoczyć swoich fanów. Tym razem podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie muzycy sięgnęli po jeden z najważniejszych utworów polskiego rocka Chcemy być sobą zespołu Perfect. O wyjątkowym geście Metallica poinformował Zbigniew Hołdys, autor tekstu i muzyki do utworu Chcemy być sobą. Muzyk nie krył emocji, dzieląc się wiadomością na Facebooku. Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie Chcemy być sobą, napisał Hołdys. Wpis natychmiast obiegł sieć, wywołując falę komentarzy i wzruszeń wśród internautów. To nie pierwszy raz, gdy Metallica oddaje hołd lokalnej kulturze podczas swoich tras koncertowych. W poprzednich latach zespół wykonywał już fragmenty takich utworów jak Ceno Warszawie, czy Słowanie Mena, czy Wehikuł czasu grupy Jam. Takie momenty sprawiają, że zespół jest blisko publiczności na całym świecie, oddając hołd lokalnej muzyce. Przypomnijmy, że utwór Chcemy być sobą to drugi singiel zespołu Perfect z albumu Perfect wydanego w 1981 roku. Tekst i kompozycję stworzył Zbigniew Hołdys. Piosenka od lat uchodzi za jeden z najważniejszych hymnów polskiego rocka i niezmiennie wzbudza emocje wśród kolejnych pokoleń słuchaczy.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica.

0: Klinika to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571 824 501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama. Norda Pani.

0: Długi i pracowity dzień w kuchni kucharza Antoniego dobiegał końca. Była ona tak duża, że można by w niej przyrządzać z 50 posiłków naraz. Na ścianach wisiały łyżki, nabieraki i trzepaczki do jajek. Z przeciwnej strony spoglądały dumnie brzuchate sitka i cedzaki. Wzdłuż kuchenki poustawiane były garnki i patelnie. Antoni posprzątał i wyczyścił piekarnik. Zgasiwszy światło, wyszedł i zamknął drzwi na klucz. Zapanowała cisza. Zrobiło się chłodno. Nagle w kącie coś się poruszyło i zachrobotało. A psik! Kichnęła gruba chochla. Ale mi zimno! Moje metalowe paluszki zziębły, powiedziała trzepaczka.
1: Hej, wy tam!
0: Krzyknęła korpulentna patelnia.
1: Nie narzekajcie! Może pan piekarnik da się uprosić i coś nam zaśpiewa? To go na pewno rozgrzeje, a nam też będzie cieplej i weselej.
0: Na ten pomysł wszyscy się ożywili. Garnki zaczęły donośnie potrząsać pokrywkami, a noże odtańczyły na ostrzach skoczne przytupce. Piekarnik nieraz już buchał gorącymi serenadami i nucił różne melodie. Łyżka z patelnią, zeskoczywszy ze ściany, pomogła mu w przygotowaniach do koncertu. Świeczki, podgrzewaczki, talerzy oświetliły stół będący sceną. Wieczór udał się wspaniale. Garnuszki i łyżki skakały z radości. Blachy do pieczenia wybijały rytm. Wszyscy wtórowali panu piekarnikowi, który piosenką zabawiał kuchennych przyjaciół i rozgrzewał ich serduszka oraz zmarznięte rączki. Zabawa była wyśmienita i nikt nawet nie spostrzegł, że nastał nowy dzień. Kiedy na korytarzu zadudniły kroki kucharza Antoniego, wszyscy w pośpiechu zaczęli wracać na swoje miejsca, aby ich opiekun niczego nie spostrzegł.
1: Pst, wieczorem znów się spotkamy?
0: Wyszeptała patelnia i mrugnąwszy oczkiem, zastygła w bezruchu.
2: Norda FM. Norda Party.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
7: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
8: Prokuratura bada zderzenie hulajnóg, po którym zmarł 51-latek. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Koniec z piciem alkoholu nocą na ulicach Warszawy. W przyszłym tygodniu zacznie się prohibicja. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokuratura zajmuje się sprawą wczorajszego zderzenia dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Zderzenie tak opisuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
9: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
8: Niestety w wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup i nie przeżył wypadku. W chwili zderzenia kask miał jedynie 15-latek, który miał także kartę rowerową. Od środy, 3 czerwca, obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej obejmował będzie wszystkie osoby poniżej 16 roku życia. Wirus eboli mógł zawędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, o czym więcej Cezary Jaszczyk.
10: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
8: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze.

0: zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
1: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
2: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
3: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
4: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
0: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Już od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica ma już doświadczenie w tym zakresie. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedających.
5: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
0: A przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu sprzedaży, muszą liczyć się z karami.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Na zaproszenie szkoły podstawowej nr 9 Wejherowski Ratusz odwiedzili nauczyciele i uczniowie z Turcji, Portugalii i Rumunii. To młodzież biorąca udział w projekcie Erasmus Plus Digital Music for Migrants. Gości przywitała sekretarz miasta Iwona Piastowska. Jak mówiła, projekt to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Cieszę się, że możemy Państwa gościć w naszym mieście. Życzę udanego pobytu i niezapomnianych wrażeń. Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Zdjęcia z tej międzynarodowej wizyty, która miała miejsce w Wejherowie, znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Trwa przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Inwestycje obejmują mój odcinek drogi prowadzącej w kierunku Redkowic i ma poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort codziennego poruszania się mieszkańców oraz kierowców. Prace rozpoczęły się na początku maja, a ich zakończenie zaplanowano na połowę sierpnia. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 2 645 000 zł. Większość środków, bo aż 80% wartości inwestycji, pochodzi z rządowego programu wspierania inwestycji samorządowych związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w województwie pomorskim. Pozostałe koszty pokrywają wspólnie powiat lęborski oraz gmina Nowa Wieś Lęborska. Obecnie na przebudowywanym odcinku prowadzone są roboty sanitarne, teletechniczne oraz drogowe. Zakończono już przebudowę kanalizacji deszczowej, a drogowcy realizują m.in. nowe chodniki i modernizację podbudowy drogi. Finałem inwestycji będzie wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. W Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego imienia Kazimierza Wielkiego w Słupsku odbyło się wydarzenie pod hasłem Na Kolorowo. Był to dzień integracji muzyki, zabawy i wspólnego spędzania czasu. Organizatorzy zachęcali uczestników do kolorowych strojów, dobrego humoru i aktywnego udziału w przygotowanych atrakcjach. W programie znalazły się kreatywne warsztaty, konkursy, gry i zabawy sportowe oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mogli m.in. spróbować swoich sił na mechanicznym byku, poskakać na trampolinach i skorzystać z dmuchańców. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej. Na uczestników czekały grill, grillowane kiełbaski, słodkości oraz liczne niespodzianki. Wydarzenie miało na celu integrację szkolnej społeczności i stworzenie przestrzeni pełnej energii, uśmiechu oraz dobrej zabawy. Na gdyńskich drogach pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. To przez gdyński festiwal muzyczny Delfinalia 2026. W dniach 28-31 maja w rejonie ulicy Jana Pawła II następują zmiany w organizacji ruchu w związku z organizacją w dniach 29-30 maja gdyńskiego festiwalu muzycznego Delfinalia 2026. Zakres zmian prezentuje się następująco. Od 28 maja od godziny 20 do 31 maja do godziny 10 w rejonie ulicy Jana Pawła II na wysokości budynku nr 5 ustawiona zostaje bariera dozorowana przez służbę organizatora. W tym miejscu będzie możliwość zawrócenia w kierunku skweru Kościuszki. Z kolei 29 maja do godziny 17 teren pozostanie dostępny dla pieszych osób. osób odwiedzających akwarium.

Akwarium Gdyńskie, pracowników okolicznych obiektów, dostawców oraz komunikacji miejskiej poruszającej się pojazdami mechanicznymi. Gdyński zarządca dróg miejskich prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Trochę do przodu sobie wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się zapowiada. 9 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 7 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 6 w Wejherowie, Radzieruni, Gniewinie, Luzinie, 5 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Z tym, że przy gruncie krótkotrwale temperatura może jeszcze bardziej spaść. Zachmurzenie utrzymywać będzie się słabe i małe, a wiatr cały czas słaby, jedynie nad morzem umiarkowany. Na opady się nam po prostu nie zanosi. Zresztą jutro w ciągu dnia też padać nie będzie. Thank you.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez je...

0: Jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego?

0: w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Reklama. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest znany działacz piłkarski nie tylko w Słupsku, Józef Konecki. Witam Pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Nie ustaje Pan w swoich działaniach. Przed nami kolejna impreza piłkarska. Co to będzie i gdzie to będzie?
2: Już w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 16 na słupskim stadionie zwanym potocznie Wembley przy ulicy Madalińskiego 4 odbędzie się piękna, piękna impreza sportowa.
1: Kto w niej będzie uczestniczył?
2: Uczestniczą będą trzy drużyny, reprezentacje piłkarskie Redzikowa, Kobylnicy i miasta Słupska.
1: No właśnie, jest takie hasło. W sporcie nie ma wieku ani granic. Współpraca bardzo nam się opłaca. Może pan uzasadnić hasło?
2: Oczywiście. W ostatnim czasie są takie jakieś po prostu animozje między samorządowcami, co wpływa na życie po prostu wszystkich naszych mieszkańców. Więc trzeba zacząć po prostu łączyć to. Te samorządy, trzeba łączyć ludzi i pokazać, co w przyszłości, co się okazało w przeszłości i w przyszłości może się okazać, że współpraca na wszystkim się opłaca. Bo pojedynczo po prostu mamy marne szanse osiągnięcia czegoś. A jeżeli będzie tak trójpodział, tak jak w Sopocie, Gdańsk, Sopot, Gdynia, możemy wiele, wiele osiągnąć. I to jest początek takiego po prostu działania.
1: Według Pana tym łącznikiem ma być sport, a konkretnie Pana ulubiona piłka nożna.
2: Tak, bo sport łączy. Sport łączy pokolenia, sport łączy rodziny, sport łączy sąsiadów i przy tym jest po prostu, nie tylko żyjemy wspomnieniami, ale też patrzymy w przyszłość. I ja uważam, że taki pierwszy krok, który po prostu zrobimy, będzie prowadził nas do sukcesu, bo współpraca to jest droga do wszystkich sukcesów.
1: Pan jest kapitanem drużyny Słupska. Kto w niej zagra?
2: Zagra w bramce, zagra Piotr Modzelewski i Darek Doraba. To piłkarz Gryfa, piłkarz Wiktorii, dawnej Słupsk. Po obronie Waszkiewicz, Chary, po prostu Skibiński, Heniu Stropek. No i moja skromna osoba, my jest, stanowimy trzon obrony. W pomocy Tomek Burak, Żurawski. I wielu takich jeszcze innych, w każdym bądź razie. Jarek Rynkiewicz w ataku. To jest tak, powiedzmy, taki trzon tej drużyny.
1: Grać będziecie 11 na 11. Nie obawia się, że niektórym zawodnikom zabraknie sił, kondycji, wytrzymałości?
2: Panie redaktorze, oldboye to jest taka umowna po prostu nazwa. Tam są zawodnicy, którzy mają 30 parę lat, 40 lat, czyli mają jeszcze ten młodzieńczy zapał i power. I tutaj po prostu w różnych warunkach nigdy nam tego ambicji, werwy, zapału nigdy nie brakowało.
1: Rozumiem, że mecz jest bezpłatny. Jeden, drugi i trzeci, bo tyle spotkań się odbędzie.
2: Tak, odbędą się trzy spotkania, każdy z każdym. Wszystkie imprezy, które my organizujemy, są bezpłatne, bo my to robimy po prostu spontanicznie dla utrzymania kontaktów i do tego, żeby po prostu na słupskim sporcie, na słupskich stadionach coś się działo.
1: Nad tymi zawodami piłkarskimi mają patronat honorowy.
2: Tak, zawsze po prostu my należymy do Zrzeszenia LZS i pan zawsze mamy ten patronat Piotra Klechy, prezesa z Gdańska. No i oczywiście takim gospodarzem większej ziemi słupskiej jest pan starosta słupski, który zawsze bardzo lubi i ceni takie inicjatywy.
1: Impreza trochę kosztuje. Kto partycypuje w kosztach? Jakim to sumptem robicie?
2: Powiem szczerze, że troszkę zawiodło mnie po prostu Słupsk, bo nie wszedł w tę imprezę, chociaż napisałem piękny projekt, ale po prostu puchary dla drużyn ufundował pan starosta, pan Piotr Klecha ufundował wyróżnienia dla zawodników, catering zabezpiecza cały firma gastronomiczna Adamski Team, no a resztę pokrywamy my, oldboye, FK Oldboye z naszych własnych środków i to jest po prostu wszystko.
1: Zbliża się okres wakacyjny. Jakie imprezy jeszcze planuje Pan w okresie letnim dla oldboyów, a może coś dla młodzieży, dzieci?
2: Mieliśmy zawsze w planie dla dzieci i przedszkola mojego ulubionego niezapominajka, ale tak się składa, że po prostu w wakacje planujemy taki mecz Świętej Wojny z Koszalinem, bo co roku jeden lub dwa

0: rozgrywamy. No i też planujemy po prostu na jesieni jechać po prostu na Szczecin, gdzie byliśmy w marcu tego roku. No i planujemy jeszcze, jest taki turniej w Kolbudach, jeszcześmy zaproszeni. To jest wielka impreza, bo tam aż 16 zespołów wystąpi. Zresztą nasz dobry znajomy, wiceprezydent Goliński tam rządzi i mamy zaproszenie na wiele imprez. No i w każdym bądź razie jeszcze planujemy, tak jak powiedziałem, Kolbudy, ale też chcemy jeszcze po prostu zagrać z drużyną tutaj z Gdańska. Były takie kiedyś kluby MRK z Gdańska. Mamy też Gdania, która ponad 100 lat już ma, też nas kiedyś zaprosiła. No ale powiedzmy sobie szczerze, tam trzeba grać i walczyć i troszeczkę wyższy poziom, tak jak aglomeracje duże piłkarskie mają, nie?
1: Często widuję pana na stadionie przy ulicy Zielonej. Jest pan bacznym obserwatorem meczów Gryfa Słupsk. Co może pan powiedzieć o tym zespole i jak ocenić obecną sytuację w klubie?
0: To ja... Gryf był moim kiedyś przeciwnikiem, bo grałem w czarnych, ale jak nie ma czarnych, to te uczucia się przeszły na drugą drużynę. Ja zawsze powtarzałem, jeszcze jak był Krzysiu Miller, że jest werba i zapał. To tylko potrzeba doświadczenia. Na boisku się walczy i tą walkę widać o każdą piłkę w każdym sektorze boiska i daje to efekt wymierny. Mamy zwycięstwa, mamy tego. Jest potencjał po prostu i mam nadzieję, że gdyby nie te trzy punkty, to byśmy walczyli po prostu o czołówkę. Być może byłaby i trzecia liga. No ale zdobyli zawodnicy, którzy doszli do drużyny, doświadczenie i to będzie owocowało, bo jednak po prostu jest ten szkielet drużyny, gdzie jest. No ale takim typowym kapitanem, walczakiem jest Piechu, który pokazał, że trzy bramki się strzela, to jest bardzo dużo. To widać, że on ten zespół ciągnie.
1: Józef Konecki jako mówca jest w dobrej formie, a w jakiej dyspozycji jest pod względem piłkarskim?
0: No powiedzmy, potrafię jeszcze piłkę kopnąć, raz tu, raz tam. No i ostatnio graliśmy w Ustce 2 maja, taki piękny mecz z przyjaciółmi z Ustki, 82 razy po 40, 80 minut, było 4-4. No powiem szczerze, że nie zszedłem nawet na minutę, chociaż mieliśmy tylko trzech rezerwowych, ale piękny meczek, tak jak każdy mówił, że niejednokrotnie i nawet w trzeciej i czwartej lidze był lepszy niż mecz ligowy.
1: W imieniu Józefa Koneckiego zapraszam w sobotę 30 maja o godzinie 16 na stadion 650-lecia przy ulicy Antoniego Madalińskiego na trójmecz piłkarski Redzikowo-Słupsk-Kobylnica. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i serdecznie zapraszam.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Piotr Pobłocki, prezes i główny trener klubu karate Shotokan w Lęborku oraz Magdalena Maszota, instruktor z tego samego klubu. Witamy.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Rozmawiać będziemy oczywiście o karate, karate Shotokan WKF. A zacznijmy troszkę taką małą dawką sportowej historii. Jak to jest, że karate tak dobrze przyjęło się w Polsce, bo mimo wszystko kiedyś aż tak jeszcze dawno nieznane, w tym momencie każdy może, czasami mylnie, ale wie, co to jest karate. Jak to się stało?
4: Piotrze, proszę. Troszeczkę dłużej jesteś.
3: Karate zaczęło w Polsce już, już w latach 70. się pokazało tak naprawdę początki karate Shotokan, tak. Przyjeżdżali mistrzowie tam z Japonii, wiem tyle, co słyszałem. No i gdzieś ta historia już wtedy tak złapała. A jako karate WKF, który my teraz tak naprawdę trenujemy w klubie najwięcej, to tak w latach 90. zaczęło bardzo to tak w tym kierunku, żeśmy szli w karate sportowe. Nie tyle co tradycyjne może, tylko w karate sportowe.
2: Jak to się stało teraz już przechodząc, bo najbardziej nas Lęborg tutaj będzie interesował, więc jak to się stało, że w Lęborku karate się przyjęło i jak to się stało, że w pewnym momencie na mapie Lęborka pojawił się taki pewien klub karate Shotokan w Lęborku?
3: Ja zacząłem trenować w latach 80. Trenowałem w klubie, w lęborskim klubie karate. No i w latach trenowałem, później służba wojskowa i tak dalej. Po służbie wojskowej przyszedłem, już miałem dosyć wysoki stopień. Otworzyłem sam z kolegą klub w 91 roku. No i tak zaczęliśmy rozwijać. Najpierw jako karate Shotokan, a później żeśmy to tak trochę poszli bardziej w sport

0: i gdzieś to przyszło to karate WKF.
1: No to teraz zapytam w takim razie, co się stało w tych latach 80., że karate zainteresowało? Czy był jakiś czynnik zewnętrzny, czy to było bardziej sportowe zainteresowanie, czy może jakoś popkultura zadziałała tutaj?
0: Takim najbardziej to było Wejście Smoka, film Wejście Smoka, Klasztor Shaolin. To było dla mnie taką inspiracją. No każdy, no wtedy, w tamtych czasach, to każdy to Bruce Lee, tak, gdzieś tam. Ja zaczynałem jako karate, pierwsze swoje karate nie Shotokan, tylko karate Kyokushin w Lęborku. Później chwilę byłem na kung fu właśnie, potrenowałem tam chyba z pół roku, no i usłyszałem, że jest Shotokan. No i tak też spróbowałem, chciałem zobaczyć. No i z tych trzech takich sekcji najbardziej mi się to spodobało, to podejście profesjonalne, sportowe, organizacyjne w klubie w karate Shotokan.
1: Zanim sobie przejdziemy do takich zagadnień, jak chociażby wyjaśnienie tych pewnych pojęć, które tutaj padły i nie dla każdego mogą być zrozumiałe, to jeszcze panią Magdalenę zapytam, jaką pani to się stało, że te zainteresowanie karate się pojawiło?
2: Ojej, ja po prostu przyprowadziłam syna na zajęcia. Syn miał 5 lat, potem po 5 latach treningi, częstotliwość tych treningów zrobiła się dosyć częstsze, tak? Były te treningi i spędzanie mnie jako rodzica pod salą zaczęło po prostu to nudzić i zaczęłam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: A syn pozostał też przy karate?
2: 18 lat ma i tak, nadal trenuje.
1: Czyli już rodzinny, można powiedzieć, sport w tym momencie. Tutaj padło już parę takich terminów, które właśnie nie dla każdego mogą być zrozumiałe. Czym jest to karate Shotokan WKF? Tutaj Kyokushin się pojawiało. Czym właśnie jest karate klasyczne? Czym to wszystko się różni w ogóle?
0: Odmian styli jest bardzo dużo. Ja uważam, karate jest jedno. Karate jest jedno, ale odmian styli jest Kyokushin, styl bardzo kontaktowy, twardy styl. Shotokan jest innym stylem. I jest WKF. WKF no, dąży do tego, żeby zjednoczyć to wszystkie style karate, World Karate Federation, żeby zjednoczyć te wszystkie style w jednej federacji na świecie, w Europie, żeby to było jedną, powiedzmy, federacją, żeby to i zawody, i Mistrzostwa Świata, i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Polski odbywały się pod jednym znaczkiem, jak to mówi tam WKF-u i wtedy są najlepsze wyniki. Tak uważam.
1: Czas porozmawiać troszkę o podstawach tego, co daje nam w ogóle karate, po co w ogóle warto iść w ten sport, w tą sztukę walki. Mamy sporo różnych sportów, mamy jeszcze więcej sztuk walki, więc czemu karate, czemu nie cokolwiek innego? Przecież wybór jest taki szeroki.
2: Ja jako rodzic mogę powiedzieć, że uważam, że jest to najbezpieczniejszy sport, bo tutaj nie chodzi o to, żeby założyć dziecku rękawice, postawić na macie i żeby dzieci się biły. Tak, mówię tutaj od tych pierwszych kroków, od tych malutkich dzieci, od 5-latków, niektórzy już zaczynają w przedszkolach, czyli jeszcze wcześniej, do takiego, do takiej walki, tak, to jest naprawdę bardzo daleka droga. Więc tutaj karate to jest bardzo wszechstronny sport. Dzieci uczą się, my uczymy dzieci motoryki, myślenia też, tak, bardzo dużo. Jest w tym bardzo dużo też rozciągania. Jest to, przede wszystkim jest bardzo ciekawe, nie jest nudne i nie jest niebezpieczne.
1: A jeśli chodzi właśnie o tą naukę, jakie są stopnie, jak to wygląda, jak wygląda ten rozwój, jak wyglądają te zmiany, bo wiadomo, w najmłodszym wieku dzieci uczą się innych, co już właśnie tutaj wspomnieliśmy rzeczy. Kiedy zaczyna się już to, co bardziej osoby może niezaznajomione właśnie wyobrażają sobie jako to karate? Jak to się wszystko rozkłada?
2: To już w wieku przedszkolnym, tak, już 5-latki przystępują do pierwszych egzaminów, to są stopnie uczniowskie, jest to dla nich bardzo stresujące, dla rodziców również, to jest zazwyczaj taki egzamin, to jest zazwyczaj dla tych dzieci pierwszy egzamin w życiu i to jest niesamowita przygoda, dla nich te stopnie są bardzo ważne, dla tych dzieci, dla rodziców również, ale dla tych dzieci to przynosi niesamowitą satysfakcję i też potem na zawodach też jest rozgraniczenie, tak, że dzieci mające białe pasy walczą osobno, tak? Czyli te początkujące dzieci, potem stopnie wyższe, już w innych kategoriach.
1: A jak rozkłada się wiek członków klubu karate Shotokan w Lęborku? Czy raczej to są w większości młodzi, czy to są starsi już ludzie? Jak to wygląda?
0: No, my prowadzimy zajęcia, zaczynamy od 4-latków. Mamy 4-latków, zajęcia odbywają się w przedszkolach, w gminnych ośrodkach kultury, w gminnych centrach kultury. Powiedzmy tak, od 4 roku życia i nie ma jakiejś tam granicy, żeby ten. Mamy też w klubie, którzy trenują tak zwani mastersi, mam bardzo dużą grupę mastersów, którzy to są ludzie już powiedzmy

0: w jakimś dojrzalszym wieku 40, 50 lat, nawet 60-latków mamy, którzy startują w zawodach. Mamy wielu mistrzów Polski właśnie w kategoriach Masters. Bardzo wysokie osiągnięcia, także wysokie stopnie w karate. Także rozwija się to bardzo dobrze i bardzo mocno w naszym klubie.
1: A skoro już tutaj padają określenia jak Masters, jak osiągnięcia, jakie jest największe osiągnięcie do tej pory klubu Karate Shotokan, powiem tak, to nie musi być jedno. Jakie są największe osiągnięcia? Z czego jesteście najbardziej dumni w swoim dorobku?
0: W latach 90. mieliśmy kilku zawodników. Mamy Michała Parczewskiego, wielokrotny mistrz Polski, pięciokrotny mistrz Polski z rzędów w akademickich mistrzostwach Polski w jednej kategorii wagowej. Jest to niezłe osiągnięcie. Natasza Olkowska, wicemistrzyni świata z Sofii 97 roku w karate Shotokan. Wielu mamy mistrzów Polski teraz, na bieżąco to mamy wielu, przede wszystkim Filip Maszota, Szymon Sołtys, Bartosz Sołtys, Kasper Adamowicz, Anastazja Domarus, to ja mówię o tym, co jest teraz. Ale wstecz to mieliśmy wielu mistrzów Polski. Igor Mielewczyk, Piotr Szczegielniak, Agnieszka Kreft, Kornel Łazorczyk. No, jest bardzo dużo. Tych osiągnięć mamy już bardzo wielu. Teraz chciałbym tak, jak na przykład nasza przyszłość to jest taka, że już zaczynamy gdzieś tam wyżej jeździć. Teraz jedziemy na przykład już na koniec sezonu tego półrocza. Wyjeżdżamy na duże zawody EKF-u, to jest European Karate Federation, do Salzburga, do Austrii. I zaraz tamtąd jedziemy na Ligę Światową. Największe zawody na świecie karate WKF, gdzie jest ponad około 4000 zawodników startuje w takich zawodach. To tydzień czasu trwają takie zawody.
1: Jeśli chodzi o kolejny punkt naszej rozmowy, tam sobie przejdziemy do takiego troszkę kąciku edukacyjno-tłumaczeniowego. Jak zacząć swoją przygodę z karate? I najważniejsze pytanie, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego? Bardzo dużo ludzi współcześnie funkcjonuje w siedzącym trybie pracy i coraz więcej ludzi myśli, że warto zacząć właśnie trochę zadbać o siebie, trochę zadbać o ruch. No i tutaj mogą pojawić się te dylematy, brak kondycji, nie mam do tego perspektyw, chociażby jestem za stary, to jest często to stwierdzenie. Jednak tutaj mówiliśmy o tym, że właśnie dzieciaczki przedszkolne zaczynają, to ktoś może pomyśleć, a już nie jestem dzieciaczkiem przedszkolnym, no to chyba już trochę mój czas przeminął. Jak to jest w rzeczywistości?
2: Dlatego właśnie sekcje są, zajęcia są podzielone na kategorie wiekowe, tak? Dlatego właśnie, żeby są też na zawodników, są sekcje, grupy zawodnicze i niezawodnicze. Każdy tak naprawdę znajdzie sobie miejsce u nas w klubie. Myślę, że w każdym klubie, tak? Że nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie na dane zajęcia i nagle stwierdzi, że to jest nie dla niego. Najważniejsze jest postawić ten pierwszy krok. Tutaj mówimy o starszych, tak? O młodzieży, tak? To oni już sami generalnie się decydują, że chce ćwiczyć, przychodzą, ćwiczą, nie potrzebują jakiegoś tam mentora z boku i tak dalej, pozwolenia rodziców. Tyle, żeby, jakieś tam opłaty, tak? Są w sporcie. Jeżeli chodzi o dzieci, no to tutaj jest przede wszystkim rodzice, nie? To rodzic musi zadecydować o tym, żeby przyprowadzić dziecko. No uważam, ja jako rodzic uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. I żaden inny sport, czy piłka, czy pływanie, to nie dałoby na pewno takiego efektu, jak tutaj mamy w karate.
1: To skoro już coś takiego padło, to co daje karate, czego inne sporty nie dają? Wiem, to jest trudne pytanie.
2: Nie jest, karate jest bardzo wszechstronnym sportem, tak jak już mówiłam, i nie jest nudne. Zawsze jest coś. My uczymy się zarówno kihon, kata, kumite. Ci, co trenują, to wiedzą. Nigdy nie jest tak, że dochodzisz do pewnego momentu i mówisz, że ja już wszystko wiem i już mi się to po prostu nudzi. Na każdym treningu, każdy trening jest zupełnie inny. Każdy trening czegoś uczy. Jeszcze nie zdarzyło mi się bynajmniej, ja jestem kilka razy w tygodniu na treningu, nie zdarzyło mi się, żebym stwierdziła, to ja już wiem. Za każdym razem jest tak, że czegoś nie wiem.
1: A ile trzeba trenować, żeby powiedzieć, znam już karate?
0: Oj, to...
2: Szlichan musi powiedzieć.
0: No trzeba długo, ja trenuję już ponad 40 lat i dalej się uczę, jak tutaj wspomniała Magda. I daleka droga jeszcze przede mną, w tym karate do, sama nazwa karate do, karate.

0: Ta droga pustej drogi, dłoni, pięści. Także no nie ma takiej granicy, żeby powiedzieć, że ktoś powie, umie karate. No chyba to jest dopiero na koniec swojego życia, wtedy człowiek gdzieś tam już powie, siądzie i wtedy może coś tam. Nie, zawsze są gdzieś, trzeba coś dołożyć, trzeba coś powiedzieć, zawsze gdzieś tam jedziemy, wyjeżdżamy na seminaria, szkolimy się i tak dalej. I zawsze gdzieś jakaś ta wiedza w karate jest tak szeroka, że my później gdzieś tam czegoś się uczymy. Coś wiemy? Ale na przykład, to jeszcze ktoś musi to dołożyć, czy to zrób, czy tak technicznie, czy no tak w tym wygląda.
1: Powolutku już nasza rozmowa będzie zmierzała ku końcowi, więc na koniec w sumie troszkę takich informacji praktycznych. Gdzie możemy dowiedzieć się więcej na temat działalności klubu Karate Shotokan w Lęborku oraz jak do niego dołączyć?
0: No, mamy swoją stronę Facebooka, mamy Instagram, klub Karate Shotokan w Lęborku, taki się nazywa, i mamy stronę www.karatelembork.pl. Prowadzimy zajęcia w przedszkolach, w lęborskich przedszkolach, w różnych gminach jeszcze. Działamy na terenie powiatu całego lęborskiego, część słupskiego, wejherowskiego, kartuskiego i bytowskiego. Dołączyć można do nas zawsze. No teraz mamy akurat, jest zawsze w czerwcu, już jest, tak jak to mówimy, połowa sezonu, to znamy ten. Wakacje też się odbywają zajęcia, ale nie robimy takie zapisy. Jedyne zapisy, które robimy, takie główne zapisy, są zawsze we wrześniu i w październiku. Wtedy jest największy taki nabór do wszystkich
2: sekcji. Tworzymy grupy wtedy.
0: Tak, tworzymy wszystkie grupy. Dla starszych, dla średniaków, dla dzieciaczków w przedszkolach. I wtedy zapraszamy wszystkich do trenowania.
1: Na tym już postawimy kropkę. Ja serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Piotr Pobłocki, prezes i główny trener klubu Karate Shotokan w Lęborku, oraz Magdalena Maszota, instruktor klubu Karate Shotokan w Lęborku. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Bardzo.
3: Norda FM. Norda Party.

0: pali się las pod Warszawą, są utrudnienia na drodze krajowej. Kolejny wypadek na hulajnogach elektrycznych, jedna osoba nie żyje. Maja Chwalińska awansowała w Roland Garrosie, pierwszy raz w życiu zaszła tak wysoko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 5 hektarów objął już pożar lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów straży pożarnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego Dromader oraz śmigłowca Black Hawk. Powierzchnia pożaru prawdopodobnie będzie ulegała zwiększeniu, mówi oficer prasowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy kapitan Karolina Jaworska.
1: Warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom gaśniczym. Mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, a pożar lasu w powiecie wołomińskim to pożar wierzchołkowy, więc on bardzo szybko się rozprzestrzenia.
0: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru, nie ma także doniesień o ofiarach. W związku z pożarem ruch na drodze krajowej nr 50 został przekierowany na drogę wojewódzką 637. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Na ścieżce rowerowej zderzyli się 51-latek i 15-latek. W tym przypadku starszy z uczestników wypadku nie przeżył zdarzenia, ale lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają obecnie na oddziały urazowe, to właśnie ofiary wypadków na hulajnogach. Szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Tomasz Guszczyn, zauważa, że dzieci coraz częściej jednak używają kasków.
2: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
0: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla wszystkich konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami, dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może spaść do minus 2 stopnia, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. U nas chłód, a w zachodniej Europie upały, z którymi zmagają się

0: tenisiści w Paryżu. Mimo to Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces. Nasza tenisistka w wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Alice Martens i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. A w Paryżu tuż po meczu rozmawiał z nią o grze w upale nasz specjalny wysłannik Przemysław Pozowski.
1: Warunki były ciężkie. Jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie. Szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam. Więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
0: Gorzej poszło Hubertowi Hurkaczowi. Tym razem odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Francisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
2: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
0: A jutro w południe polski mecz na Roland Garros o awans do czwartej rundy zagrają Iga Świątek i Magdalinet. Mecz będzie można zobaczyć w Eurosporcie.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni pojawiły się skierowane do mieszkanek i mieszkańców miasta informacje o audytach energetycznych nieruchomości. Miejski magistrat ostrzega, że ani ich nie wspiera, ani nie organizuje. Do mieszkańców i mieszkanek Gdyni trafia w ostatnich dniach informacje o mających odbywać się w najbliższych tygodniach audytach energetycznych nieruchomości. W ich trakcie podczas spotkania mają być przedstawiane oferty, otrzymanie dofinansowanie w różnych programach. O prowadzonym przez Wydział Energetyki Urzędu Miasta Gdyni programie bezpłatnych audytów energetycznych można przeczytać w tekście na stronie gdynia.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Energetyki Urzędu Miasta Gdynia pod numerem telefonu i adresem mail, który znajdzie się na oficjalnej internetowej stronie Miasta Gdynia. Zarząd Powiatu Pomorskiego przyjął raport o stanie powiatu za rok 2025. Dokument podsumowuje działalność samorządu w minionym roku i obejmuje m.in. realizację programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Raport zostanie przedstawiony radnym podczas czerwcowej sesji absolutoryjnej, a mieszkańcy będą mogli wziąć udział w debacie dotyczącej funkcjonowania powiatu. Debata nad raportem zaplanowana została na 10 czerwca podczas sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu i przedstawienia swoich opinii dotyczących działań władz samorządowych. Aby uczestniczyć w debacie, konieczne jest złożenie pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Powiatu. Dokument musi zostać poparty podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu lęborskiego. Termin składania zgłoszeń upływa 9 czerwca o godzinie 15:30. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Rady Powiatu. Nowe sauny w strefie 360 Park Redzikowo są już gotowe. Obecnie trwają ostatnie odbiory przed oficjalnym otwarciem obiektu dla mieszkańców. Dobiega końca kompleksowa modernizacja przestrzeni saunowej. Przebudowano pomieszczenia saun, część techniczną oraz zaplecze użytkowe. Nowe wnętrza mają zapewnić większy komfort, nowoczesny standard i lepsze warunki do wypoczynku oraz regeneracji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 5 378 tysięcy złotych. Z tej kwoty 2 miliony pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała część ponad 3 miliony 378 tysięcy złotych została pokryta z budżetu gminy Redzikowo. Modernizacja saun jest częścią szerszego remontu całego obiektu. Strefa 360 Park Redzikowo. Do wykonania pozostały już tylko drobne prace wykończeniowe. Otwarcie nowej przestrzeni relaksu dla mieszkańców i gości zapowiadane jest wkrótce. Dwie osoby w wieku 65 i 70 lat trafiły do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło w Orlu w gminie Wejherowo. Do wypadku doszło w środę 27 maja około południa. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letnia kobieta kierująca samochodem BMW X5 podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciągu kilku pojazdów uderzyła w bok Opla Astra, który wykonał manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia 65-letni kierowca Opla oraz 70-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Kierowca Opla był trzeźwy. Kierująca BMW również była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Szczegółowym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia zajmować się będzie teraz Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Dzisiaj zachód słońca przypada na 21:07. Noc do gorących, co prawda należy

0: nie będzie, ale nie będzie też zimno. 9 stopni Dębki, Władysław Wołęba, Ustka, Szóstka, Wejherowe, Redarumia, Gniewino, Piątka, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, Siódemka, Gdynia, Puck, Kosakowo. Zachmurzenie małe ma się nam utrzymywać, na opady się nie zanosi, ale co prawda przy gruncie temperatura może spaść jeszcze bardziej, ale na przymrozki bym się nie nastawiał, spokojnie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Poszukiwany w Tatrach młody turysta nie żyje, spadł w rejonie Zawraciku. Zadymiona i zamknięta droga krajowa, pali się las pod Warszawą. Tankowanie samochodów na ostatnią majówkę jest nieco tańsze niż ostatnio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje turysta poszukiwany przez ratowników Topr. Młody człowiek zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej, która trwała cały dzień. O zaginięciu turysty poinformowała dziś rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Kobieta przekazała również zdjęcia wykonane podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie analizy tych fotografii ratownicy wytypowali do poszukiwań rejon, w którym może on się znajdować. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. W wyższych partiach Tatr panują wciąż wymagające warunki na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych zalega śnieg. Strażacy walczą z pożarem lasu w miejscowości Międzyleś pod Warszawą w kierunku na północny wschód od stolicy. W akcji gaśniczej bierze udział 65 zastępów Straży Pożarnej, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w tym samolotu gaśniczego oraz śmigłowca, próbuje walczyć z ogniem. Przyczyny nie są znane, nie ma informacji o ofiarach, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Droga krajowa nr 50 jest mocno zadymiona i w związku z tym została zamknięta. Kierowcy mogą objeżdżać ten zakaz drogą wojewódzką 637. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Tankowanie pod koniec tego tygodnia będzie kosztować mniej niż tydzień temu. Wpływ mają na to taniejące ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
0: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą spadały do okolic 6 zł za litr w przypadku benzyn i oleju napędowego. Maja Chwalińska jest polską bohaterką dzisiejszego dnia na Roland Garros. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju, co na żywo mógł podziwiać Przemysław Pozowski, który jest w Paryżu.
2: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc w rankingu WTA wyżej Elize Mertens. Na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
3: Podobno wytrzymała seta, później uciekła, później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
0: A jutro miejsce w najlepszej 16 turnieju zagrają dwie inne nasze zawodniczki, Iga Świątek i Magdalinet. Zagrają przeciwko sobie, co także będzie śledził Przemysław Pozowski.
2: Trzymacz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magdalinet, która

0: A tak jak w Miami, będzie chciała sprawić niespodziankę.
1: No znowu, no zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
0: Mecz świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera.
2: A polski mecz, tak jak i inne, na Rolandzie Garrosie pokaże Eurosport.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowe chodniki, uporządkowane tereny zielone czy wygodniejsze dojścia i poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane na wzgórzu świętego Maksymiliana. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek podpisała zarządzenia przekazujące do realizacji projekty wskazane przez Radę Dzielnicy. Podpisane zarządzenia dotyczą inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w latach 2026-2029. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, dobrze zaprojektowana przestrzeń lokalna ma ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Chodzi o miejsca, z których korzystamy każdego dnia. Chodniki prowadzące do domu, szkoły, biblioteki czy przystanki, tereny zielone służące odpoczynkowi i bezpieczne dojścia dla pieszych. Największą część środków, ponad 650 tysięcy złotych, przeznaczono na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. W planach znalazły się przede wszystkim remonty i modernizacje infrastruktury pieszej, a także uporządkowanie wybranych przestrzeni publicznych. Kolejne zadanie realizować będzie Wydział Ogrodnika Miasta. Na ten cel przeznaczono ponad 139 tysięcy złotych. Prace obejmą przede wszystkim zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ulicy Halera. Kino Rybak w Łebie rozpoczyna nowy etap działalności. W środę 27 maja podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Łeba a Biblioteką Miejską w Łebie, na mocy której obiekt został przekazany bibliotece w użyczenie. Samorząd podkreśla, że decyzja ma pomóc w rozwoju lokalnej oferty kulturalnej oraz stworzyć przestrzeń do wydarzeń skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nadmorskie miasto. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, Kino Rybak ma stać się miejscem spotkań, koncertów, pokazów oraz różnorodnych inicjatyw kulturalnych. Władze Łeby liczą na to, że dzięki nowej formule działalności obiekt odzyska znaczenie jako ważny punkt na kulturalnej mapie miasta. Za organizację wydarzeń i funkcjonowanie kina odpowiadać będzie Biblioteka Miejska w Łebie. Pierwszym dużym wydarzeniem związanym z nowym otwarciem Kina Rybak będzie oficjalna inauguracja działalności zaplanowana na 8 czerwca o 17. Organizatorzy przygotowują spotkanie z autorką Katarzyną Figurą oraz występ artystyczny. Szczegóły programu mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Samorząd oraz biblioteka zapraszają mieszkańców i turystów do udziału w wydarzeniu oraz wspólnego rozpoczęcia nowego rozdziału w historii łebskiej placówki kulturalnej. O bezpieczeństwie podczas wakacji rozmawiali z przedszkolakami wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku. Funkcjonariusze zostali zaproszeni na festyn rodzinny w przedszkolu miejskim nr 21 Gryfickie Smyki. Jedną z największych atrakcji dla dzieci był policyjny radiowóz. Przedszkolaki mogły usiąść za kierownicą, włączyć sygnały świetlne i dźwiękowe, a także skorzystać z megafonu zamontowanego w pojeździe. Aspirant Łukasz Grabarski i młodszy aspirant Michał Kołkowski przygotowali również pokaz wyposażenia policjanta pod oddziału zwartego. Dzieci mogły przymierzyć elementy umundurowania, a także otrzymać odciski własnych linii papilarnych. Spotkanie było przede wszystkim okazją do rozmowy o bezpiecznym wypoczynku podczas zbliżających się wakacji. Policjanci tłumaczyli, jak bezpiecznie podróżować samochodem, jak zachowywać się nad wodą oraz co zrobić, gdy dziecko straci z oczu rodziców na kąpielisku lub w innym miejscu wypoczynku. Funkcjonariusze przypominali również, że policjant to osoba, do której zawsze można zwrócić się o pomoc. Spotkanie odbyło się zgodnie z policyjnym hasłem "Pomagamy i chronimy". Za nami 26. sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wśród podjętych decyzji jest także ta związana z OSP. Na początku tego roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w kolejnej edycji programu Pomorskie OSP. W tegorocznej edycji programu wsparcie dostaną 72 jednostki. Łączna wartość pomocy to prawie 1 700 000 zł. Niemal drugie tyle pochodzić będzie z budżetów gmin. Odporność na kryzysy i nasze bezpieczeństwo to nie tylko działalność OSP, to także zdolność do ograniczania negatywnych zmian klimatycznych. Jak mówił członek Zarządu Województwa Pomorskiego Adam Gawrylik, do nich zaliczyć można rodzinne ogrody działkowe. Jeszcze niedawno tak ignorowane, a teraz tak doceniane zarówno przez młodych, jak i seniorów. Za nami kolejna już edycja programu Pomorskie dla działkowców, której budżet wynosi 200 tysięcy złotych. W tegorocznym naborze wniosków na dofinansowanie inwestycji poprawiających stan ogrodków działkowych komisja rekomendowała przyznanie dotacji 10 rodzinnym ogrodom działkowym. O pozostałych podjętych decyzjach dowiecie się ze strony pomorskie.eu.

0: Jutro wschód słońca przypada na 4:21, a dzień będzie jeszcze gorętszy niż ten dzisiejszy. W większości miejsc temperatura pójdzie ponad 20 stopni. 18 będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 20 równiutką 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi. 21 w Gnieminie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie albo małe, albo umiarkowane, ale tak czy owak na opady się nie zanosi. Ciśnienie na barometrach wciąż utrzymuje się nam umiarkowane.
1: Norda.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wódzcy strażacy zostali wezwani do pożaru. Budynek płonął we Władysławowie. Służby zgłoszenie otrzymały około godziny 21:30 w środę 27 maja. Do pożaru doszło przy ulicy Szkutników. Na miejsce zadysponowano łącznie 10 zastępów straży pożarnej. Około północy, jak przekazali strażacy, sytuacja pożarowa została opanowana. Pożar już się nie rozprzestrzeniał. Strażacy prowadzili prace rozbiórkowe, aby dotrzeć do ukrytych zarzewi ognia. Jak informuje młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, brak osób poszkodowanych. 4 osoby opuściły budynek przed przybyciem straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci. Na drodze powiatowej między Łebczem a Gnieżdżewem doszło do wypadku. Auto dachowało. Służby zgłoszenie otrzymały kilka minut po godzinie 15 w środę 27 maja. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, młodszy kapitan Maciej Kupc, jedna osoba badana przez zespół ratownictwa medycznego, na miejscu pracują 3 pojazdy straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Zdjęcia z miejsca wypadku znajdziecie w tym samym miejscu. Pucka policja apeluje o właściwe zabezpieczanie rowerów. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi i pozostawienie jednośladu bez właściwego zabezpieczenia może skutkować jego utratą. Sezon rowerowy trwa w najlepsze, a wraz z nim wzrasta liczba zdarzeń, w których rowery stają się przedmiotem przestępstw. W tym tygodniu wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży roweru na terenie Władysławowa. 27-letni mieszkaniec poinformował, że 25 maja doszło do kradzieży jego roweru o wartości 2,5 tysiąca złotych, pozostawionego przy jednej z ulic nadmorskiego terenu. Policjanci z puckiej drogówki przypominają, że odpowiednie zabezpieczenie roweru może skutecznie utrudnić działanie złodziejowi. Warto korzystać z solidnych zapięć rowerowych typu ulok lub stalowych linek zabezpieczających. Rower należy przypinać do trwałych, stabilnych elementów infrastruktury, najlepiej w miejscach widocznych i dobrze oświetlonych. Nie należy pozostawiać jednośladów bez nadzoru przed sklepami, klatkami schodowymi czy posesjami, nawet na krótki czas. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na konieczność zapisywania numerów seryjnych roweru, wykonywania jego zdjęć oraz oznakowania jednośladów. Takie działania mogą znacząco przyspieszyć identyfikację odzyskanego mienia i pomóc w ustaleniu sprawcy kradzieży. Kolejny ważny etap wejherowskiego budżetu obywatelskiego 2026 przed nami. Teraz poznaliśmy listę projektów zakwalifikowanych. Mieszkańcy Wejherowa złożyli do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego łącznie 22 projekty w obszarach aktywne Wejherowo oraz przyjazne Wejherowo. Po przeprowadzonej weryfikacji formalnej i merytorycznej 21 projektów zostało dopuszczonych do dalszego etapu. Jeden projekt nie spełniał kryteriów formalnych. Zweryfikowane projekty aktywne Wejherowo, projekty społeczne to m.in. Opowieści z kufra babci i dziadka, Bieg imienia Jakuba Wejchera, Strażacy w akcji, Bezpieczny piknik rodzinny czy Tropem przygody rajd zuchowy. Z kolei zweryfikowane projekty przyjazne Wejherowo, projekty modernizacyjno-zielone to chociażby strefa wypoczynku na placu imienia Ryszarda Jakubka w Wejherowie, zadaszone stoły biesiadne, drewutnie ze schowkiem, nasadzenie oraz doposażenie istniejącego placu zabaw, modernizacja wybranych elementów na Jakubowej Polanie przy osiedlu Fenikowskiego oraz strefa integracji dla każdego. Rozpoczynający się etap konsultacji społecznych to czas na zgłaszanie opinii, propozycji zmian oraz ewentualnych uwag dotyczących planowanych inwestycji i działań społecznych. Do 5 czerwca mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi w piśmie. Z kolei do 12 czerwca jest czas na ewentualne spotkanie mieszkańców z członkami komisji w sprawie zgłaszanych wniosków. Na zaproszenie szkoły podstawowej

0: Podstawowej numer 9 wejherowski ratusz odwiedzili nauczyciele i uczniowie z Turcji, Portugalii i Rumunii. To młodzież biorąca udział w projekcie Erasmus Plus Digital Music for Migrants. Gości przywitała sekretarz miasta Iwona Piastowska. Jak mówiła, projekt to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Cieszę się, że możemy Państwa gościć w naszym mieście. Życzę udanego pobytu i niezapomnianych wrażeń. Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Zdjęcia z tej międzynarodowej wizyty, która miała miejsce w Wejherowie, znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Na gdyńskich drogach pojawiły się zmiany w organizacji ruchu. To przez gdyński festiwal muzyczny Delfinalia 2021. W dniach 28-31 maja w rejonie alei Jana Pawła II następują zmiany w organizacji ruchu w związku z organizacją w dniach 29-30 maja gdyńskiego festiwalu muzycznego Delfinalia 2026. Zakres zmian prezentuje się następująco: od 28 maja od godziny 20 do 31 maja do godziny 10 w rejonie ulicy Jana Pawła II na wysokości budynku numer 5 ustawiona zostaje bariera dozorowana przez służbę organizatora. W tym miejscu będzie możliwość zawrócenia w kierunku skweru Kościuszki. Z kolei 29 maja do godziny 17 teren pozostanie dostępny dla pieszych, osób odwiedzających akwarium gdyńskie, pracowników okolicznych obiektów, dostawców oraz komunikacji miejskiej poruszającej się pojazdami mechanicznymi. Gdyński zarządcy dróg miejskich prosi o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. W Gdyni pojawiły się skierowane do mieszkanek i mieszkańców miasta informacje o audytach energetycznych nieruchomości. Miejski magistrat ostrzega, że ani ich nie wspiera, ani nie organizuje. Do mieszkańców i mieszkanek Gdyni trafia w ostatnich dniach informacje o mających odbywać się w najbliższych tygodniach audytach energetycznych nieruchomości. W ich trakcie podczas spotkania mają być przedstawiane oferty otrzymania dofinansowania w różnych programach. O prowadzonym przez Wydział Energetyki Urzędu Miasta Gdyni programie bezpłatnych audytów energetycznych można przeczytać w tekście na stronie gdynia.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Energetyki Urzędu Miasta Gdynia pod numerem telefonu i adresem mail, który znajdzie się na oficjalnej internetowej stronie Miasta Gdynia. Dwie osoby w wieku 65 i 70 lat trafiły do szpitala. To efekt wypadku, do którego doszło w Orlu w gminie Wejherowo. Do wypadku doszło w środę 27 maja około południa. Jak mówi oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letnia kobieta kierująca samochodem BMW X5 podczas wykonywania manewru wyprzedzania ciągu kilku pojazdów uderzyła w bok Opla Astra, który wykonał manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia 65-letni kierowca Opla oraz 70-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Kierowca Opla był trzeźwy. Kierująca BMW również była trzeźwa. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Szczegółowym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia zajmować się będzie teraz Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM.
2: Aż 10 goli padło w drugim półfinałowym meczu Pomorskiego Pucharu Polski. Po dogrywce Weekend Luźno pokonał Gdanie Gdańsk 6-4. W Gdańsku kibice byli świadkami bardzo emocjonującego spotkania. Wynik meczu już w 5 minucie otworzył Robert Ziętarski. Gospodarze odpowiedzieli trafieniem w 13 minucie autorstwa Jakuba Klepaczewskiego, ale to Luźnianie schodzili na przerwę prowadząc 3-1. Jeszcze w pierwszej połowie na listę strzelców wpisali się Filip Sosnowski i Jakub Kreft. Gospodarze nie odpuścili i po zmianie stron doprowadzili do wyrównania. Najpierw kontaktowego gola w 68 minucie zdobył Szymon Dowgiało, a bramkę na 3-3 na 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry strzelił Damian Gieliga. Sędzia zaprosił na dogrywkę. Już w 91 minucie na 4-3 dla Weekendu gola zdobył Filip Sosnowski. 4 minuty później z rzutu karnego Konrad Waliszewski doprowadził do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do Luźnian. Bramki Oliwiera Pawłowskiego i Roberta Ziętarskiego przesądziły awansie Weekendu. Finał odbędzie się 4 czerwca w Chojnicach. Pod pierwszym trenera Macieja Plińskiego o puchar powalczą z KPS Stargard Gdański. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Żółto i Miejscy odkrywają pierwsze karty przed nowym sezonem. Klub poinformował o pozyskaniu dwóch młodych zawodników, Michała Milewskiego i Maksymiliana Schnaucera.

0: Obaj podpisali dwuletnie kontrakty. W przypadku Milewskiego umowa zawiera opcję przedłużenia o rok, natomiast kontrakt Schnauzera może zostać wydłużony o kolejne dwa lata. 20-letni Michał Milewski to skrzydłowy urodzony w Choszcznie. Swoją piłkarską drogę rozpoczynał w Gawi Choszno, a następnie trafił do Stilon Gorzów Wielkopolski, gdzie zadebiutował w seniorskiej piłce na poziomie trzeciej ligi. Ostatnie sezony spędził w rezerwach Śląska Wrocław. W barwach wrocławskiego klubu rozegrał 69 spotkań, zdobył 15 bramek i zanotował 10 asyst, pomagając drużynie wywalczyć awans do drugiej ligi. Drugim nowym zawodnikiem jest Maksymilian Schnauzer. 19-letni środkowy pomocnik urodził się w greckich Saloninkach i właśnie tam rozwijał swoją karierę w Akademii PAOK. Przeszedł wszystkie szczeble szkolenia aż do drugiego zespołu klubu. Na zapleczu greckiej ekstraklasy wystąpił w 36 meczach i zanotował jedną asystę. Schnauzer ma także duże doświadczenie reprezentacyjne. Regularnie występował w młodzieżowych kadrach Polski od U16 do U20. Łącznie rozegrał 42 spotkania z Orłem na piersi. To pierwsze ruchy transferowe żółto-niebieskich przed startem nowego sezonu w pierwszej lidze. Duży sukces zawodnika sopockiego klubu żeglarskiego Ergo Hestia. Kamil Manowiecki triumfował w regatach Pucharu Świata Wingfoil, które odbyły się w tureckim Urli. Rywalizacja rozpoczęła się z opóźnieniem, ponieważ pierwszego dnia warunki pogodowe uniemożliwiły rozegranie wyścigów. Zmagania ruszyły jednak pełną parą drugiego dnia, a kluczowym sprawdzianem okazały się wyścigi długodystansowe. Reprezentant sopockiego klubu od początku prezentował bardzo wysoką formę i przede wszystkim imponował regularnością. W czterech pierwszych wyścigach zajmował kolejno drugie, czwarte, drugie oraz pierwsze miejsce, dzięki czemu już na starcie zbudował solidną przewagę nad rywalami. Łącznie podczas regatu rozegrano 21 wyścigów, a Manowiecki aż kilkanaście razy kończył rywalizację w czołowej piątce. Szczególnie mocna była końcówka zawodów, gdy regularnie meldował się na podium i skutecznie utrzymywał przewagę punktową nad konkurentami. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej zajął Włoch Alessandro Tomasi, a trzeci był aktualny mistrz świata Francuz Mathis Guyot. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 28. kolejka 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Mecze zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę, a walka o ligowe punkty wchodzi w decydującą fazę sezonu. W sobotę 30 maja pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 w Chwaszynie, gdzie KS Chwaszyno zagra z Orłem Tamireda. Równocześnie w Gdyni Bałtyk podejmie Spornik Leśną, a w Kolbudaki KS zmierzy się z Orłem Trąbki Wielkie. O godzinie 12 Salus Rumia zagra z Jaguarem 2 Gdańsk, a o godzinie 15 MK Solar Władysławowo podejmie Orkan Rumia. W niedzielę 31 maja o godzinie 11 Weekend Walu Ruzino zagra u siebie ze Stoczniowcem Gdańsk. Dla rezerw zespołu z Ruzina to kolejna okazja do walki o punkty w końcówce sezonu. O godzinie 15.30 o Ściankowice podejmie Gdańsk 2 Gdańsk, a o godzinie 16 tylko Lechia Gdańsk zmierzy się z Amatorem Kiełpino. Przed nami również 28. kolejka 5. ligi w grupie słupskiej. W tej serii gier jedna drużyna pauzuje, to Chojniczanka 3 Chojnice. Już w piątek 29 maja o godzinie 18.30 Skotawia Dębnica Kaszubska zagra ze Spartą Sycewice. W sobotę 30 maja o godzinie 11 Myśliwe Stuchomie podejmie Słupię Kobylnica, a o godzinie 16 Pomorze Potęgowo zmierzy się z Gryfem 2 Słupsk. O godzinie 17 Stal Jeźdźce zagra z Sokołem Wyczechy. W niedzielę 31 maja kibice zobaczą kolejne 3 mecze. O godzinie 16 GTS Czarna Dąbrówka zagra z Jantarem Łódzka. O godzinie 17 KS Błękówko zmierzy się z Doliną Speranda Niepoględzie, a o godzinie 18.30 Kaszuba Studzienice podejmie start Miastko. Bez względu na wynik w ostatniej kolejce w Weekend Ruzino czeka gra w barażach o awans do drugiej ligi. Bez znaczenia na to, czy ta batalia zakończy się sukcesem luzińskiej ekipy, czyli promocją na wyższy szczebel rozgrywkowy, drużyna Weekendu doczeka się nowego stadionu, o czym w rozmowie w Radiu Nord FM opowiedział trener Weekendu 2 Luzino i pracownik luzińskiego Gostrit zaangażowany w budowę nowego boiska Paweł Radecki.
1: Nie jest to tajemnicą, że powstaje nowy obiekt, chociaż na ten moment ze względu też na opóźnienia jeszcze zeszłoroczne, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, pokrzyżowały nam plany budowlane. Dążymy do tego, żeby przy ewentualnym awansie do drugiej ligi grać na naszym aktualnym obiekcie na ulicy Mickiewicza. Jest to zbiorowy trud władz gminy, ośrodka sportu w Luzinie, jak i klubu, by obiekt dostosować.
0: Na razie wykonano kolejny krok, czyli złożona została już dokumentacja.
1: Wykonane prace dla Polskiego Związku Piłki Nożnej są wystarczające. Pod względem infrastrukturalnym oczywiście nie powstanie kryta trybuna, która jest jakby elementem koniecznym, ale może zostać nałożony nadzór infrastrukturalny, który umożliwi nam grę na naszym stadionie. W międzyczasie prowadzone są prace nad budową nowego obiektu. Czynimy postępy, oczywiście jak to na budowie wszystko może się zdarzyć, pewne opóźnienia mogą mieć miejsce, ale liczymy na to, że do końca roku obiekt będzie gotowy do użytku.
0: Do tego czasu piłkarze nadal będą grać na boisku przy ulicy Mickiewicza. Zmieniamy sypnę. 6 czerwca Gdynia stanie się areną nowego wydarzenia sportowego. W jubileuszowym roku stulecia miasta odbędzie się pierwsza edycja Morpolan w nowej formule. Na starcie pojawią się zawodnicy z całej Polski, którzy zmierzą się z połączeniem biegu terenowego, przeszkód oraz sprawdzianu wytrzymałości i charakteru. Mor to nowoczesna formuła zawodów OCR, czyli biegów z przeszkodami. Organizatorzy przygotowali kilka poziomów rywalizacji.

0: Zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych uczestników szukających wymagającego wyzwania sportowego. Tegoroczne edycji towarzyszy hasło Wolność ma swój start. Zawody rozpoczną się efektowym zjazdem desantowym, po którym uczestnicy ruszą na trasę biegową. Po każdej pętli zawodnicy będą trafiać do specjalnej Tactical Zone, gdzie czekają przeszkody sprawdzające siłę, technikę, wytrzymałość i koncentrację. W programie znalazły się także finałowa Laser Zone oraz charakterystyczna ściana More Up. Rywalizacja rozpocznie z zadaniem More Kids dla dzieci od 4 do 12 lat. Następnie odbędą się starty na dystansach More 1, More 2, in More 3, a dzień zakończy drużynowa rywalizacja More Team. Najkrótsza trasa dla dzieci liczy 500 metrów i 10 przeszkód. W kategorii More 1 zawodnicy pokonają 2 km i 15 przeszkód. More 2 to już 4 km i 20 przeszkód, natomiast najbardziej wymagający dystans More 3 obejmuje 8 km oraz 25 przeszkód. Osobną kategorią będzie More Team. Trzyosobowe drużyny zmieszane wspólnie pokonają część trasy, a następnie indywidualnie zmierzą się z Tactical Zones, by ponownie połączyć siły na finałowym odcinku i przeszkodach końcowych.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.